0: Deska Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk, Obrazy z historii Kościoła po raz kolejny. Spotykamy się dziś wieczorem i wracamy znowu po wędrówkach do historii dawniejszej, do historii także literatury chrześcijańskiej. Wracamy dzisiaj do historii stosunkowo niedawnej, ostatnie kilkadziesiąt lat. Historii, która właściwie wciąż toczy się wokół nas, wciąż dotyka bezpośrednio życia Kościoła, a jak twierdzą niektórzy, także życia świata, wielkiej polityki, prałatura personalna, Opus Dei. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Paweł Skibiński, którego serdecznie witam.
2: Witam Państwa.
1: I od razu zacznijmy może z grubego kalibru. Wokół Opus Dei narosła nieprawdopodobna ilość różnych legend, głównie czarnych legend, czarnych opowieści. Tutaj prasa brukowa, filmy przysłużyły się niesamowicie do tego. Nazwy, które krążą wokół prałatury personalnej, biała masoneria, watykańska mafia i tak dalej, tylko nieliczne określenia. Skąd ta czarna legenda wokół Opus Dei?
2: Ja myślę, że to jest kwestia sumy kilku elementów. Ponieważ krytycy Opus Dei, zwłaszcza ci z lat 60., 70., 80., a wtedy te legendy, te toposy się tworzyły, wywodzili się z różnych środowisk i każdy podkreślał coś, co uznawał za nie do przyjęcia w formacji dzieła. Największość zresztą z tych cech była albo przyjaskrawiona, albo całkowicie fałszywa.
1: Nie wpadam panu w słowo, bo Opus Dei było i jest krytykowane i z prawa, i z lewa, prawda? Można tak powiedzieć.
2: To znaczy, ja bym powiedział tak, że przede wszystkim z lewa, o tak to ujmijmy, dlatego że głównym wrogiem dzieła były zawsze środowiska, bądź w ogóle nieprzychylne Kościołowi, które dostrzegały w Opus Dei, nie wiem, następców jezuitów, najróżniejsze takie...
1: Święte oficjum XX wieku.
2: Coś niepokojącego, ponieważ Opus Dei prowadziło pracę z elitami intelektualnymi i gospodarczymi, ale jednocześnie przecież prowadziło pracę z robotnikami, rolnikami, rzemieślnikami, gospodyniami domowymi. I tego już ci krytycy nie bardzo chcieli dostrzegać, uważając, że jest to wcielenie jakiegoś spisku kapitalistycznego, imperialistycznego. Nie do końca można było się nawet zorientować, o co chodziło. Ponieważ w tych latach wewnątrz Kościoła katolickiego było też sporo osób, które widziały w marksizmie pewną szansę na, nie wiem, realizację tak zwanej opcji preferencyjnej na rzecz ubogich.
1: Teologia wyzwolenia.
2: Na przykład, ale to jest jakby
1: raczej jeden z wątków.
2: Jeden z wątków tej wrażliwości, która była znacznie, znacznie szersza. W związku z tym Opus Dei, które przeciwstawiało się dość zdecydowanie tego rodzaju pomysłom, uważając, tak jak Kościół uważał, że marksizm był i jest sprzeczny z katolicyzmem w sposób zasadniczy, było przeciwnikiem, ponieważ na gruncie zwłaszcza hiszpańskojęzycznym było przeciwnikiem licznym, wpływowym w tym znaczeniu, że mającym swoje kontakty, swoich ludzi i swoje instytucje w przestrzeni społecznej. No, w związku z tym bardziej budziło pewną grozę, ale czy niechęć. Natomiast myślę, że znacznie bardziej skomplikowanym do zrozumienia jest fakt, że rzeczywiście wewnątrz Kościoła, nie w środowiskach marksistowskich, tylko w środowiskach prawdziwych katolików, również nie wszyscy rozumieli Opus Dei. Częściowo było to związane z propagowaniem takiej zdecydowanej formacji przeznaczonej dla osób świeckich, co nie zawsze było dobrze widziane, ponieważ odróżniało się od części innych formacji katolickich. I mimo że Opus Dei jakby podkreślało, że nie neguje tych pozostałych, wcześniejszych, bardziej zakorzenionych, jeśli chodzi o historię w Kościele, formacji, jednak nie zawsze to wystarczało.
1: Padło tutaj już określenie kraje hiszpańskojęzyczne. Myślę, że teraz jest dobry czas, żebyśmy cofnęli się w przeszłość do lat przed II wojną światową, czyli do początków. A początki to jest jedna konkretna osoba.
2: To jest jedna konkretna osoba, czyli założyciel Opus Dei, obecnie kanonizowany, święty José María Escrivá de Balaguer, kapłan hiszpański, pracujący w Madrycie, choć inkardynowany do archidiecezji w Saragosie, pracujący w Madrycie wśród chorych, ale także wśród studentów, wśród kobiet, ale także wśród mężczyzn, mający pewien zapał apostolski, taki, można powiedzieć, że święty José María Escrivá de Balaguer szukał swojego miejsca w kościele.
1: Przypomnijmy może lata jego życia, bo one są dość istotne.
2: Urodził się w 1902 roku, zmarł w 1975. Założył dzieło, a przynajmniej no tak się przyjmuje, dlatego, że to nie było założenie instytucjonalne, ale raczej właśnie takie duchowe ufundowanie dzieła. Pewna wizja założycielska, tak powiedzmy. To jest rok 1928, Madryt.
1: I tutaj zatrzymajmy się na moment.
2: Pierwsi członkowie, to jeszcze tylko dopowiem, pierwsi członkowie to jest właściwie połowa lat 30. tuż przed wojną domową w Hiszpanii.
1: A no właśnie.
2: I wtedy jest to grono kilkunastu członków i kilkudziesięciu młodych ludzi, którzy chcą współtworzyć dzieło. Nie do końca chyba jeszcze rozumiejąc, jak to ma funkcjonować. Zresztą założyciel Opus Dei też szukał formuły, może on duchowo to rozumiał znacznie lepiej pewnie niż ci młodzieńcy, którzy go otaczali, ale nie wiedział jeszcze, jaką formułę prawną może to przyjąć, ponieważ zdawał sobie sprawę, że taka formacja dla świeckich, która będzie konsekwentnie skierowana do tego środowiska i jednocześnie nie będzie zakonem, nie będzie też
1: jakimś instytutem
2: funkcjonującym w ramach, nie wiem, struktur diecezjalnych. Ostatecznie zresztą skończyło się to jako stowarzyszenie pobożne na tym pierwszym etapie jako stowarzyszenie pobożne, ale to dopiero już po zakończeniu wojny domowej, kiedy biskup Madrytu postanowił przygarnąć Opus Dei, to znaczy Dona Leopoldo Hijo y Garay, ówczesny arcybiskup Madrytu, zdecydował się, że nie może, taki fenomen nie może być zupełnie nie zinstytucjonalizowany i zaproponował, żeby nadać dziełu formę stowarzyszenia pobożnego. Później będzie cała epopea, bo te formy będą się zmieniać, ponieważ powiedziałbym, że bogactwo takie pastoralne Opus Dei było tak duże i przede wszystkim siła takiego pierwszego pokolenia członków, którzy rzeczywiście szli na całą Hiszpanię i potem na cały świat, no to wszystko powodowało, że Opus Dei przestawało się mieścić w kolejnych formułach prawnych.
1: Zatrzymajmy się na moment przy tej Hiszpanii. Lata między wojnami, dla nas to jest okres międzywojnia, dla Hiszpanów oni na to nieco inaczej patrzą, bo nie brali udziału w II wojnie światowej, natomiast w tej straszliwej wojnie domowej. My Polacy patrzymy na pryzmat historii XX wieku przez właśnie odzyskanie niepodległości, pierwsza wojna światowa, kataklizm II wojny światowej, mocowanie się za bary z komunizmem. Myślę, że nie mamy do końca takiego jasnego, sprecyzowanego wyobrażenia, co działo się na Półwyspie Iberyjskim, to jest drugi kraniec Europy, a to chyba były bardzo ważne wydarzenia w kontekście w ogóle tego, co się działo na świecie w sferze walk idei i miało to też wpływ na to, co działo się z założycielem Opus Dei i z samymi początkami. Warto o tym powiedzieć słów kilka.
2: No to jest jeden z tych przyczynków do czarnej legendy Opus Dei, choć tu akurat zupełnie niezasłużonej ze strony ani założyciela, ani tym bardziej członków dzieła. Jak mówię, to było grono kilkunastu osób skupionych wokół założyciela, bardzo młodych, właściwie nic nieznaczących z punktu widzenia ludzkiego, obiecujących młodych studentów.
1: Madryt.
2: Madryt, rok 35-36 do władzy dochodzi rząd Frontu Ludowego, czyli rząd takiej mieszanki umiarkowanej lewicy i radykalnej lewicy, które są połączone tylko jednym, niechęcią do kościoła katolickiego i coraz bardziej są skłonne do użycia przemocy rewolucyjnej. Na tym tle dochodzi do spięcia z takiego społecznego, dość gwałtownego, dlatego że środowiska, powiedzmy, prawicowe i katolickie nie bardzo chcą się pogodzić z takim sposobem rozstrzygania spraw społecznych, zwłaszcza, że wybory dały bardzo niewielką przewagę tym zwolennikom lewicy.
1: Czyli społeczeństwo hiszpańskie podzielone. Było podzielone tak pół na pół, mniej więcej.
2: Mniej więcej pół na pół, przy czym tu jest, warto podkreślić, że te środowiska rewolucyjne są raczej w mniejszości, natomiast wykorzystują sojusz z tymi środowiskami umiarkowanymi po to, żeby narzucić swój sposób patrzenia na po pierwsze swojej własnej koalicji, a po drugie całemu społeczeństwu. Ta sytuacja jakby nie podoba się katolikom, oni są zresztą rozczarowani i są skłonni poprzeć rozwiązania prawicowe przede wszystkim dlatego, że są rozczarowani rozwiązaniami umiarkowanymi, dlatego, że one nic nie dają, nie pozwalają bezpiecznie i spokoju żyć w Hiszpanii, a jednocześnie prowadzą do zaostrzania się tych postulatów rewolucyjnych. Projekt, taki intelektualny projekt, który stał u podstaw istniejącej wtedy w formacji państwowej, to znaczy Republiki Hiszpańskiej, to był projekt modernizacji kraju i niestety dla większości intelektualistów, tych lewicujących, jak to zwykle z intelektualistami dwudziestowiecznymi bywa, ta modernizacja jest równoznaczna z uderzeniem w Kościół. Jak dokładnie ci panowie, bo to głównie panowie jednak byli tam, jest jednak społeczeństwo mocno zmaskulinizowane wtedy, i jak ci panowie wyobrażali sobie korzyść dla społeczeństwa hiszpańskiego z ograniczenia wpływów Kościoła katolickiego, to trudno sobie nawet do końca powiedzieć. Natomiast rzeczywiście Hiszpania jest też miejscem, gdzie rośnie cały zastęp rozmaitych ideologii rewolucyjnych, gdzie komunizm jest tylko jedną z tych ideologii.
1: A monarchizm jest bardzo silny.
2: Anarchizm,
1: i to w różnych odmianach.
2: Ale
1: swoich.
2: Też jest socjalizm po prostu. To znaczy my zapominamy, że u nas jakby istnieje taki paradygmat socjaliści demokratyczni. No socjaliści nigdy nie są demokratyczni. Oni zawsze gdzieś mają ten pomysł na radykalną przebudowę społeczną. Jeśli nie da się tego zrobić rewolucyjnie, to owszem, metodami demokratycznymi.
1: Mądrość etapu, tak.
2: Natomiast w przypadku Hiszpanii ci socjaliści niestety doszli do wniosku, że rewolucja jest jak najbardziej skutecznym i możliwym sposobem załatwienia spraw i wspólnie z komunistami i anarchistami, będąc chyba najsilniejszą z tych trzech frakcji, próbują narzucić właśnie taki paradygmat rewolucyjny. No to się wiąże głównie z uderzeniem w Kościół. Oczywiście nie wyłącznie, bo także w elity społeczne, w
1: posiadaczy, klasy posiadające, tak. Ostoja reakcji.
2: Rozmaite są tutaj pola tego sporu, natomiast Kościół, katolicyzm jest jednym z najważniejszych wrogów. Jak mówię, mając jeszcze tę cechę, że łączącą wszystkich te środowiska lewicowe. I w momencie, kiedy wojsko próbuje przeciwstawić się temu, próbując narzucić taką, spacyfikować po prostu sytuację w kraju, jeszcze wtedy bez specjalnego backgroundu ideowego, okazuje się, że że wojsko nie jest w stanie tego zrobić. Pucz wojskowy, taki klasyczny, powiedziałbym, dla krajów iberyjskich i iberoamerykańskich, ponosi względną porażkę, natomiast wywołuje cały wachlarz rozmaitych konsekwencji, to znaczy po stronie republikaństw natychmiast tworzą się dwie strony. Jedna mniejszościowa, jeszcze wtedy opanowana przez tych powstańców wojskowych, i większościowa republikańska. Po stronie republikańskiej wybucha po prostu klasyczna rewolucja z wycinaniem wszystkich grup społecznych, które uważa się za nośniki problemów. Między innymi duchowieństwa, ale także wiernych świeckich, to znaczy stąd po stronie republikańskiej dochodzi do największych rewolucji bolszewickich, prześladowań chrześcijan w XX wieku. Najbardziej intensywnych może w ten sposób. Ginie wtedy kilka tysięcy duchownych, kilkunastu biskupów. Założyciel Opus Dei, ksiądz Escriva, pozostaje po stronie republikańskiej. Tak się złożyło, że był po prostu w Madrycie, który znajduje się po stronie republikańskiej. I jest obiektem pewnego polowania, tak jak wszyscy inni duchowni w Madrycie. Polowania, które jest najprawdopodobniej na listach proskrypcyjnych strony republikańskiej, natomiast sam twierdzi, że kilkakrotnie mówiono o jego śmierci w Madrycie, były takie plotki. Raz przynajmniej było coś na rzeczy, to znaczy został powieszony człowiek, który był do niego fizycznie bardzo podobny.
1: Ale to znaczy, on się ukrywał po prostu?
2: On się musiał ukrywać, ale to właśnie, jak mówię, to tutaj jego los jest dokładnie taki sam, jak wszystkich innych duchownych katolickich w Madrycie, przynajmniej tych, którzy poza jakimiś kilkoma osobami, które otwarcie kolaborowały z władzami republikańskimi.
1: Księża patrioci.
2: O tak, ale to była bardzo wąska grupa. Jak mówię, dosłownie kilka osób to można było policzyć na palcach jednej ręki, natomiast tu ładnych kilkuset duchownych było w podziemiu, to znaczy...
1: O ile przeżyli.
2: I stopniowo byli wyłapywani zresztą w tym podziemiu, to znaczy ukrywając się u znajomych, ukrywając się u katolików, którzy chcieli dać im schronienie, bo też nie wszyscy chcieli, bo to wiązało się po prostu z ryzykiem śmierci razem z tym duchownym. W związku z tym w takich warunkach ukrywa się przez dobrych kilkanaście miesięcy do 37 roku José María Escrivá de Balaguer i ksiądz Escrivá ostatecznie większość tego czasu spędza w konsulacie Hondurasu, to znaczy, bo w takim w miarę bezpiecznym miejscem były placówki dyplomatyczne i tam gromadzili się wszyscy zagrożeni. W związku z tym w dość kuriozalnych warunkach, gdzie w jednym mieszkaniu mieszka bodajże 90 osób, przez właśnie ponad pół roku ksiądz Escrivá ukrywa się wraz z pięcioma innymi członkami Opus Dei i po latach ci, którzy się tam ukrywali, twierdzili, że to był jeden z najszczęśliwszych okresów w ich życiu, dlatego, że mieli taką permanentną formację, to znaczy, bo ksiądz Escrivá, żeby im nie zdać zgnuśnieć w takich warunkach, powiedziałbym, zupełnie nienormalnych, bo oni bodajże w sześciu mieszkali w takiej komórce na węgiel, która nie wiem tam ile miała, 10 metrów kwadratowych, no coś takiego, może nawet mniej, bez przerwy udzielał im pewnego zasobu...
1: Permanentne rekolekcje.
2: Tak, takich permanentnych rekolekcji.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie. Przypominam, moim i Państwa gościem jest pan Paweł Skibiński. Powiadamy sobie o Opus Dei, organizacji kościelnej, obrosłej niesamowitą masą legend, mitów, czasem czarnych mitów. Ambicją moją dzisiaj jest, by część tych mitów rozbić, pokazać, ile jest w nich prawdy, ile nieprawdy. Zatrzymaliśmy się w oku cyklonu, czyli podczas wojny hiszpańskiej, straszliwej wojny, której trauma trwa w społeczeństwie hiszpańskim chyba do dzisiaj, wciąż jeszcze. Tak jak słuchałem przed przerwą pana opowieści o tej wojnie, gdzie po jednej stronie jest właśnie republika, lewica, wizja nowego świata, budowy tego nowego, lepszego już świata. Po drugiej, wszyscy ci, którzy się z tą wizją nie zgadzają, czy może niezbyt entuzjastycznie ją popierają. No i przede wszystkim Kościół. Rodziło się we mnie takie pytanie, jak to się stało, że naród hiszpański z Kościołem, z katolicyzmem, zżyty od stuleci bardzo mocno, gdzie ten katolicyzm przenikał trochę podobnie jak w Polsce, właściwie wszystkie dziedziny życia, gdzie od czasów arcykatolickich królów, tak, Ferdynanda, Izabeli, to było królestwo katolickie, doszedł do takiego punktu w swojej historii, gdzie jednak znaleźli się wykonawcy tych wyroków śmierci, czy po prostu mordów, tak, bo to nawet trudno nazwać, no, eksterminacja, tak, była eksterminacja księży, niszczenie świątyń, profanowanie świątyń, zabijanie tysięcy katolików tylko za to, że byli katolikami. Skąd się te setki, a potem także tysiące wykonawców wzięły? To przecież wszystko byli ochrzczeni katolicy hiszpańscy.
2: Wszystko nie, to znaczy w tym znaczeniu, że nie wszędzie było praktyki religijne zakorzenione w XX wieku. Wydaje się, że no po prostu jest to, z jednej strony to jest, to trzeba odpowiedzieć na to słowami świętego Jana Pawła II, to znaczy, że to jest pewne mysterium iniquitatis, tak, to znaczy nie, tajemnica nieprawości. Nie wiemy do końca, skąd się bierze zło i jak diabeł, że tak powiem, miesza w ludzkich duszach tak, że są w stanie dokonywać zbrodni. Natomiast z drugiej strony już powiedzmy, schodząc na niższy poziom, taki bardziej, powiedziałbym, racjonalny, zimny, no to trzeba powiedzieć, że od przynajmniej do XVIII wieku trwała praca środowisk zarówno wolnomularskich, jak i generalnie rzecz biorąc modernistycznych, które próbowały zmienić kulturę hiszpańską. To dawało różne skutki, między innymi dało taki skutek, że na bazie marksizmu i istniejących tam napięć społecznych, realnie istniejących napięć społecznych, wytworzyło ideologię otwarcie antychrześcijańską, która jednocześnie stosowała przemoc dla przemiany świata. My akurat też byliśmy ofiarą takiej, w innych okolicznościach, ale byliśmy ofiarą takich dwóch ideologii, to znaczy nazizmu i komunizmu. Oni przede wszystkim, jak mówię, borykali się z rozmaitymi lewicowymi prądami w tej dziedzinie, to znaczy od komunizmu przez anarchizm do socjalizmu rewolucyjnego. Natomiast pracowali nad tym pokoleniami wcześniej rozmaici liberałowie, wolnomyśliciele, postępowcy, którzy próbowali zmienić kulturę Hiszpanii. Ja nie chcę powiedzieć, że wszystko w kulturze Hiszpanii jest takie budujące i wspaniałe, no ale rzeczywiście w tradycji katolickiej mają oni niesłychany dorobek. Natomiast to jest wielki paradoks, że właśnie w takim kraju, który ma bardzo głębokie korzenie duchowe, jednocześnie wytwarzają się tak gwałtowne antykatolickie prądy, ale takie są fakty.
1: Pozwolę sobie na mały wtręt. Słucham tego, co pan mówi o tych przemianach, o tej pracy wielu pokoleń, jak mniemam, szlachetnych idealistów, bo przecież oni wszyscy, ci wszyscy wolnomyśliciele chcieli uczynić świat lepszy, tak? I w swoim przekonaniu byli szlachetnymi idealistami. Do czego to doprowadziło? Przypomnijcie sobie państwo, takie wydarzenie sprzed lat już 11. Zamach w Madrycie. Zamach dokonany, jak się bardzo szybko okazało, przez fundamentalistów islamskich. Wojska hiszpańskie brały udział, oczywiście dość symbolicznych, tam nigdy zbyt wielu nie było, w tych operacjach, mówi się, pokojowych, no tak naprawdę w misjach pacyfikacyjnych, w najbardziej zapalnych wtedy punktach świata, głównie chodziło o Irak, tak? Ramię w ramię z Wojskiem Polskim i przede wszystkim amerykańskim. Zbliżały się wybory. Po jednej stronie byli, nazwijmy to, hadeko-konserwatyści, którzy jasno deklarowali, że pragną dalej utrzymać Hiszpanię w tej koalicji antyirackiej, szeroko rozumianej. Po drugiej stronie był Zapatero, socjaliści właśnie, którzy wprost mówili, że jak tylko dojdą do władzy, natychmiast wycofają Hiszpanię z koalicji. No i tak się te głosy ważyły, tak mniej więcej pół na pół. Natychmiast po tym zamachu słupki sondażowe skoczyły Zapatero do góry, wygrał wybory i natychmiast wycofał, tak jak zapowiadał, Hiszpanię z wojny przeciwko szeroko rozumianemu światu islamskiemu. I wtedy tak pomyślałem sobie, mój Boże, gdzie się podzieli potomkowie tych dawnych matamoros hiszpańskich, którzy naprawdę potrafili walczyć w obronie krzyża, w obronie chrześcijaństwa z islamem. Ich zachowanie było dosłownie takie: zabierzcie nasze sztandary, zabierzcie nam broń, tylko nas nie zabijajcie, pozwólcie nam żyć. Nie pozwolą. Poczekają swoje i nie pozwolą. Ale to jest tylko taki wtręt.
2: To znaczy, muszę powiedzieć, że to jest kwestia pewnego irenizmu, który zapanował w Hiszpanii rzeczywiście bardzo, no niestety nie bez udziału także katolików, którzy też nie do końca chcieli przyznać się do znacznie bliższej przeszłości, to znaczy właśnie to, o czym sobie rozmawialiśmy, to znaczy wojna domowa w Hiszpanii dla wielu katolików była

0: ważny problem. To jest między innymi kwestia pewnego charakteru właśnie świętego José María Escrivá de Balaguera, który, o którym sobie rozmawialiśmy, bo to był człowiek, który miał jednak ten charakter bardzo mocny. Tam mówi się, że Aragończycy są tacy mocni charakterologicznie, on był Aragończykiem i przeciwstawiał się bardzo mocno właśnie takiemu mieszaniu porządków duchowych i materialnych, no jakby ukrywaniu natury rzecz. Przeciwstawiał się pewnej, nie wiem, ideologizacji katolicyzmu w myśl jakichś postępowych. Sam twierdząc zresztą, że wśród członków Opus Dei nie panuje żaden uniformizm, ani polityczny, ani ideologiczny. I to jest prawda, bo wśród członków tej formacji w trakcie, nie wiem, tej hiszpańskiego frankizmu, może mogliśmy znaleźć zarówno ministrów generała Franco, jak i wybitnych przywódców opozycji. I to nie była kwestia, tak jak chcą niektórzy przeciwnicy Opus Dei.
1: Że to był filar generała Franco.
0: Z tej samej organizacji byli ludzie, których ich własni koledzy z tej samej formacji wyrzucali z kraju za opozycyjność. Przecież, przy czym każda ze stron uważała, że właśnie wykonuje to, co powinna wykonywać, ponieważ właśnie realizuje swoją odpowiedzialność za społeczeństwo, tak powiedzmy. I święty José María uważał, że to jest tak powinno być. To znaczy, że po prostu każdy działa na własną odpowiedzialność jako świecki, ponieważ jest przekonany o swojej słuszności, że jest i nie działa w sprzeczności z zasadami Kościoła katolickiego, no to powinien tak właśnie postępować. I to jest pewna tajemnica, która niektóre formacje katolickie, zwłaszcza w Hiszpanii, które mają taki, powiedziałbym, właśnie uniformistyczny charakter, że wszyscy głosujemy
1: na tak.
0: Na A albo na B, no to powoduje pewne nieporozumienia, no bo tu wydaje się, że to jest jakiś spisek, tak, że jeżeli jeden członek działa, występuje przeciwko drugiemu członkowi działa, no to jest jakiś spisek, oni na pewno...
1: Muszą mieć w tym jakiś ukryty zamysł.
0: Ukryty cel. No tymczasem na ogół jest jednak tak, że to chodzi po prostu o realizację swojej wolności politycznej uprawnionej, to znaczy jeżeli oczywiście pozostają oni w ramach nauczania Kościoła. W ramach nauczania Kościoła są możliwe różne rozwiązania polityczne i abstrahując od tego, czy można się z nimi zgodzić, czy nie z punktu widzenia politycznego, no to z punktu widzenia samej wiary, no przynajmniej historia Hiszpanii pokazuje, że ci ludzie mogli jakoś normalnie funkcjonować po różnych stronach barykady, jednocześnie zwalczając się, i to realnie zwalczając się na polu politycznym.
1: Wróćmy jeszcze na moment do tej romantycznej, ale zarazem dramatycznej historii z ukrywaniem się głównie w konsulacie honduraskim.
0: To znaczy, to było bodajże siódme czy ósme miejsce ukrycia, tylko najdłuższe, tak? Znaczy, na czym polegał problem? Problem polegał na tym, że rewolucjoniści po prostu potrafili zlikwidować nie tylko samego ukrywającego się, ale również tych, którzy udzielali mu schronienia.
1: No tak jak gestapo Żydów.
0: Oczywiście,
1: utrzymującą rodzinę.
0: To jest dokładnie ten sam schemat.
1: Dać przykład grozy, żeby innych wystraszyć.
0: W związku z tym takie osoby jak dzisiejszy święty José María Escrivá de Balaguer, no on po prostu starał się nie narażać swoich gospodarzy. I dla niego na przykład wyjście do konsulatu Hondurasu było optymalne, dlatego że była duża szansa, że personelu dyplomatycznego jednak, zwłaszcza, że jak mówię, nie był sam, było tam 90 innych uciekinierów, tam te prześladowania powinny być stosunkowo najmniejsze ewentualne. Natomiast on w pewnym momencie doszedł do wniosku, że po prostu nie jest w stanie dalej funkcjonować w takich nienormalnych warunkach, bo nie jest w stanie spełniać swojej posługi kapłańskiej. I w związku z tym w pewnym momencie po konsultacjach z innymi członkami dzieła zdecydowali się przejść granicę z Francją, co nie było proste, bo z Madrytu trzeba było się przebić w Pireneje i tam nielegalnie przez zieloną granicę przechodzić przez granicę republikańskiej Hiszpanii i dostać się na stronę narodową po to, żeby gdzie normalnie funkcjonował Kościół i gdzie on mógł prowadzić swoją pracę. I przede wszystkim tam była większość członków dzieła, to znaczy członkowie Opus Dei, jak jeden mąż, walczyli po stronie narodowej, chyba że zostali przymusowo wcieleni do jednostek republikańskich, bądź zdarzało się tak, to była historia błogosławionego Alvaro del Portillo, następcy księdza José María Escrivá de Balaguera, który wstąpił do armii republikańskiej tylko po to, żeby zbliżyć się do linii frontu i uciec.
1: I zdezerterować, przejść na tamtą stronę.
0: I to jest tego typu

0: po historii też się tam zdarzały, natomiast generalnie rzecz biorąc, oni wszyscy wylądowali ostatecznie po stronie narodowej, w większości służąc po prostu w wojsku.
1: Czyli to nie jest tak do końca, jak pan mówił przed chwilą, że różne wizje, różne możliwości z pełnej palety politycznej są do wzięcia, tak, przez członków Opus Dei.
0: Przepraszam, ale tutaj nie, to jest dokładnie tak, jak mówiłem, tylko że pan zacytował tylko część mojej wypowiedzi, to znaczy...
1: Wszystko, co jest zgodne z nauczaniem Kościoła.
0: A w opinii większości, ogromnej większości katolików hiszpańskich, w czasie wojny domowej nie można było być po stronie republikańskiej. Po prostu nie można było być po stronie republikańskiej. To jest wielka tragedia na przykład nacjonalistów baskijskich, którzy byli po stronie republikańskiej. Oni się stosunkowo wcześnie poddali jakby stronie narodowej, bo zresztą podlegając dość brutalnym prześladowaniom. Natomiast byli traktowani przez katolików jako zdrajcy, to znaczy ci, którzy swoje postulaty narodowe, swoje postulaty autonomii narodowej przedłożyli przed ochronę kościoła przed prześladowaniami. I to jest, ja zresztą muszę powiedzieć, że też nie rozumiem tego wyboru, który został dokonany przez kierownictwo tego środowiska politycznego i wraz z nim przez ich zwolenników.
1: Tym bardziej dziwne, że górale baskijscy dość mocno byli wtedy, wciąż jeszcze są przywiązani do kościoła, do wiary i ten wybór mógł dziwić i dziwi chyba do dzisiaj.
0: Dziwi, nie jest to proste. Ten czas w ogóle nie jest prosty do interpretacji, ale tego typu paradoksy spotykamy. Natomiast dla ogromnej, jak mówię, większości katolików hiszpańskich było jasne. Jeżeli jest się katolikiem, nie można być po stronie republikańskiej, bo to było jasne też dla biskupów, którzy wydali taki bezprecedensowy list, którym tłumaczyli, dlaczego oni nie mogą zachować równego dystansu wobec stron wojny domowej, bo po prostu po jednej stronie wojny domowej kościół jest niszczony, eksterminowany, a po drugiej stronie wojny domowej normalnie funkcjonuje i tu nie może być
1: zaciemniania. Nie ma tu żadnej symetrii.
0: Tak, nie można szukać symetrii w takiej sytuacji. I ten list z lipca 1937 roku stał się powodem długotrwałej obmowy całego kościoła hiszpańskiego w środowiskach tak zwanych z jednej strony w środowiskach lewicy wszelkiego autoramentu, a z drugiej strony w środowiskach tak zwanych postępowych katolików.
1: No bo to wypowiedzenie wojny, tak? Otwarte. No to, nie możemy
0: to jest
1: wspierać
0: wsparcie
1: republiki.
0: Ich zdaniem to było wsparcie zbrodniczej dyktatury frankistowskiej, tylko nie było to powiedzenia jeszcze jednej frazy do tego, to znaczy, że to nie było, nie tyle było żyrowanie wszelkich posunięć politycznych generała Franco, tylko było stwierdzenie, że po drugiej stronie jest coś, co grozi anihilacją kościoła, w związku z tym kościół na to nie może sobie pozwolić, bo jednak ma do spełnienia pewną misję.
1: Wspominał pan, że w tych latach, czyli 37, 38, 39, w latach toczącej się wojny domowej, znakomita większość członków Opus Dei jest już po stronie frankistowskiej, w każdym razie walczącej z republiką. Rodzi się pytanie, a ilu ich w tym momencie było?
0: Więc mówi się zazwyczaj o kilkunastu członkach. Czasami mówi się, podaje się liczbę 12, czasami ta liczba nieco rośnie tam do 15, 17. Natomiast to jest grono bardzo wąskie.
1: Cały czas nieformalne.
0: To znaczy ono jest w opinii założyciela już dość precyzyjnie określone. To znaczy on ma poczucie, że kto jest członkiem Opus Dei. Natomiast nie ma wtedy jeszcze formuły prawnokanonicznej. Ta formuła zostaje nadana zaraz po zakończeniu wojny domowej właśnie przez arcybiskupa Madrytu, który poznawszy księdza Escrivę i jego zwolenników, jego towarzyszy, uważa, że to trzeba to jakoś zorganizować. Zresztą ksiądz Escrivę jako prawnik, kanonista też uważał, że to jest niemożliwe, żeby to tak funkcjonowało sobie w powietrzu, tak powiedzmy, w taki sposób zupełnie nieformalny. I w związku z tym najpierw zaczyna się cała ta tak zwana droga prawna, która jest bardzo charakterystyczna dla Opus Dei, to znaczy, gdzie przez ciąg kilkudziesięciu lat Opus Dei zmienia bodajże czterokrotnie formułę prawną. Początkowo jest pobożnym stowarzyszeniem, potem stowarzyszeniem życia wspólnego, potem instytutem świeckim, gdy tylko to jest możliwe, a potem przechodzi w stan takiego, powiedziałbym, oczekiwania na inną formułę prawną, które kończy się tak naprawdę dopiero w 1982 roku, już kiedy nie żył założyciel Opus Dei i święty Jan Paweł II nadaje Opus Dei charakter dzisiejszy i zdaje się, że ostateczne, to znaczy prawa tury personalnej.
1: Po upadku rządu republikańskiego nastają w Hiszpanii rząd generała Franco, który przez jednych uważany jest za tego strasznego dyktatora, przez innych za zręcznego polityka, który ocalił Hiszpanię na przykład przed kolejną tragedią II wojny światowej.
0: No to nawet przyznają mu jego wrogowie, także rzeczywiście, jeżeli przez czymś Hiszpanię ocalił, to przed II wojną światową i to trzeba powiedzieć, że zrobił to z pełną premedytacją i chyba miał rację. Natomiast no, w tej zadziwiającym momencie, kiedy cały świat pogrąża się w odmętach II wojny światowej, Opus Dei w Hiszpanii rozwija się.
1: No właśnie.
0: I to jest pewien fenomen socjologiczny, moim zdaniem, no nie chcę powiedzieć bezprecedensowy w XX wieku, ale mający niewiele na pewno precedensów w XX wieku, kiedy w bardzo krótkim czasie kilka tysięcy młodych, wykształconych Hiszpanów, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, no głównie mężczyzn, ale także i kobiet, jeszcze wstępuje do Opus Dei.
1: Zatrzymajmy się na moment przy tych płciach, bo najpierw powiedział pan mężczyzn, a potem poprawił mężczyzn i kobiet. Jak to było na początku z tymi płciami? Początkowo to byli sami mężczyźni.
0: Znaczy pierwszy rok 1928 to jest rozpoczęcie pracy jakby raczej z mężczyznami. Potem jest, założyciel Opus Dei w ogóle uważał, że, znaczy on się do tego zresztą przyznawał, że w pierwszym odruchu uważał, że kobiety, no to niemożliwe, żeby on był powołany do tego, żeby zakładać jakąś kobiecą instytucję w kościele. Natomiast no, jak później przyznawał, Pan Bóg mu pokazał, że to nie jest jego pomysł, w związku z tym może on nawet nie chce czegoś takiego, ale to za to Pan Bóg chce. No i rzeczywiście od początku lat 30. on już wie, że mają być kobiety w dziele. Ta historia żeńskiej gałęzi Opus Dei jest dość skomplikowana, dlatego że pierwsze próby jakby pracy z kobietami rzeczywiście się założycielowi Opus Dei nie udają. Natomiast z czasem udaje mu się jakby postawić jakoś tę pracę, która w tej chwili zresztą Opus Dei jest liczniejsze po stronie kobiecej niż po stronie męskiej. Natomiast za czasów tych pierwszych, no jakby w naturalny sposób miał więcej zwolenników, więcej naśladowców wśród mężczyzn, z którymi spędzał znacznie więcej czasu. Natomiast z czasem ta część żeńska też się bardzo rozbudowuje. Tu jest oczywiście bardzo wiele, ponieważ te części są od siebie odseparowane, one się rozwijają niejako autonomicznie, łączy je tak naprawdę formacja, łączą je osoby kapłanów zarządzających całością dzieła, przede wszystkim te w tej chwili głównie ojca, prałata. To też one mają własny jakby rytm funkcjonowania. Trzeba powiedzieć, że na pewno nie ma członków żeńskich, że tak powiem, członkiń dzieła w czasie wojny domowej. To rzeczywiście wtedy jeszcze ich nie ma, natomiast pierwsze członkinie Opus Dei wywodzą się spośród sióstr, była wtedy socjologicznie, było tak, że te rodziny hiszpańskie były bardzo dzietne, one miały często po kilkanaścioro dzieci, w związku z tym łatwo było jakby zarazić tym pomysłem zwłaszcza swoich najbliższych krewnych. Stąd bracia, siostry, często ojcowie, matki wstępują do Opus Dei. No często, może nie w tą stronę.
1: No ale jest to pewien mechanizm pociągający.
0: Naturalny. Natomiast to, co jest niezwykłe, to, że Opus Dei w latach 40. i 50. jest formacją, która dominuje formację młodzieży katolickiej. I to jest też powód niechęci części innych katolików do Opus Dei w tym okresie w Hiszpanii.
1: Do rozmowy wracamy za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I jesteśmy ponownie przy mikrofonach. Ja oraz mój i państwa gość, pan Paweł Skibiński, rozmawiamy o Opus Dei. Jesteśmy już w latach po II wojnie światowej. Opus Dei zaczyna się rozwijać także poza granicami Hiszpanii. Czy to jest tak, że pierwsze w kolejności były kraje hiszpańskojęzyczne?
0: Nie. To znaczy pierwsze były kraje europejskie bliskie Hiszpanii, to znaczy Portugalia, Francja, a z czasem i Włochy. Włochy może nie tak bliskie już geograficznie, ale było to zrozumiałe, ponieważ założyciel Opus Dei uważał, że Opus Dei musi być uniwersalne, to znaczy nie może być ograniczone wyłącznie do Hiszpanii, bez względu na sukcesy, że tak powiem, duszpasterskie, które tam spotykał. No i dopiero z czasem, pod koniec lat 40., głównie ze względów finansowych, udaje się wyeksportować pierwszych członków dzieła do za ocean. do krajów Ameryki Łacińskiej.
1: Co przyciąga ludzi do Opus Dei? Co przyciągało ich wtedy? Dlaczego to w ogóle zaczęło się rozwijać? Bo najpierw mówiliśmy, święty José María zgromadził kilkunastu ludzi wokół siebie. Jak to się stało, że ci ludzie zaczęli kolejnych przyprowadzać? Co ich przyciągało?
0: Ja myślę, że taka autentyczna chyba pobożność i jednocześnie pewna nowoczesność formy, no jak na tamte lata może nawet szokująca. To znaczy, proszę zwrócić uwagę, że Opus Dei jakby jest, stwarza bardzo szerokie pole jakby oddziaływania dla, zarówno jak mówię, dla kobiet i dla mężczyzn, dla młodych i dla starych, dla żonatych i zamężnych kobiet i dla celibatariuszy, więc osób samotnych. No to jest formuła bardzo, bardzo uniwersalna, a jednocześnie szalenie podkreślające swoją świeckość. To znaczy, że pomysł taki, że pośród świata można być świętym, szukać świętości i służyć Bogu, jednocześnie zachowując wszystkie atrybuty człowieka świeckiego, był pomysłem dość radykalnym. Pomysł taki, że nie wiem, małżeństwo jest drogą do świętości, może już w tej chwili nie dziwi specjalnie, natomiast w połowie lat 40. był pewnym szokiem dla części przynajmniej katolików i przyciągał, ponieważ stwarzał nowe perspektywy spojrzenia na egzystencję człowieka, jednocześnie bardzo dobrze uzgodnione z katolicyzmem. To znaczy, tam nie było jakiegoś napięcia wewnętrznego z nauką Kościoła. No i to był luksus, który wielu przyciągał po prostu.
1: No i teraz uchylmy chwilę rąbka tej tajemnicy. Co dzieje się wewnątrz Opus Dei? Czym zajmują się ludzie, którzy trafiają do Opus Dei? Myślę, że znaczna część niechrześcijan nie ma o tym kompletnie pojęcia, albo jeszcze gorzej, ma całkowicie błędne pojęcie, ale dotyczy to także sporej części katolików, którzy wyobrażają sobie nie wiadomo co tam się dzieje w Warszawie na Górnośląskiej na przykład.
0: To znaczy, no oczywiście można sobie wyobrażać różne rzeczy, ale akurat Opus Dei jest dość zadziwiającą instytucją o dużej przejrzystości, taką, w tym znaczeniu przejrzystości, że nawet taką deklarującą swoją otwartość. Nie zawsze to się spotyka ze zrozumieniem, nawiasem rzecz biorąc, tych, którzy rzekomo chcą się dowiedzieć, co tam się tak naprawdę dzieje.
1: Musi być drugi albo trzecie dno.
0: No, zapewne tak. W ich mniemaniu to pewnie jest nieuniknione. Natomiast generalnie rzecz biorąc, Opus Dei jest formacją modlitewną. To znaczy ona ma przede wszystkim formować członków w modlitwie po to, żeby całym swoim życiem służyli Panu Bogu i Kościołowi, ale jednocześnie, żeby spełniali swoje obowiązki obywatelskie, żeby spełniali swoje obowiązki rodzinne, żeby dobrze pracowali, ponieważ to wszystko jest warunkiem dobrego służenia Panu Bogu. To poszukiwanie świętości, bo to tak trzeba chyba nazwać, pośród świata, wymaga dość radykalnej formy życia, która polega na właśnie regularnej modlitwie według pewnego schematu, który został zaprojektowany przez założyciela Opus Dei, jak wierzą członkowie Opus Dei, pod wpływem Ducha Świętego, który dał mu taki charyzmat założycielski. Wymaga też, jakby to powiedzieć, bardzo konsekwentnej też formacji osobistej, to znaczy w formacji doktrynalnej, ascetycznej. Tu jakby powiedzenie świętego José María Escrivy de Balaguera, że formacja nigdy się nie kończy, jest chyba adekwatne, bo rzeczywiście życie członka Opus Dei wymaga stałej formacji, pogłębiania swojej znajomości Chrystusa, Kościoła i dzieła.
1: Spotkałem się z takim zarzutem kierowanym przeciwko prałaturze personalnej, właśnie owej duchowości prałatury. Zarzut ten wychodził nie ze środowisk lewicowych, a tradycyjnych, tradycji katolickiej, że jest bardzo silnie wyczuwalny ryt protestancki w Opus Dei. Ten ryt przejawia się w nacisku, jaki kładziony jest na świętość pracy. Że praca w tym momencie nie jest tak, jak to Bóg w Księdze Rodzaju powiedział, swoistą karą, tak, dla człowieka za grzech pierworodny, tylko że wręcz przeciwnie, jest darem, a nawet drogą do uświęcenia. I że to jest taki ryt protestancki, całkowicie obcy dawnej, tradycyjnej duchowości katolickiej. Jak się Opus Dei wobec takiego zarzutu ustosunkowuje.
0: Znaczy, pewnie trzeba by było zapytać teologa, ja jestem historykiem, więc... Ale ja mogę powiedzieć tak, jak ja to rozumiem. No, z tego, co ja wiem o historii teologii pracy w XX wieku, no to trzeba by było się zapytać, to przepraszam, rok 1946, kardynał Stefan Wyszyński, który pisze Duch pracy ludzkiej, nawiasem rzecz biorąc, wówczas jest to powiedziałbym lektura, którą święty Josemaria Escrivá de Balaguer zaleca członkom Opus Dei jako jedną z lektur duchowych. Bardzo szybko przetłumaczono na hiszpański, bodajże w 1952 roku. No więc i co? Przepraszam, kardynał Stefan Wyszyński też jest...
1: Zarażony duchem protestantyzmu.
0: No, jeżeli ktoś to powie głośno, proszę bardzo, ale ja się z tym po prostu nie zgadzam. I wydaje mi się, że... wydaje mi się, że Opus Dei jakby jasno pokazuje, że to nie jest w żaden sposób niekatolickie, żeby uważać, że dobrze wykonana praca jest sposobem na oddawanie Bogu chwały i że może by się jakby przenikać z modlitwą. Natomiast zwracam uwagę, że nie ma w teologii pracy świętego Josemarii Escrivá de Balaguera żadnego kultu sukcesu. Nie, to znaczy, oczywiście, że też nie ma kultu nieudacznictwa, natomiast nie jest tak, że święty Josemaria zapewnia swoich czytelników, że modląc się i pracując dobrze będą...
1: Zostaniecie prezesami.
0: Tak, i będziecie odnosić sukcesy. On tylko mówi, że trudno sobie wyobrazić, że w ogóle wam się zawsze będzie nic nie udawało, natomiast wcale nie macie gwarancji, że za każdym razem wam się uda, bo to nie o to chodzi, bo Pan Bóg nie żąda od nas sukcesu i w znaczeniu, jakby to powiedzieć, pięcia się po szczeblach kariery, tylko żąda dobrze wykonanej i przemodlonej pracy. A to, co on zrobi z tą naszą pracą, to jest zupełnie inna sprawa, tak? I czasami może nam dać spektakularne upokorzenia. I to jest myśl, która niewątpliwie, czy duch, który niewątpliwie nie ma nic wspólnego z tak, powiedziałbym, z jakąś predestynacją, tak, czy czymkolwiek takim, co rzeczywiście trudno by było pogodzić z duchem katolicyzmu.
1: Jeszcze inny z zarzutów, który też czasem można znaleźć w jakichś publikacjach, które poruszają temat Opus Dei, ale nie są pisane, nazwijmy tak ściśle historycznie, pojawia się czasem plotka, trudno mi powiedzieć na ile prawdziwa, o jakimś sporze, który wybuchł między prelaturą personalną, a jednym z dość wpływowych, nazwijmy, zakonów, towarzystw.
0: Znaczy, chodzi oczywiście o jezuitów, natomiast powiem tak, że... To jest kwestia, która trudno nazwać to, jakby to powiedzieć, sporem instytucjonalnym. To jest element, który towarzyszył doświadczeniu części członków Opus Dei, zwłaszcza w krajach romańskich, gdzie, a zwłaszcza na początku w Hiszpanii, gdzie rzeczywiście, to zresztą widać po, jakby to powiedzieć, po biografii założyciela Opus Dei, odsyłam do książki, bardzo obszernej książki Andresa Vázquez de Prady. No, powiem tak, rzeczywiście część zakonników, w tym jezuitów w Hiszpanii, bardzo krytykowała Opus Dei, posuwając się niekiedy poza granicę, że tak powiem, takiego, powiedziałbym, rzeczowości i prawdziwości zarzutów, o tak powiedzmy. Często też starali się oddziaływać na środowiska rodzinne członków dzieła i to też było już jakby przekroczenie, myślę, takiej granicy, jakby to powiedzieć, rzeczowego stosunku do w ramach kościoła, do braci. Tak,
1: i tu jedno ze źródeł tej czarnej legendy.
0: Myślę, że jest to jedno ze źródeł. Oczywiście później wykrzywione jeszcze bardziej w innych okolicznościach. Natomiast fakt jest faktem, że nie było żadnego konfliktu instytucjonalnego. Był to konflikt raczej środowiskowy. W Hiszpanii te środowiska do tej pory miały niejako monopol na kształcenie elit intelektualnych, zwłaszcza studentów. I w momencie, kiedy ten boom pokoleniowy, o którym mówiłem, wymiótł niejako niemal wszystkich tych wartościowych młodych ludzi w jednym kierunku, co jest fenomenem pewnym socjalnym. Szczerze powiedziawszy, ja się nie dziwię frustracji i prawdopodobnie co słabsze charaktery uciekły się do takiego, powiedziałbym, już nie w pełni rzeczowego atakowania Opus Dei. Zresztą święty Josemaria uważał, że część z tych ataków jest przynajmniej dobrze, znaczy czyniona z dobrą intencją, to znaczy, że w jakimś sensie oczyszcza dzieło, bo pokazuje ewentualne problemy, które mogłoby generować ta formacja, i on był wdzięczny tym osobom, które go atakowały, wręcz wyciągał rękę do niektórych z tych osób, które potem miały rozmaite kłopoty w strukturach kościelnych, ponieważ no, tak się składa, że znaczna część tych zakonników za kilkanaście lat, dosłownie od tych wydarzeń, będzie miała poważne kłopoty, żeby utrzymać się w strukturach kościelnych w związku z kryzysem powołaniowym, czy posoborowym, powiedzmy, który rzeczywiście dotknął w szczególnie gwałtowny sposób między innymi Kościół hiszpański.
1: No i mamy tutaj ów Sobór Watykański II, który często, czy inaczej, Opus Dei często jest związane z Soborem Watykańskim II. Często mówi się, że to jest struktura powołana już po soborze, typowa dla modernistycznego kościoła. Na ile takie stwierdzenie jest prawdziwe, na ile absolutnie nieprawdziwe?
0: To znaczy, powiem tak, oczywiście, że formuła prawatury personalnej została zainicjowana na soborze. To prawda, że znaczna część teologicznych fundamentów formacji Opus Dei została uznana przez sobór jako elementy w pełni uprawnione nauczania katolickiego, na przykład teologia powszechnego powołania do świętości, którą niejako wcześniej przed soborem głosił między innymi święty Josemaria Escrivá de Balaguer i poniósł szczególne zasługi jakby po to, żeby rozpowszechnić takie spojrzenie na powołanie do świętości. To nie znaczy, że powszechna świętość, tak? To jest, natomiast czy to jest typowa struktura dla modernistycznego kościoła? No powiem szczerze, że ja nie widzę elementów modernizmu w Opus Dei. Też nie widzę elementów integryzmu, tak? To jest formacja, która mieści się moim zdaniem absolutnie jako jedna z licznych formacji katolickich w ramach do takiego zdrowego, normalnego katolicyzmu. To, że ma pewne rysy specyficzne, no mój Boże, no właśnie na tym polega katolicyzm, że mamy x tych formacji, które są katolickie i podkreślają różne aspekty, różne charyzmaty wewnątrz kościoła katolickiego, i tak samo jak można być znakomitym katolikiem tradycjonalistą, tak samo można być wspaniałym katolikiem, członkiem neokatechumenatu, i tak samo pewnie można być znakomitym katolikiem, członkiem Opus Dei. I to jest, myślę, że piękne. Nawiasem rzecz biorąc, w Polsce akurat ja nie widzę specjalnej wrogości między poszczególnymi formacjami katolickimi i uważam, że to zresztą jest piękny rys polskiego katolicyzmu, który pokazuje, że między formacjami naprawdę często bardzo się różniącymi, jeśli chodzi o pewną wrażliwość religijną, może być współpraca w sprawach ważnych dla całego kościoła i dla społeczeństwa. I to jest na przykład na polu, nie wiem, edukacyjnym, kulturalnym, a czasami
1: czy nawet na przykład w walce o jakieś absolutnie fundamentalne sprawy jak obrona życia, na przykład oczywiście. W systemie prawnym.
0: Powiedziałbym, że nawet bym się zastanawiał, gdyby tak nie było. To znaczy, że co jest nie tak, prawda? Natomiast niestety ta mentalność plemienna jest w niektórych kościołach partykularnych bardzo głęboko zakorzeniona. Mam wrażenie, że także w niektórych kościołach europejskich. Ja przyznam, że w to, że w Polsce tej mentalności plemiennej, że tak powiem, nie dostrzegam, jest wielkim świadectwem piękna polskiego kościoła, któremu główne rysy nadawali kardynał Stefan Wyszyński i święty Jan Paweł II.
1: Nasze spotkanie w sposób nieunikniony zbliża się już do końca. Wspominał pan już tutaj o jednej z książek świętego Josemaria Escrivy. On napisał tych pozycji znacznie więcej. Chciałbym teraz spytać pana, by podzielił się pan swą wiedzą, co by pan polecił, czy książki, czy strony internetowe, gdzie tą rzetelną, prawdziwą wiedzę, a nie historię Dona Browna, można na temat Opus Dei i świętego założyciela zdobywać?
0: No to znaczy, co zależy, czy mówimy o lekturach historycznych, czy mówimy o lekturach duchowych.
1: Od czego zacząć?
0: No, znaczy, ja bym powiedział tak, że w zależności od tego, czego się szuka. Jeżeli się szuka informacji historycznej, to myślę, że jest wiele książek. Już w tej chwili naprawdę jest bogata literatura na temat Opus Dei. Rzeczowa, pisana też zresztą nie przez członków Opus Dei często. Nie wiem, mamy książki Vittorio Messoriego, mamy książkę Johna Allena, które Vittorio Messori, śledztwo w sprawie Opus Dei, John Allen, Opus Dei po prostu. Bardzo fajną, krótką i zwięzłą i bardzo rzeczową książką jest napisana przez jednego z bodajże włoskich członków Opus Dei, Pepe Romano, Giuseppe Romano, książka, która się nazywa po prostu Opus Dei, też bardzo to jest bardzo zwięzła publikacja, która pokazuje charakter Opus Dei. Natomiast jeśli chodzi o założyciela Opus Dei, no tutaj mamy kilka biografii tłumaczonych na język polski. Ja wiem, która jest najbardziej rzeczowa i od której można by było zacząć. No, wydaje mi się, że pewnie taką najobszerniejszą jest książka Vasquesa de Prada, o której mówiłem, natomiast podejrzewam, że nie jest to dobry początek przygody z poznawaniem życia świętego José María Escrivá de Balaguera. Myślę, że tutaj mamy kilka innych książek Bernala, Salvadora Bernala, Pilar Urbano, no, jest ich kilka. Natomiast w tej chwili wydaje się, że jeśli chodzi natomiast o sprawy duchowościowe związane z formacją Opus Dei, no to rzeczywiście najbardziej chyba znaczące są oczywiście książki założyciela Opus Dei. Tu wielokrotnie wznawiane książki, już należące chyba do pewnej klasyki duchowości Kościoła katolickiego XX wieku, Droga, Bruzda i Kuźnia, przeznaczone do rozważań duchowych, ale także kazania i wywiady z świętym José María Escrivá de Balaguer, Przyjaciel Boga, To Chrystus Przechodzi, czy Kochać Kościół. To są książki, które myślę, że mogą być bardzo pożyteczne dla, nie tylko dla ludzi zafascynowanych formacją Opus Dei, ale także dla każdego katolika, który chciałby pogłębić swoją zdolność modlitwy, swoją chęć modlitwy. To nie jest skarbiec wyłącznie jednej formacji, to jest skarbiec całego Kościoła, o tym mówił święty Jan Paweł II. Stąd też są wydawane, właściwie wszystkie te teksty są wydawane i w tej chwili trwa bardzo trudna praca przygotowania do wydań krytycznych, także tekstów wewnętrznych, jakby skierowanych wyłącznie do członków Opus Dei, które jednak dzieło postanowiło przygotować do upublicznienia właśnie ze względu na opinię papieża, że to nie jest jakby skarb wewnętrzny, tylko to jest skarb dla całego Kościoła. Nawet jeżeli wiemy, że nie wszystkie te rzeczy są do zastosowania takiego, powiedziałbym, bezpośredniego. Mhm. Tak? I to jest wielka sprawa pokazująca na to pewną otwartość Opus Dei. I jednocześnie toczy się to dość spokojnie. To nie chodzi o to, żeby tutaj robić coś na siłę. Ale jest dość systematyczna praca, trwa nad tym właśnie zagadnieniem.
1: Czy polska Opus Dei, polska część prałatury personalnej ma jakąś stronę internetową?
0: Tak, oczywiście. To znaczy, powiedziałbym tak, że jest jedna główna strona Opus Dei, powiedziałbym światowa, która ma odmiany językowe, z tym polską. To znaczy www.opusdei.pl po prostu. I to jest rzeczywiście źródło sporej informacji na temat zarówno miejsc, gdzie się toczy formacja Opus Dei, tam można się zapoznać z tekstami obecnego prałata Opus Dei, księdza biskupa Javiera Echevarri, I to jest miejsce, gdzie też można spokojnie zapoznać się z różnymi aspektami duchowości Opus Dei, które zarówno w celach informacyjnych, jak i w celach własnego wzbogacenia duchowego. Tam też znajdziecie Państwo liczne linki do innych stron, które ewentualnie by oferowały dodatkowe informacje, dodatkowe teksty. Myślę, że warto oczywiście się zapoznać, jeśli kogoś to interesuje.
1: Myślę, że spora część naszych słuchaczy, ja w każdym razie dowiedziałem się nieco więcej o prałaturze personalnej, wokół której tyle legend narosło, ale oczywiście wiedzę swoją należy cały czas powiększać, bo warto i tak jak pan Paweł powiedział, czerpać z tego skarbca, z tej skarbnicy, nawet jeśli nie ma się zamiaru zostać członkiem Opus Dei. Moim i państwa gościem był pan Paweł Skibiński, który opowiadał o prałaturze personalnej. Dziękuję bardzo za wizytę.
0: Dziękuję bardzo. Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam was i zapraszam. Matka jest dla córki pierwszym wzorcem, wzorem kobiecości, a jej wpływ na dorosłe życie jest kluczowy w obszarach takich jak poczucie własnej wartości, jak relacje z partnerami w dorosłym życiu, czy podejście do macierzyństwa. Matka nieobecna, emocjonalnie i fizycznie, taka, która ma do córki wieczne pretensje, okazuje jej chłód, jest roszczeniowa, czy nadmiernie wymagająca, nadopiekuńcza, niestety wyrządza jej krzywdę, która tylko z pozoru jest niewidzialna. Relacja matki z córką, jej jakość ma kolosalny wpływ na dorosłe życie tej drugiej, na jej życiowe postawy i wybory. Temat wielowymiarowy, budzący ogromne emocje, który w takiej czy innej formie pojawiał się już w drogowskazach na przestrzeni ostatnich 8 lat, ale warto o nim rozmawiać w kolejnych odsłonach, też z innymi ekspertami, z innymi ekspertkami, bo jest szalenie ważny dla tysięcy kobiet w Polsce, tak uważam. I dziś go rozszerzymy. W roli ekspertki dziś ze mną i z wami jest Marta Suska. Marta jest psychologiem i psychoterapeutką, pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów, no i jest autorką książki nowej na rynku wydawniczym pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka, uzdrawianie ran z dzieciństwa. Witam Ciebie, Marto, w gościnnych progach drogowskazów.
2: Ja też witam Ciebie i wszystkich słuchaczy. Dziękuję, że jesteście.
1: Jak wynika z Twojego doświadczenia gabinetowego, że tak to ujmę, jak często masz do czynienia ze skutkami zaburzonych relacji na linii matka-córka i z jakiego powodu zwykle matki takie relacje zaburzają, nierzadko czyniąc je wręcz toksycznymi, takie modne słowo ostatnio, prawda? Trauma pokoleniowa, czy idę za daleko?
2: Nie idziesz za daleko, ale do tego dojdziemy. Myślę sobie tutaj, że każdy ma jakiś kawałek z matką. Oczywiście ta matka nie musi być od razu toksyczna, może być po prostu nadopiekuńcza trochę, może być nieobecna trochę, bo różne przypadki bywają, prawda? Może mieć epizod depresji albo być zapracowana po prostu. I już to jest taki kawałek opuszczenia, prawda? Który dopiero w terapii wychodzi, prawda? Kiedy jest jakiś problem, przychodzi pacjent po prostu z jakimś problemem, na przykład relacyjnym, z partnerem lub z partnerką.
1: Ale to nie są rzadkie sytuacje. Pytałem też o te twoje doświadczenia gabinetowe, że tych pokiereszowanych córek jest sporo jednak w ten sposób. Okay. Mhm. Matka apodyktyczna, taka wiesz, nieznosząca sprzeciwu, nieczuła, kontrolująca. Jaką córkę wypuści w szeroki świat? Jaką dorosłą kobietą ona będzie albo też nie będzie, w jakie relacje będzie na przykład wchodzić, co będzie myślała o sobie samej.
2: I tutaj jest takie zróżnicowanie. Najczęściej to będzie córka podporządkowana, prawda? Czyli taka, która się ułoży, która będzie właśnie zależna też, no bo mama wszystko wie lepiej, prawda? To bardzo wpływa, szalenie wpływa na wartość takiej kobiety, ale też może być podobna do matki. Czyli też w swoim życiu, w relacjach, w stosunku do swoich dzieci, bo to jest wzorzec, który nabyła, będzie taka sama jak mama.
1: Czyli taką kserokopią się stanie po prostu, tak. Parentyfikacja w relacji matki z córką, Marto. Córka staje się niejako, no tak, opiekunką, tak, dla matki, powierniczką, trochę odgromnikiem, piorunochronem, też z takim określeniem się zatknąłem, szykując się do naszej dzisiejszej rozmowy. Różne określenia zresztą w życiu słyszałem w tym konkretnym kontekście. Chodzi na przykład o matkę uzależnioną od alkoholu, na przykład od leków, prawda? Jaką to krzywdę wyrządza córce? Jaką będzie kobietą, kiedy dorośnie? Z jakimi trudnościami będzie się mierzyć? To jest 105. Strona twojej książki.
2: Tak. Najczęściej będzie bardzo obowiązkowa. Mhm. Czyli to jest najczęstszy model po prostu. Bo będzie brała odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za matkę. Czyli jest odwrócenie ról. Muszę się zaopiekować mamą, żeby być bezpieczna na przykład. Czyli, że muszę być dobra dla mamy, nie mogę sprawiać problemów. Czyli będę wypełniała wszystkie swoje obowiązki, żeby tylko mama była zadowolona i żeby nic jej się nie stało. I wysłucham też każdego cierpienia mojej mamy, no bo ma liczne swoje problemy. Będę takim powiernikiem. Bardzo często kobiety wchodzą w tą rolę, to znaczy kobiety, jako dziewczynki wchodzimy w tą rolę, a później jako kobiety dalej to kontynuujemy.
1: Czyli wybieramy sobie partnerów takich trochę wymagających pomocy. Czyli to jest taka kobieta bohaterka trochę, tak? Pielęgniarka, opiekunka.
2: I znam kobiety, które naprawdę każdy związek przerabiają podobnie, prawda? Mhm. Czyli albo jest z chorobą psychiczną partner, albo jest uzależniony, albo jest niezaradny życiowo, niezarabiający, wiecznie bezrobotny. Mhm. No i taka kobieta po prostu ciągnie wszystko.
1: To jest niesamowite, że to koło cały czas się toczy i tak ciężko jest to przerwać.
2: Tak, i to jest właśnie to, co powiedziałeś na początku, wielopokoleniowe bardzo często. Mhm. Czyli jest na przykład pokolenie kobiet siłaczek i czasem mam taką możliwość i to jest niesamowite, że poznaję babcię na przykład, matkę i córkę. dlatego że przychodzi do mnie niepełnoletnia córka, na przykład jeszcze z matką, prawda? A dowiaduje się też dużo o babci. I też udało mi się tak poznać właśnie taką rodzinę. To niesamowite, że to są te same schematy, na przykład opuszczenia. I że później ta sama mama, prawda, która już teraz jest babcią, opuszczała swoją córkę, a kolejne pokolenie opuszcza swoją córkę, prawda? No i ta córka nie może wytrzymać w relacji na przykład z partnerem bez ciągłości, prawda? Czyli, że ten partner idzie do pracy albo idzie do szkoły, prawda? Ma jakieś zajęcia, a ona po prostu zaczyna mieć ataki paniki.
1: A czy ta kobieta, mając takiego, a nie innego partnera, po takich doświadczeniach z matką, ona tego nie widzi, że ona jest na przykład wykorzystywana?
2: Nie, no właśnie, nie widać tego. No właśnie, to jest ta nieświadomość taka. Przebudzamy się naprawdę w różnych momentach swojego życia, że na przykład nagle zostajemy matkami i to macierzyństwo nas bardzo otwiera i bardzo też pokazuje, no właśnie, czego nie dostałyśmy w dzieciństwie. Że mamy też swoje deficyty i widzimy, że nie mamy z czego nalać, prawda? Że z takie z pustego w próżne nie naleje, prawda? Mhm. Jak czegoś nie dostałam, to nie mam po prostu skąd.
1: Matka wiecznie niezadowolona, taka, wiesz, krytykująca, marudząca, ta córka wiecznie jej się nie podoba, co robi, jak śpiewa, jak tańczy, jak siedzi i tak dalej, dla której córka właśnie jest niewystarczająca najczęściej. Jak to wpłynie na dorosłe życie właśnie córki, na też jej samoocenę na przykład?
2: Czyli to jest pokolenie wtedy też perfekcjonistek, wiecznie niezadowolonych z siebie, czyli ten sam dialog, który dostaje, no w zasadzie monolog od swojej matki, prawda? To później słyszę w swojej głowie. Czyli jestem wiecznie niezadowolona z siebie. Czyli cokolwiek nie zrobię, prawda? Czy właśnie, czy teraz przyszło mi do głowy, napiszę książkę. No nie jestem aż taką perfekcjonistką, ale tak. Cokolwiek nie zrobię. Dostanę Nobla, nie wiem, urodzę dziecko, osiągnę jakiś sukces zawodowy, prawda? Jestem tym kierownikiem, czy awansuję. To właśnie to jest wiecznie niewystarczające. Czyli już gonię w swojej głowie, że powinnam więcej. Powinnam
1: być jeszcze lepsza, tak jest. Jeszcze wyższa, silniejsza, tak. Bogatsza, cały czas.
2: Tak, cały czas po prostu jest do przodu i nawet jeżeli coś osiągnę, jakiś etap w życiu, to już patrzę na kolejny etap.
1: Straszne. Matka też może być nadopiekuńcza, taka, wiesz, wyręczająca córkę zawsze i we wszystkim, robiąca wszystko za nią. Skąd się bierze taka postawa matki też? Jakie są jej potem konsekwencje dla dorosłego życia córki?
2: No tu jest troszeczkę model inny, bo to jest matka, która potrzebuje być potrzebna, czyli musi ciągle robić coś, prawda? No bo jak to dziecko będzie samo robiło, będzie samodzielne, to ona po co będzie, prawda? Czyli to też jest taki zaburzony obraz siebie, że muszę wykonać jakąś pracę, prawda? Muszę zrobić lekcję za dziecko, prawda? Muszę pomóc pokolorować coś. I to jest od najmłodszych lat. Wiązanie bucików, prawda? Bo jest, no, szybciej będzie niby, prawda? Ale to jest takie wyręczanie, pilnowanie później już tego dorosłego dziecka. Prawda? Czy na pewno odpowiednio się ubrałaś, prawda? Bardzo często, aż to jest denerwujące dla dorosłych kobiet, że mama pyta się nagle, czy wzięłaś do pracy jakieś kanapki, prawda? A kobieta ma 40-50 lat.
1: Bywają też matki, które wychowują swoje córki, Marto, na tak zwane grzeczne dziewczynki. Grzeczna dziewczynka za młodu, jakie potem może mieć problemy, kiedy dorośnie, też będzie się wiązała na przykład z nieodpowiednimi mężczyznami, mając na myśli związki heteroseksualne?
2: Na pewno będzie miała trudność z postawieniem granic. Okay. Czyli będzie miała trudność...
1: Jest ryzyko, że zostanie wykorzystana, powiedzmy, tak?
2: Tak. Okay. Czyli że musi być miła zawsze, grzeczna, zgadzać się ze wszystkim. Mhm. To jest też bardzo trudne, żeby nauczyć się, bo mówi się o asertywności, ale ta asertywność to jest naprawdę w głębi nas. To nie jest coś, co można wyuczyć na warsztatach, prawda? No bo to jest nawet na poziomie somatycznym, że więźnie nam w gardle głos.

0: skupionych na sobie, czyli jego emocje będą ważniejsze, prawda, jego sprawy będą ważniejsze, potrzeby, prawda. Ty nie jesteś ważna, a jak ty jesteś trochę ważna bardziej, no to jesteś egoistką na przykład. Mm-hmm. Bardzo często słyszy się i to jest powielane, prawda, czyli matka też może mówić do swojej córki i zarzucać jej, że jest egoistyczna.
1: Kończąc pierwszą część naszego spotkania w studiu, mam jeszcze jedno do ciebie pytanie, zamykające pierwszą część. Jakiej matki potrzebuje dziewczynka, nastolatka, żeby w dorosłym życiu była, tak to może ujmę, stabilna emocjonalnie, szczęśliwa na tyle, ile okoliczności pozwalają, żeby nie musiała siebie samej naprawiać potem? Jakiej matki potrzebuje, jakbyś mogła ją zdefiniować w kilku zdaniach, taką mamę?
0: Mądrze kochająca, obecna przede wszystkim, akceptująca. To są takie chyba główne wytyczne. Mhm.
1: Niektóre napięcia między matką a córką są zupełnie naturalne i pojawiają się w wielu rodzinach, tak czytam. Są jednak takie sytuacje, w których konflikt przestaje być zwykłą różnicą zdań i zaczyna bardzo poważnie wpływać na zdrowie psychiczne dziecka, w tym wypadku córki. Zaburzona relacja z matką, jej toksyczność, nieobecność emocjonalna zauważalnie rzutują na potem dorosłe życie córki, na to, jak odnajdzie się w pracy zawodowej, jak w związku, jakimi ludźmi będzie się otaczać i w jakich obszarach szukać szczęścia, które szczęściem wcale być nie musi. Obszerny i ważny dla wielu współczesnych Polek temat. Dziś o tym w drogowskazach. Na moje pytania odpowiada Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów. Jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Michał Poklękowski, te rozmowy z Martą wracam już za chwilę. Zapraszamy.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam was ponownie. Relacja matki i córki bywa jedną z najbliższych i też zarazem najważniejszych w życiu. Jej jakość jest szalenie ważna także dla dorosłego życia córki. To właśnie od niej, od relacji z mamą, często zaczyna się budowanie poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa i sposobu wchodzenia w relacje z innymi ludźmi. Kiedy jednak ta więź jest pełna napięcia, krytyki czy manipulacji, jej konsekwencje mogą towarzyszyć córce przez całe życie, no i mogą być niestety druzgocące. Terapeuci od lat powtarzają i podkreślają, że jakość relacji matka-córka ma wielki wpływ na zdrowie psychiczne i emocjonalne w zasadzie obu stron. Badania pokazują, że konflikty i niska jakość tej relacji mogą zwiększać na przykład ryzyko depresji czy nawet zachowań autodestrukcyjnych już u nastoletnich córek. Jest wiele sygnałów, które mogą wskazywać na toksyczną dynamikę relacji matki z córką. O tym dziś w drogowskazach, w roli ekspertki dziś ze mną i z wami, niezmiennie. Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów. Jest autorką książki Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Witam ciebie, Marto, po raz drugi.
2: Witam ciebie i słuchaczy.
1: Jak wynika z twoich doświadczeń, też takich terapeutycznych, gabinetowych, Marto, o co najczęściej córki dorosłe mają żal do swoich mam? Co jest na szczycie tej piramidy pretensji? Czy może coś ciebie zaskoczyło jako specjalistkę w tym temacie?
2: Najczęściej jest ta nieobecność raczej. Nieobecność i krytyka. Czyli, że kiedy ta matka się pojawia w końcu, to jedyne, co ma do powiedzenia, to na przykład, czy jest pokój posprzątany. Albo czy uczyłaś się dzisiaj, prawda? Albo czy coś tam zrobiłaś.
1: Albo ma dobre rady, które niekoniecznie muszą być dobrymi radami.
2: Tak jest.
1: I ta nieobecność w sensie takim, że ona emocjonalnie jest odpięta od córki, tak? Po prostu.
2: Tak. I że nie widzi jej potrzeb po prostu. Nie widzi tego dziecka. Czyli widzi raczej tylko swoje zmęczenie na przykład, albo swoje problemy. Często jest też oczekiwanie od tych córek, że nie będą sprawiały problemu. Kiedy matka ma problem, na przykład jest w trakcie rozwodu, załóżmy, w trakcie zmiany pracy, albo jakichś innych problemów.
1: Są też matki, które chcą zatrzymać swoje córki tylko dla siebie, mieć je na wyłączność, izolować przed światem zewnętrznym, pod kloszem trzymać trochę, prawda? Jaka jest przyczyna takiego postępowania matek? Z czego wynika i do czego prowadzi też w kontekście właśnie dobrostanu psychicznego córki, potem już dorosłej?
2: Bardzo często to jest powód taki, że nie mają własnego życia. Po prostu zawieszają się na tym macierzyństwie na całe życie i ta córka ma być substytutem partnera. Bardzo często tak jest. Ale też ma być tym dzieckiem, prawda? Niezmiennym, dozgonnym dzieckiem, prawda? Czyli mamy często taki układ, że matka z córką mieszka do na przykład...
1: Córka staje się gniazdowniczką taką trochę.
2: 50-lecia na przykład swojego albo i więcej. Albo do momentu śmierci matki nawet. I to jest taki motyw nie tylko z córkami, ale też z synami. Niestety. Czyli, że to dziecko nie może się wyprowadzić, prawda? Ale zazwyczaj tam nie ma partnera. Czyli matka nie ma partnera, nie ma własnego życia, własnych zainteresowań, przyjaciół. Jest w takiej izolacji, można powiedzieć, i tworzy też taką rodzinę z tym dzieckiem, która jest wyizolowana.
1: Fokusuje się za mocno w sposób taki, patologiczny, nie wiem, czy mogę tak to nazwać, na swoim dziecku, na córce. To nie jest dobre, oczywiście, że tak. A w jaki sposób córka może rozpoznać, Marto, co w niej samej jest naprawdę jej, a co z matki? Kiedy dochodzi już do ściany, bo na przykład przeczuwa, że kurczę, nie udają mi się związki, w pracy się wypalam, prawda, nie wiem, jestem nieszczęśliwa, rozedrgana i tak dalej, błądzę w życiu i dochodzi do tej ściany, o kurczę, to jest jednak, to może być tutaj z mamą ta relacja, wpływać na to, jaka jestem dziś, nie?
2: Tak sobie myślę, że to nieco jest we mnie z matką, ale co jest u mnie dysfunkcyjnego, prawda? Jaki schemat jest u mnie taki, który powoduje, że co i rusz wpadam w te same sidła, prawda? W ten sam układ. Czyli na przykład to może być podporządkowanie, albo to może być lęk przed opuszczeniem. Często jest tak, że kiedy doświadczamy jako dzieci szantażu emocjonalnego ze strony rodzica i że na przykład ta matka się obraża, załóżmy, to później niestety boimy się tego odrzucenia. A żeby nie zostać odrzuconą...
1: Ja się cieszę, że o tym mówisz.
2: Staramy się po prostu sprostać wymaganiom nawet tych niewypowiedzianych, czyli niewerbalnych. Aha. Bardzo często są to osoby, które czytają drugą osobę pomiędzy zdaniami, niewerbalnie. Czy ktoś już jest obrażony, czy może nie.
1: Lata temu miałem partnerkę, która miała matkę właśnie, która non-stop strzelała fochy, obrażała się. Pamiętam doskonale, ile moją partnerkę to kosztowało wtedy. Już dorosłą kobietę, ona takiego czegoś doświadczała też jako dziecko, jako nastolatka.
2: Tak. I to jest niewyobrażalne, ale taka cisza to może trwać nawet miesiąc.
1: Tak, tak.
2: I o ile jako dorosła osoba mogę sobie to wyobrazić, ty też pewnie możesz, że ktoś się obraża na miesiąc, to na przykład jak jesteśmy zdani tylko na tego rodzica, czyli tą matkę i mamy na przykład 10 lat, a matka się obrazi na miesiąc i tylko wypowiada zdania konieczne, prawda? Obiad, załóżmy. I tak przez miesiąc na przykład.
1: Przez miesiąc, tak.
2: No to jest dręczenie.
1: Bo córka zapomniała, miała prawo o imieninach na przykład, prawda? I potem mama pokazuje...
2: Nie, to wystarczy, że na przykład trzasnęła drzwiami.
1: Po zaburzonej relacji z matką jej córka może chcieć, powinna zbudować relację zdrową, relację samą ze sobą i zgodnie ze swoimi potrzebami. Co jest tutaj największą trudnością wyjścia z tego takiego chorego schematu, w którym się tkwiło tyle lat?
2: Powtarzalność. Dlatego, że mamy powtarzalność w schematach, prawda? Czyli, że jest jakiś automatyzm tego. I żeby wyjść z tego automatyzmu, potrzebujemy najpierw zauważyć ten automatyzm, a później jednak włożyć jakąś taką wewnętrzną siłę, determinację w to, żeby zmienić swoje zachowanie. Czyli to, na co mamy wpływ, to jakby zmiana zachowania i zmiana sposobu myślenia. Czyli na przykład, no właśnie, ten sposób myślenia, że on ode mnie odejdzie, albo ktoś ode mnie odejdzie, ktoś się na mnie obrazi. Czyli skupienie się na tym i to powoduje lęk i wtedy ta osoba po prostu działa według tego schematu, czyli zachowuje się w sposób podporządkowany. Więc potrzeba to po prostu rozbroić.
1: Kiedy, Marto, w jakim wieku i czy w ogóle córka jest w stanie, ma narzędzia do tego, żeby stawiać matce granice? A w jaki sposób powinna to robić, żeby też matka to zrozumiała i też, mówiąc kolokwialnie, właśnie nie strzeliła focha, o czym mówiliśmy przed chwilą?
2: Matka strzeli focha, tak czy siak, bo pomyśli sobie chociażby zdrowa matka, jeżeli dziecko na przykład stawia granice w wieku nastu lat, prawda,
1: tak,
2: jest nastolatkiem. No ma już swoje zdanie, prawda, no to matka po pierwsze będzie czuła złość, prawda, że dziecko się nie chce podporządkować. Albo, że nie tak cię wychowałam. O, to jest bardzo częsty tekst. Nie tak cię wychowałam, prawda? I będzie, można powiedzieć, oporować, ale najbardziej naturalny wiek to jest właśnie kilkanaście lat, prawda? 16, 17. Wtedy mamy taką odwagę, można powiedzieć, i hormony dużo nam pomagają w tym, żeby się przeciwstawić różnym układom. A później, no to kiedy wyprowadzamy się z domu. Czyli to jest ten czas na przykład pójścia na studia, czy wyprowadzenia się z partnerem, partnerką, prawda, jakkolwiek, no, po prostu odseparowanie się od tego rodzica też. No i kolejny etap, bycie znowu rodzicem, tak, czyli jestem matką, bo tutaj piszę dla kobiet i piszę dla matek, więc jestem matką i to jest kolejny etap, gdzie mogę się odseparować, bo wtedy bronię swojego dziecka na przykład, że nie tak na przykład będę postępować, nie tak będę nosić, jak moja mama mówi, nie tak będę karmić, będę robić po swojemu, czyli to jest taka autonomizacja.
1: A matka, która, Marto, po rozstaniu z ojcem stosuje tak zwaną alienację rodzicielską i świadomie ogranicza, utrudnia ojcu kontakty z córką, jak to może wpłynąć na emocje dziewczynki, później już też kobiety, tak, dorosłej, po zerwaniu więzi z ojcem z winy matki. W ogóle przy okazji potępiam w ogóle samo zjawisko alienacji rodzicielskiej, bo to stosują i matki, i ojcowie, tak?
2: Tak, niestety to jest. Tam się włącza taki tryb dziecięcy po prostu, że chce mieć to dziecko dla siebie, czuje się zraniona, prawda? I wobec tego to nie dam ci tego dziecka. To jest takie karanie, można powiedzieć, tego partnera.
1: Destrukcyjne głęboko.
2: Tak, bardzo, bardzo, bo tam nie ma w ogóle potrzeb dziecka wziętych pod uwagę.
1: Zgadza się, tak jest. To jest taki plaster na swoje własne rany, a dziecko jest traktowane nie podmiotowo, tylko przedmiotowo. Do rozgrywki. Taki przedmiot do rozgrywki trochę. Tak.
2: No i często się okazuje tak, że jak już ten kurz bitewny opadnie, to dziecko zostaje bez rodziców, no bo nagle ani jedno, ani drugie nie jest zainteresowane po prostu aż tak mocno, jak wtedy, kiedy się bili o to dziecko. Nie?
1: Strona 93 twojej nowej książki, Marto. Matka wystarczająca. Jaka to matka? Szczegóły są w książce, ale poproszę może o kilka słów ciebie w tej chwili. Matka wystarczająca.
2: To taka, która po prostu będzie. To jest matka wystarczająca. Bo czasami wydaje nam się, że na przykład kobiety często mnie pytają, ile z tym dzieckiem przebywanie to jest okej, prawda? Jak tylko ono się pojawia na świecie, no to, że muszą być przez cały czas, załóżmy. Albo później, jak już, nie wiem, dziecko jest w szkole, prawda? No to oprócz odrabiania lekcji, no to muszę z nim spędzić czas, prawda? To jeszcze trzeba ugotować, uprać i posprzątać. Łączenie różnych obowiązków jest bardzo trudne. Ta matka ma być po prostu, kiedy dziecko potrzebuje, prawda?
1: Uważna, tak? Uważna, ale nie osaczająca, ale prawda? Nie uwieszająca się
2: dokładnie,
1: na dziecku.
2: Że coś powinno się zrobić, prawda? Czyli powinnam wykonać ileś tam ćwiczeń z dzieckiem, prawda? Porobić coś, takie narzucanie. Bardzo często perfekcjonizm niestety tutaj idzie w parze, że mamy oczekiwania od siebie bardzo duże, że z tym dzieckiem nie wiadomo, co zrobimy. Chociażby, nie wiem, takie, no, że nauczę swoje dziecko po angielsku mówić w wieku, nie wiem, 2 lat, prawda? Że już będę pokazywać mu słówka i to będzie taka zabawa edukacyjna. Mm-hmm.
1: I na koniec drugiej części naszej rozmowy, Marto, w drogowskazach jeszcze przemoc matki wobec córki. Ona nie zawsze musi i też nie zawsze ma takie, tak sobie to wyobrażam, oczywiste oblicza, czasem ciężko ją nawet dostrzec. W jaki sposób może się przejawiać? Co na pierwszy rzut oka nie będzie przez nas rozpoznane jako przemoc? I czy córka przemocowej matki może być po prostu szczęśliwa jako dorosła kobieta?
2: Może być, ale potrzebuje dużo czasu, też pewnie okresu takiego odseparowania się od tej matki, przetrawienia tego. Nie zawsze jest tak, że możemy wybaczyć to, co nas spotkało w dzieciństwie, czy nie zawsze wrócimy do tego rodzica. Prawda? Wiadomo, warunkiem koniecznym, kiedy doświadcza się przemocy, to jest zabranie tego dziecka po prostu z miejsca, w którym jest ta przemoc. I tak samo już w życiu dorosłym, prawda, kiedy nadal ta przemoc w jakiś sposób emocjonalny czy fizyczny dalej następuje, to jest zabranie siebie po prostu z takiego środowiska. Czyli musi być ta izolacja, prawda? No a później to jest przerobienie tego, zaopiekowanie się tym.
1: Ja przypuszczam, że wiele córek, które miały bardzo trudne relacje ze swoimi mamami jako dzieci, jako nastolatki, bardzo by chciało im wybaczyć, ale albo nie mają narzędzi, albo po prostu zwyczajnie nie potrafią. I czy trzeba w tym momencie potępiać takie dorosłe kobiety, które no nie są w stanie autentycznie od tak zwanego serca wybaczyć swojej matce? Tak. Ja też to rozumiem.
2: I ja to rozumiem i tak myślę sobie, że to nie jest warunek konieczny, żeby wybaczyć. Tylko żeby zbudować w sobie taką część matczyną, która się sobą zajmie. Czyli tu mówimy o czymś zupełnie innym. To jest takie wybaczenie samej sobie, że nie mogę wybaczyć i że nie zajmę się tą matką. No, często jest tak, że w takim okresie już starczym ta matka potrzebuje, żeby się nią zająć. No ale po takim doświadczeniu z dzieciństwa, gdzie była przemoc i to nawet fizyczna, to jest bardzo trudno zająć się taką matką.
1: Wyobrażam to sobie, tak jest.
2: I żeby wybaczyć to sobie, że na przykład ktoś inny, czy DPS, czy jakieś opiekunki będą się zajmowały, a że ja miałabym się zająć sobą, czyli to jest praca nad sobą.
1: Jednym z najczęstszych sygnałów zaburzonej, ktoś może powie toksycznej relacji matki z córką jest nieustanna, na przykład krytyka. Matka nieustannie córkę krytykuje i ocenia, ma wieczne wymagania. W zdrowej relacji matka może oczywiście zwracać uwagę na błędy córki, ale robi to w sposób wspierający, a nie wiecznie upokarzający czy roszczeniowy, tak czytam. W relacji toksycznej komentarze są częste, ostre, dotyczą niemal wszystkiego, wyglądu, wyborów życiowych, zachowania przy stole, na placu zabaw, w szkole, czy też charakteru. Córka właściwie nieustannie słyszy od matki, że zawsze robi coś źle. Ma to potem potężny wpływ na jej dorosłe życie. I o tym między innymi dziś drogowskazek z moimi pytaniami mierzy się Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów. Jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Michał Poklękowski do rozmowy z Martą. Wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni. Już niebawem zapraszamy.
0: SK Rock Warszawa.
3: Pamiętam, jak mówili na mnie,

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Nastolatka i dorosła już córka potrzebują coraz więcej autonomii, własnych decyzji, własnych poglądów i też własnych planów. W relacji toksycznej matka często nie potrafi zaakceptować tej zmiany. Próbuje kontrolować wybory córki, ingeruje też w jej relacje, także te intymne, karierę czy w ogóle życie prywatne. Wchodzi w nie butami, mówiąc metaforycznie. Jak wyczytałem, badania dotyczące osobowości narcystycznych u matek bardzo jasno pokazują, że córki takich kobiet częściej mają trudności z równowagą emocjonalną i z poczuciem stabilności psychicznej w dorosłym życiu. To dlatego, że ich potrzeba autonomii bywa postrzegana przez matkę jako zagrożenie dla relacji. Poważne konsekwencje rodzi też rywalizacja. Matka, która z córką na przykład nieustannie rywalizuje. Dziś z zaproszoną do studia ekspertką rozmawiam o konsekwencjach zaburzonych właśnie relacji matki z córką, a w studiu niezmiennie Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów i jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Witam Ciebie, Marto, po raz trzeci i ostatni.
2: Witam.
1: Wybaczenie. Córka, która w swoim dorosłym życiu nie może wybaczyć swojej matce doznanych krzywd. Czy jeśli tego nie zrobi, to nigdy nie odzyska takiej, wiesz, jakby stabilności i spokoju. Nigdy nie utuli i też nie zaopiekuje tego swojego wewnętrznego dziecka w dorosłym życiu. Co w ogóle warunkuje wybaczenie w tym wypadku? Matka, nie wiem, musi zrozumieć swoje błędy, zadośćuczynić córce. A przede wszystkim musi jeszcze żyć, żeby była ta realna szansa na jakieś pojednanie, wybaczenie, nie?
2: Często widzimy wybaczenie jako jedyna możliwość jakby domknięcia tej relacji, prawda, żeby jakoś się poukładało. No ale to mówimy o takim idealnym przypadku, kiedy matka rozumie, co zrobiła źle, prawda, przeprosi. Czasem to przeproszenie nie jest możliwe, bardzo często nie jest możliwe, że ten rodzic nie zrozumie po prostu swoich błędów. Więc co zostawia po stronie córki? Nie wybaczenie matce, tylko raczej właśnie zaopiekowanie się sobą, swoją krzywdą, zaopiekowanie się swoimi potrzebami. To jest najważniejsze. I tutaj nie pracujemy wtedy, jak wybaczyć matce, prawda, kiedy ta matka nie rozumie i na przykład odwiedzam ją już jako dorosła córka po raz kolejny, prawda, i te same teksty słyszę, te same komunikaty. Więc tutaj nie mamy do czynienia z wybaczeniem, tylko raczej właśnie, że ja jestem ważna dla siebie, czyli promowanie tego, że moje potrzeby są ważne. To, co ja potrzebuję. Jeżeli potrzebuję mniej się spotykać z tą mamą, no to do niej nie jadę po prostu.
1: Czy córka dla matki i też matka dla córki mogą być przyjaciółkami? Kiedy oczywiście córka będzie już dorosła, tak? Czy przyjaźń, taka naprawdę przyjaźń, taka modelowa, książkowa, na linii matka-córka jest iluzją, jest po prostu niemożliwa? Na jakich filarach powinna opierać się taka zdrowa relacja w tym wypadku? Szczerość to filar pierwszy?
2: Szczerość, szacunek, prawda? Takie zrozumienie, dialog, prawda? Czyli, że ja, to co ja myślę, to niekoniecznie musi myśleć moja córka, moje dziecko, prawda? Tylko ono może mieć inne zdanie.
1: Ale przyjaźń uważa, że jest możliwa na linii matka-córka?
2: Oczywiście, że jest
1: możliwa. Okay.
2: Ale to nie będzie taka sama przyjaciółka.
1: No pewnie.
2: Jak przyjaciółka równolatka, prawda, która podobne ma problemy, prawda, z partnerem, czy z dziećmi, czy to samo pokolenie, to jest zupełnie co innego. Ta przyjaźń z matką jest trochę inna. No nie będę rozmawiała ze swoją matką na temat moich problemów małżeńskich, prawda, ani moja mama nie będzie rozmawiała na temat problemów z moim ojcem, załóżmy, no bo to już będzie jakby przekroczenie, prawda, czyli są tematy, na które no nie możemy rozmawiać.
1: Ciekawy rozdział 7 twojej książki, Marto. Matka żywi Wicielka, a zaburzenia odżywiania. Anoreksja córki w kontekście jej zaburzonych relacji z matką. Jaka tutaj występuje zależność?
2: To jest bardzo często w relacji matki, która jest wymagająca bardzo, kontrolująca. Czyli ta kontrola się przekłada wtedy u dziecka na to żywienie. Czyli dziecko też coś potrzebuje kontrolować. Często jest tak, że w okresie nastoletnim pojawiają się zaburzenia odżywiania, dlatego że jest jakaś niestabilność w domu, czyli jakiś stres, na przykład rodzice się rozstają, albo jest jakiś problem właśnie życiowy i to dziecko potrzebuje mieć stabilizację i bezpieczeństwo i wtedy jakby to jest iluzja kontrola wagi, prawda? To jest iluzja kontroli w ogóle nad czymkolwiek, ale do tego dochodzi właśnie wymagania i perfekcjonizm rodziców.
1: Wróćmy jeszcze, proponuję na chwilę do kwestii wybaczenia. W jaki sposób, Marto, powinien wyglądać taki proces pojednawczy córki z matką? Kto go powinien zainicjować? Co jest też warunkiem tutaj sukcesu na przykład? Córka, która doznała krzywd ze strony mamy swojej, no zapragnęła się z nią pojednać. Jak mogłoby to wyglądać krok po kroku, żeby zakończyło się, no powiedzmy, jakimś porozumieniem, tak? Pojednaniem.
2: Znowu dążysz do jakiegoś idealnego końca, prawda? Do jakiegoś happy endu.
1: Z uporem maniaka, tak,
2: tak. Tak, ja myślę sobie, że tak, jest to możliwe, ale wymaga dobrego słuchania z dwóch stron, prawda? Czyli wysłuchania, zrozumienia. Bo wiadomo, że dzieje się nam krzywda jakaś jako dzieciom, prawda? Ale potrzebujemy widzieć jakby całokształt. Załóżmy, że ten rodzic nie mógł inaczej. Nie mógł inaczej, bo nie miał skąd czerpać, prawda? Czyli też był w jakiś sposób wychowany. Też był wychowany na przykład przemocowo. Albo była jakaś choroba psychiczna, albo depresja, prawda? I że tutaj no, nie mogło być inaczej, prawda? Czyli takie zrozumienie tego. Ale też właśnie na czym polega to pojednanie? Że ta matka wysłucha i na przykład przeprosi. Czyli uzna to, że coś zrobiła źle. Czyli musiałaby trochę tak dojść do takiego wniosku, że coś poszło nie tak w tym wychowaniu. Mm-hmm.
1: No dobrze, a co takiego daje takiej dorosłej już kobiecie, córce swojej matki, matki, która ją krzywdziła w taki czy inny sposób, że ona do końca życia, ta córka, będzie tą matkę za wszystko winić, za swoje wszystkie niepowodzenie, wszystko będzie zrzucać, czyli na zasadzie wszystkiemu winni są twoi starzy, prawda?
2: Tak,
1: a ten
2: tak.
1: temat też kiedyś rozmawiałem w drogowskazach, też bardzo ciekawy temat. Rozumiesz, co mi chodzi, tak? Że cały czas ta matka będzie obwiniana o wszystkie, o całe zło tego świata.
2: No i tutaj właśnie no, możemy się kręcić w kółko,
1: no
2: tak, do końca świata,
1: tak.
2: Ale to, co robimy w terapii na przykład, to tak zwany reparenting, czyli ja teraz jestem rodzicem dla siebie, prawda? Czyli ja trochę odrabiam lekcje za swoich rodziców, za swoją matkę. I teraz ja się będę opiekować sobą, czyli ja będę robić rzeczy dla siebie. Czy jak doszło do deprywacji emocjonalnej, czyli takiego zaniedbania emocjonalnego, to ja będę uważna na siebie. Będę się sobą opiekować w momentach szczególnie stresujących. Czyli będę dbała o takie podstawowe potrzeby fizjologiczne, no chociażby jak jedzenie, spanie, prawda, wypoczynek. Ale też będę dbała o kontakt z ludźmi. Będę dbała o to, żeby właśnie komuś się wypłakać, żeby wypowiedzieć to, prawda. Coś, czego może nie miałam jako dziecko, prawda. Czyli tu potrzebuję odrobić za swoją matkę.
1: Marto, matka nadgorliwa, taka, która chce być idealna, lepsza od innych matek dla swojej córki, jaką córkę wypuści w świat i skąd się bierze też taka postawa u takiej matki? Nie wiem, za dużo Instagrama na przykład, że spytam trochę ironicznie?
2: No ja się wychowałam w dobie poradników, więc i też gazetek różnych dla mam, prawda? I jak to czytałam, to myślałam, Boże drogi, jeszcze tego nie zrobiłam, jeszcze tamtego nie zrobiłam. Czyli tak, za dużo informacji powoduje to, że po prostu chcemy dorównać. No ale znowu, tutaj jest winny perfekcjonizm, czyli że ja muszę dorównać do jakichś wymagań zewnętrznych i pamiętajmy, że mam jeszcze wewnętrzne wymagania, czyli zewnętrzne i wewnętrzne, jak gdzieś usłyszę, że coś jeszcze powinnam zrobić, no to idę za tym. Czyli tutaj znowu takie osadzenie się w sobie. Wiem, czego chcę, czego potrzebuje moje dziecko. Zatrzymuję się przy tym i nie staram się być bardziej. Jest takie zatrzymanie.
1: Czyli takie błędne koło, trochę taka matka, która chce być za wszelką cenę lepszą wersją samej siebie, tak? Choć nie ma na przykład na to czasu, narzędzi i tak dalej, tak? I ta córka, która tam gdzieś cały czas jest obok i widzi tą matkę, która po prostu cały czas biegnie i nie patrząc się na to, co robi córka tak naprawdę.
2: No tak, to jest takie odklejenie.
1: Takie odklejenie, tak. A matka, która córkę często, Marto, wpędza w poczucie winy, jaką krzywdę jej wyrządza na przyszłość. Może podaj, może jakiś konkretny przykład takiego zachowania.
2: Poczucie winy chyba jest najgorszą emocją, bo często nie wiemy, co mamy z tym zrobić, prawda? Ono może dręczyć po prostu w tak zwanej pętli. Często są takie komunikaty na przykład rodzica, które mówi o jakiejś przykrości takiej, czyli, że przez ciebie, nie wiem, mama będzie płakać. To już mówimy tutaj o takim komunikacie do małego dziecka, prawda? Albo mami jest smutno, bo tak robisz. Już nie mówię o takich, wpędzicie mnie wszyscy do grobowej deski, załóżmy, albo, nie wiem, pojechać jeszcze bardziej, że przez was to po prostu już serce mi nie wyrabia, prawda? Czyli to jest takie straszenie. Ale wystarczy westchnięcie, naprawdę. Czyli, że matka wzdycha w obecności dziecka i to dziecko nie wie, czy coś teraz powiedziało, czy coś nie powiedziało, czy zrobiło coś, że mamie jest ciężko. I to jest już właśnie to poczucie winy, prawda, że dziecko myśli o sobie, jestem zła, bo sprawiam przykrość swojej mamie. I to jest bardzo silny komunikat, niestety w terapii. Jestem złą osobą, dlatego że skrzywdziłam swoją mamę. prawda? Że ona płakała na przykład przeze mnie albo musiała być zdenerwowana, prawda? Wyszła z siebie.
1: Córka też może dorastać pod opieką matki chorej psychicznie. To chyba szczególnie trudna sytuacja, tak to sobie wyobrażam. Wiesz, matka z depresją, ze stanami lękowymi, ze schizofrenią, z PTSD. Straszne, prawda? Córka takiej kobiety może wejść w dorosłe życie nieźle pokiereszowana. W jaki sposób pokiereszowana?
2: No też jest niezaopiekowanym dzieckiem, czyli że było skupienie na chorobie mamy.
1: Parentyfikacja też tu się pewnie kłania trochę,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak. Ale często to dziecko właśnie musi być takim promyczkiem też dla tego rodzica, czyli musi się starać ze wszystkich sił.
1: Chodzić na paluszkach, pocieszać i tak dalej, na przykład opiekować się, leki
2: ale
1: podawać.
2: Ale rozumieć to też, że mama jest no po prostu, nie jest w rzeczywistości, jest zajęta sobą. Często to dotyczy też chłodu takiego. Jeżeli matka jest w depresji czy ma schizofrenię, to będzie chłodną matką.
1: A co mogłabyś na sam koniec powiedzieć wszystkim kobietom, Marto, które nie miały lub nie mają lekko ze swoimi matkami? Co mogłyby zrobić dla siebie, żeby poczuć się lepiej, żeby miały siłę do tego, żeby odpiąć się od takiej niezdrowej zależności, przykrych doświadczeń?
2: Pomyśleć o sobie jako o małej dziewczynce. Jestem małą dziewczynką, która potrzebuje teraz zaopiekowania. To nie jest infantylne, to nie jest głupie. To jest takie pogłaskanie siebie. Można znaleźć sobie taki punkt na ciele na przykład, który wspiera, prawda? Czyli, że ja trzymam siebie za rękę, teraz właśnie dotykam swojej ręki, prawda? I że głaskam siebie. I że jestem przy tobie, prawda? Czyli taka obecność, czyli ćwiczenie obecności, po prostu takiej prosta rzecz, że jestem przy tobie. Taki komunikat, nawet można sobie nagrać medytację, taką właśnie oddychaj. Jestem przy tobie, jestem blisko, nie opuszczę cię nigdy.
1: A kiedy i to nie pomoże, albo czujemy, że jest to niewystarczające, to wtedy no warto nie czekać i po prostu poprosić o pomoc fachową, prawda? Jeżeli
2: tak.
1: To jest...
2: Tak, bo to jest takie przerobienie też tych schematów, tak, kątem emocjonalnym też. Tam jest dużo emocji, które są zamrożone przez wiele lat. Więc myślę sobie, że to jest z pomocą czyjąś, prawda? Czyli w relacji terapeutycznej jest to jak najbardziej bezpieczne do zrobienia.
1: I musimy kończyć, choć doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że nie wyczerpaliśmy tego tematu. Mam nadzieję jednak, że udało się nam zadać najważniejsze pytania, jego dotyczące i też zadowalająco na nie odpowiedzieć. W roli ekspertki w studiu pojawiła się Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów i jest autorką książki Szczęśliwa dorosła córka, uzdrawianie ran z dzieciństwa. Marto, bardzo Tobie dziękuję za poświęcony czas, za spotkanie w studiu.
2: Dziękuję.
1: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci, tam ich szukajcie wedle potrzeby. Polecamy się Waszej uwadze nieustająco. Michał Poklękowski, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i spokojnego. Do usłyszenia.
0: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Michał Przybyła, zapraszam. Mieszkańcy drżą o swoje zdrowie. Naukowcy ujawnili wyniki badań rekultywowanej hałdy po hucie Pokój w Rudzie Śląskiej i są poważne obawy. Teren okazał się znacznie bardziej toksyczny niż wcześniej przypuszczano. W glebie wykryto wysokie stężenie metali ciężkich. Szczególnie niepokojące są przekroczenia dopuszczalnych poziomów kadmu i ołowiu. Wśród mieszkańców narasta niepokój.
2: Wie pan co, my nie możemy funkcjonować, nie możemy otworzyć okien, nie możemy z dzieckiem wyjść, dusimy się, mamy bóle głowy, więc jesteśmy przerażeni.
3: W mieszkaniu syf. Bez to, bez parniki i tak dalej, to wszystko leci do domu, trzeba wycierać. To jest jeden wielki mara.
4: No właśnie, a cały czas się mówi walka o czyste powietrze.
2: Że my jesteśmy przerażeni przede wszystkim o nasze zdrowie i nasze funkcjonowanie. Wie pan co, gdyby to było bezpieczne, to nie dusilibyśmy się, nie mielibyśmy bólów głowy. Dzieci chorują, no więc coś jest chyba nie tak.
1: Z mieszkańcami sąsiadującymi z toksyczną hałdą w Rudzie Śląskiej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Po ponad 20 latach w łódzkim zoo znów urodziły się lwy azjatyckie. Młodych doczekała się para Shiva i Loki. Szczegóły dotyczące maluchów zna Julia Niewiadoma.
5: Rodzice na pewno dumni.
6: Oczywiście, rodzice dumni. Lekarz weterynarii Izabela Piórkowska.
7: Myślę, że przybrani rodzice z całego działu tropików również.
8: Ważą 6 kilo, więc rozwijają się dobrze.
9: Rozwijają się fantastycznie. Mama ma ewidentnie kaloryczne mleczko, którym one się zajadają. Dzieciaki super szybko przybierają na wadze. Są okrąglutkie, dobrze uwodnione, z krągłymi zadkami.
10: Kiedy będziemy mogli lwiątka zobaczyć?
9: Na pierwszym miejscu stawiamy ich dobrostan. A druga bardzo ważna rzecz, one muszą przejść przez cały cykl szczepień, zanim pozwolę im wyjść z lwiarni i zacząć poznawać świat.
1: Poprzednią lwicą urodzoną w tym ogrodzie była Tycia, która przyszła na świat we wrześniu 2005 roku. Można już odkręcić grzejniki. Startuje sezon grzewczy. W Bydgoszczy do wielu mieszkańców ciepło już płynie. Coraz więcej spółdzielni decyduje się na rozpoczęcie ogrzewania budynków.
11: Grzeją. Ja je skręciłam, bo dla mnie za wcześnie jeszcze. Za ciepło w domu.
12: W nocy jest zimno, to dobrze, że grzeją.
13: Będzie pani już uruchamiać kaloryfer?
12: Na noc trochę.
14: Tak, grzeją. Sprawdzałam.
13: I dobrze?
14: Dobrze. Bo jeżeli są na przykład chorzy czy małe dzieci, no to dla nich jest troszeczkę za zimno. Dla mnie jest akurat, żeby jeszcze nie rozkręcać, no ale mój mąż jest taki, że lubi jak jest ciepło. Co wtedy? No to wieczorem się otwiera do maksa, tak długo jak się tylko nie śpi, a później się zakręca, się oszczędza.
1: Z mieszkańcami Bydgoszczy rozmawiał Dawid Olszewski. Ciepłownicy apelują do zarządców budynków, by nie zwlekali z włączeniem ogrzewania. Duże różnice temperatur w ciągu dnia mogą powodować wychłodzenie budynków i konieczność dostarczenia większej ilości energii cieplnej. A rząd uspokaja. Węgla nie zabraknie. Związkowcy górniczy odpowiadają, nie bylibyśmy tego tacy pewni. Spada wydobycie węgla i jego zapasy się kurczą, a tymczasem zapotrzebowanie na surowiec rośnie w Polsce i na świecie. Węgiel wraca do łask m.in. z powodu konfliktu amerykańsko-irańskiego, przez który wystrzeliły ceny ropy i gazu, mówił Rafał Jedwabny, szef Sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej.
15: Nie chciałbym tutaj być złym prorokiem, ale naprawdę może być powtórka z brakiem tego surowca. Nic rządzących to nie uczy historia, bo przecież w tej samej sytuacji byliśmy parę lat temu. My cały czas mówimy, że no, trzeba zabezpieczyć rynki indywidualne. Liczymy, że to może być 6-8 milionów ton węgla, może nawet trochę więcej potrzebne na rynki indywidualne.
1: W Polsce domy ogrzewa węglem ponad 3 miliony Polaków. Modyfikują układ wydechowy, podwyższają osiągi silnika, zmieniają fotele czy montują spoilery. Uczniowie sądeckiej samochodówki z pasji tuningują swoje samochody. Pokazali je na zlocie, który szkoła organizuje co roku we wrześniu.
16: Pokazać światu i mój samochód. Widać się dobry, no bo już kilka osób się pytało o samochód.
17: Co ty tam masz, gdzie powinien być drążek w skrzyni biegu?
16: To jest miecz Artura, jeśli go wyciągnie, to jest się właścicielem samochodu.
18: Wydech głównie, przelot, mapa jest zrobiona na 180 koni i strzały wgrane.
19: To jest Honda z 93 roku. Samochód jest, prawka nie ma. Roboty jest przy nim trochę.
20: Ta motoryzacja to jest ich pasja, którą starają się rozwijać i my im w tym po prostu pomagamy.
1: Z uczniami dyrektor szkoły Ewą Zielińską rozmawiał Michał Rejduch. Tym razem na zlocie zaprezentowano ponad 30 samochodów.

0: SK Rock Warszawa.
1: Wybory na prezydenta Krakowa. Gibała i Piątkowska zmierzą się w drugiej turze. Pociąg zderzył się z autem. Tragedia na przejeździe kolejowym w Kopydłowie. Mistrzowie wrócili na lotnisku polskich siatkarzy. Przywitały tłumy kibiców.
2: SK Rock. Raport.
1: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Łukasz Gibała wygrał w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Krakowie. Lider Komitetu Kraków dla Mieszkańców wyprzedził swoich rywali, zdobywając największe poparcie, ponad 36% głosów. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską z blisko 30% poparciem. To dane ze wszystkich obwodów głosowania opublikowanych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Frekwencja wyniosła 43,5%. Osiągnęliśmy ten wynik bez wielkiej machiny partyjnej, mówił Łukasz Gibała.
3: Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień. Ale szczególnie cieszy mnie to, że tak wielu mieszkańców naszego miasta nie uległo tej perswazji, nie uwierzyło w obietnice polityków warszawskich. To bardzo ważne, bo samorząd powinien być z dala od wielkiej polityki.
1: Dwa najbliższe tygodnie to czas, by przekonać nieprzekonanych, mówi tymczasem Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u.
4: Ostatnie miesiące, bo również kampanii referendalnej, były bardzo męczące dla krakowian. Myślę sobie, że ta niska frekwencja jest poniekąd też dowodem na to, że wielu mieszkańców naszego miasta jest już po prostu zmęczonych kampanią, ciągłymi wyborami.
1: Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta, a druga tura wyborów 11 października.
2: To jest raport.
1: Tragedia na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kopydłowie pod Wieluniem. Pociąg osobowy zderzył się z autem. Pociągiem jechało 250 osób. Nikt z podróżnych nie został ranny. W aucie natomiast były dwie osoby i jedna nie przeżyła.
5: 30-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala oraz 30-letni mężczyzna, który pozostawał zakleszczony w pojeździe. Strażacy oczywiście wydobyli tego mężczyznę z pojazdu.
1: Informuje Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Reanimacja nie powiodła się, mężczyzna zmarł. Teraz Ukraina. 15 osób, w tym dzieci, zostało rannych w rezultacie eksplozji rosyjskiej bomby lotniczej, która trafiła w budynek mieszkalny w Charkowie, poinformował rano na telegramie burmistrz tego miasta Ihor Terechow. Charków to drugie pod względem wielkości miasto Ukrainy, położone na północnym wschodzie tego kraju, blisko granicy z Rosją.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Wrócili ze złotym medalem Mistrzostw Europy. Tłumy kibiców powitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina. Było głośne dziękujemy i tradycyjne 100 lat dla drużyny i trenera. O emocje związane z finałowym meczem pytał nasz reporter Mateusz Chłystun.
6: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta, nie? Ale fajnie, fajnie.
7: Ten trzeci set najbardziej nerwowy.
6: No, ale ekipa fajna się zebrała.
8: Pierwszy set, masakra. Nie spodziewałam się tego, że wrócimy z tym challenge'em, więc super. Super, że się udało go wygrać i...
7: Ten trzeci set pani najbardziej nie zaniepokoił?
8: Tak, tak, tak. Myślałam, że już jest kolejny właśnie dogrywka i w ogóle, ale na szczęście wybrnęliśmy z tego, więc super.
7: Dzisiaj przyjechała pani mając wolne, żeby spotkać się z ulubionymi zawodnikami?
8: Tak, świętować razem z nimi i z wszystkimi kibicami.
1: A do sukcesu przyczyniła się doskonała współpraca z trenerem Grbiciem, mówił przyjmujący naszej drużyny Tomasz Fornal.
9: Wierzymy w to, co trener nam przedstawia, jaką ma wizję od jego pierwszego roku, bo ja mam przyjemność być z nim od tak naprawdę pierwszego dnia, jak przejął reprezentację Polski. Każdy z nas wierzy w jego wizję, każdy z nas wierzy w to, jaką drogę nam pokazuje, jaką mamy obrać i wydaje mi się, że rezultaty tego są na podstawie wyników, które co roku osiągamy. W tym roku są tu 2 złote medale. I łatwo nie jest, ale nikt nie powiedział, że czy sportowca na treningach jest prosta.
1: Zwycięstwo na Mistrzostwach Europy zapewniło biało-czerwonym awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, a te za 2 lata.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
10: A o świetnym meczu naszych piłkarzy nie powiedziała.
11: No, co zrobić? Może dlatego, że na taki jeszcze musimy chwilę poczekać. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, w Mazowieckim dzisiaj 4 stopnie na termometrach o świcie. Najcieplej za to o poranku było w Świnoujściu, tam stopni 13. W ciągu dnia czeka nas piękny, pogodny, jesienny dzionek. Od 19 w Suwałkach, 20 w Białymstoku, 22 w Warszawie, Bydgoszczy, Łodzi i Kielcach, 23 we Wrocławiu, do 24 w Zielonej Górze. No i mamy to, Panie Konradzie. Mamy to, drugie panie, babie lato.
12: Nie, mamy to nareszcie, po prostu.
11: My odpoczywamy, baby świętują.
10: Pracują.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
14: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
10: I w to przyjemne babie lato zapytamy, kiedy się wściekasz?
15: Ja się na przykład właśnie nie wściekam, jak widzę taki bardzo ładny świt. Wściekam się, jak mówicie, że baby pracują.
11: No, przepraszam, kobiety.
15: Bardzo proszę.
11: Dzisiaj też dzień wścieklizny, więc zobaczymy, kto wytrzyma najdłużej. Aniu, co u ciebie?
1: Kostiumy z kultowych spektakli poszły na sprzedaż. Taka akcja w Teatrze w Łodzi.

0: doprawdy wspaniale jest wstać o 5:30 rano, ale jeszcze wspaniale jest zaraz potem położyć się do łóżka i spać jeszcze 3 godziny.
1: Eska Rock.

0: Kiedy w poniedziałek o godzinie 5 zadzwoni budzik, to przenika, czy taka myśl przebiega przeze mnie. Może bym się wściekł?
1: Ale nie wściekasz się, prawda?
0: Nie,
1: bo najgorsze jest to, że wściekanie się doprowadza do sytuacji, w której wściekający się jest najbardziej poszkodowany w całej tej historii. Bo się buzuje, bo mu po prostu szlak go jasny trafia, bo się telepie, a zazwyczaj ci, na których się wściekamy, mają na to kompletnie wyrąbane i to mnie wścieka.
2: Co nie zmienia faktu, że jednak często dochodzi do tej sytuacji, kiedy człowiek, który zaraz będzie wścieknięty, właśnie się staje wścieknięty i już tego nie jesteś w stanie zatrzymać.
1: To prawda, fantastycznie, słuchajcie, w domu wściekał się mój ojciec. Nikt się, że tak powiem, specjalnie tym nie przejmował, ale on był taki klasycznie wybuchowy na chwilę. Mhm. I on po prostu dostawał takiej wścieklizny, rzucał na przykład kieliszkiem przed siebie, robiąc dziurę w obrazie, co to zresztą ta dziura potem przez wiele lat u pani pod okiem funkcjonowała, a potem wszystkim mówił: przepraszam. Mhm. No i jakoś tak szło.
0: Robiłbym dokładnie to samo, gdyby nie to, że szkodami. I tych sztućców, i tych, wiesz, talerzy i kubków.
2: I tego obrazu, którego
1: ludzi
2: tego
1: ci
2: obrazu,
1: nie szkoda, tak, że się na nich wściekasz, ludzi tylko tego nie. Obrazu i tych sztućców.
0: Ja jestem zaszczepiony na wścieklizna. Państwo, czy jesteście zaszczepieni?
3: Dzień dobry. No ja się nie wściekam i to jest, nie wiem, czy gorsze dla mnie, dla mojego zdrowia, że to się wszystko we mnie kotłuje, czy dla moich rozmówców, którzy szlak trafia, wściekają się, kiedy ja spokojnie do nich mówię, zamiast wybuchnąć.
0: No, tak spokojnie mówił, że szlak mnie trafił.
2: A dzisiaj Światowy Dzień Wścieklizny. Wszystkiego najlepszego.
4: Poranne 6 na 9 w SC.

0: Reklama.
1: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
11: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
0: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Zaczęło się, drodzy Państwo.
1: Zaczęło się szaleństwo absolutne. Oktoberfest. Świętujemy 22 urodziny. Eski rok. No i w związku z tym będą naprawdę wspaniałe rock'n'rollowe przeżycia, na które chcemy Was zaprosić.
0: No właśnie, bo czymże byłyby urodziny bez gości, bez widzów i bez tych, którzy przyniosą nam prezenty. Najpierw jednak mamy dla Was zaproszenia. Wystarczy wejść na skrock.pl w odpowiednią zakładkę Oktoberfest i opisać nam swoje największe rock'n'rollowe przeżycie z minionego roku.
2: Tak, a że urodziny dobrze zorganizować i wtedy przyjąć prezent i poczęstować Państwa tortem, to Wojtek wie najlepiej, bo on jest dopiero co po organizacji tego typu przyjęcia, prawda?
0: Doskonale, no? Było bosko. Mam nadzieję, że teraz będzie jeszcze lepiej. Proszę Państwa, można w Messengerze, można na naszej stronie internetowej.

0: tak patrzę za okno, to dzień się bardzo pięknie budzi do życia. A co się na tym świecie dzieje, to o tym Ania Kruszyńska i raport.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Dwie osoby nie żyją, 14 zostało rannych. Raport zaczynamy od Ukrainy i nocnego rosyjskiego ostrzału Kijowa. Drony zaatakowały co najmniej 4 dzielnice i przedmieście ukraińskiej stolicy. Zniszczony został rynek i stacja paliwowa, uszkodzone zostały biurowce oraz budynki mieszkalne. Trudna noc była także dla Charkowa. Tam bomba lotnicza uderzyła w bloki mieszkalne. Na ten moment wiadomo o 22 rannych osobach, wśród nich jest 8 dzieci. Na miejscu trwa akcja ratownicza. Teraz Stany Zjednoczone. 3 osoby nie żyją, a 4 zostały ranne. Wczoraj w jednym z klubów w Detroit bójka przerodziła się w krwawą strzelaninę. Według policji doszło do niej w nielegalnym miejscu spotkań towarzyskich funkcjonującym po oficjalnych godzinach zamknięcia klubu. Burmistrz Detroit zapowiedziała kontynuowanie zdecydowanej walki z nielegalnymi lokalami.
1: To jest raport.
2: Firmy chcą jasnych wytycznych, co robić w przypadku alertów o ataku dronowym. Pracodawcy i związki zawodowe zwracają uwagę na brak praktycznych informacji o tym, co mają robić w przypadku otrzymania w czasie pracy alertu RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. Główny inspektor pracy Janusz Krasoń poinformował, że trwają prace nad wytycznymi w tym zakresie. Coraz częstsze ataki Rosji na zachodnią Ukrainę uruchamiają aktywność polskich służb, a co za tym idzie, syreny ostrzegania i alarmowania ludności. 17 września RCB rozesłało alerty w województwie podkarpackim i lubelskim o zagrożeniu atakiem z powietrza. Przeprowadzono wówczas m.in. ewakuację pracowników urzędów.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostw Europy wrócili z Mediolanu. Witający ich kibice podkreślali.
4: Nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także...
5: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta nie. Ale fajnie, fajnie.
6: Ten trzeci set najbardziej nerwowy.
5: No, ale ekipa fajna się zebrała.
2: Wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata. Wpadka Niemców w piłkarskiej Lidze Narodów. W drugiej kolejce rozgrywek przegrali u siebie z Grecją 0-1. Z kolei w pojedynku Portugalia-Norwegia górą ta pierwsza. Portugalczycy wygrali 2-1. Cały mecz z ławki obejrzał Cristiano Ronaldo, a dla Norwegów trafił Erling Haaland.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
7: Ziętarska, Olszewski, Góralski w ESC Rock 6 na 9.

0: jak tu się wściekać, jak taka muzyka naprawdę łagodzi obyczaje.
1: No to prawda, a poza tym w ogóle to swoją drogą pojęliście już, po co żyjecie?
0: Ciągle nie wiem.
1: Ja też jeszcze nie wiem.
2: Żeby zatruwać państwu poranek. No.
1: Tak jest, to prawda, żeby, ale jednak mimo wszystko staramy się, żebyście się jak najmniej po drugiej stronie wściekali.
0: Tak, oczywiście. Żebym był krową dojną, żeby nie powiedzieć bankomatem dla moich dzieci.
1: Darczyńcą. Krowa dojna, podoba mi się to. Kondzio, krowa dojna.
0: Drodzy państwo, kiedy się wściekacie, o to dzisiaj pytamy.
3: W temacie dnia taki pomysł, a może by szczepionkę przeciwko wściekliźnie zrobić jako obowiązkową w Polsce dla wszystkich obywateli. A na początek na przykład rozsypywa się w Sejmie. A mnie to najbardziej wścieka niestety stanie w korkach w Warszawie.
0: To zdejmij te buty, no, załóż coś wygodniejszego.
4: SC Rock. Reklama.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
8: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
9: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Reklama.

0: Ja już absolutnie wiem, kiedy ludzie się wściekają, kiedy mówią, że się denerwują, że stoją w korkach, a koń mówi, żeby założyli wygodne buty. I wtedy ludzie się wściekają.
1: No to prawda. Ktoś z głupimi żartami startuje, to potem wygrywa głupie nagrody. Proszę Państwa, na co się wściekacie z okazji Dnia Wścieklizny, pytamy.
2: Nasza reporterka też jakaś taka wściekła.
3: Kiedy się wściekasz?
4: Kiedy muszę wracać na uczelnię. Ale teraz chodzę na UW, więc będzie fajnie.
5: Kiedy się wściekasz?
6: Ja się nigdy nie wściekam.
5: Nigdy, nigdy?
6: Nigdy, nigdy.
5: Nawet na swoich rodziców, na dziewczynę, na nikogo się nie wściekasz? W pracy, w szkole?
6: W pracy, jak się ludzie o 5 zł trują.
1: I uwaga, a gdzie pan pracuje? W sklepie wszystko po 5 zł.
7: 6 na 9. Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Także proszę nam się tutaj dzisiaj nie pruć o 5 zł. Nickelback teraz nowy, świeży przed nami na antenie Jeski Rock.
0: Nie za 5 zł.
2: No absolutnie.
0: Za darmo u nas.
2: 30 października, premiera najnowszego ich krążka. To jest singiel z niego.
1: Macie poczucie piąteka?
2: Nie prój się.

0: szkoda gadać, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: Honorata Skarbek w skąpym bikini pręży się na plaży w Korei. Taka ambasadorka naszego kraju to Skarbek.
2: Kim Kardashian i Lewis Hamilton bombardują nas swoim gorącym uczuciem. Rejs po sekwanie, obcisła złota sukienka i kadr z łóżka. No i teraz już rozumiem, dlaczego kolega Lewis Hamilton w Baku nie był na podium.
3: Johnny Depp pożera ściankę ze sztucznych roślin. Czy po prostu zgłodniał? Wiadomo, głodny nie jest sobą.
0: To jest jakaś porażka.
4: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Ja, Knopek, pełną gębą. Głos Eski Rock.
5: Moja obecna rock'n'rollowa historia to próba pogodzenia budowy w górach na odległość, treningów oraz wychowania kochanej córki, która przyszła na świat niedawno. Nie jest lekko, ale się nie poddajemy.
4: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6.
7: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
10: Nie, a powinno?
9: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
10: I możesz z nich korzystać?
9: Jasne, w każdej chwili.
10: To i ja się zapiszę.
9: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
11: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
12: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
13: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. wwwwarszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
14: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Oficjalne wyniki wyborów w Krakowie: w drugiej turze Gibała i Piątkowska. Tragedia na przejeździe na przyjęciu rodzinnym pod Włocławkiem. Utonął 6-letni chłopiec. Wyprzedaje kostiumy z epoki w raporcie Teatr Muzyczny w Łodzi.
2: SK Rock. Raport.
1: 7. Anna Kruszyńska, zapraszam. Kto przejmie stery w stolicy Małopolski? Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie rozstrzygnie się między Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską. Jakie wyniki uzyskali i jakie były ich pierwsze reakcje? O tym nasz reporter Kuba Solarz.
3: Wyniki tych wyborów nie zaskakują. Łukasz Gibała ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zwyciężył w pierwszej turze wyborów, zdobywając ponad 36% głosów.
4: Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień.
3: Mówi Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%.
5: Kochani, mamy to. Druga tura. Idziemy, walczymy dalej.
3: Mówi Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta Krakowa. Ostateczny wynik i nazwisko nowego włodarza poznamy po głosowaniu, które odbędzie się 11 października.
1: Ponad 93 tysiące osób oddało głos na Łukasza Gibałę w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Było to ponad 36% wszystkich głosów. Druga była Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej, blisko 30% oddanych głosów. Natomiast trzecie miejsce zajął Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, który zdobył 17,5% głosów. Mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
6: W wyborach na prezydenta miasta Krakowa wziął udział 43,51% uprawnionych do głosowania. Jest to frekwencja na podstawie kart wyjętych z urny.
1: Dodajmy, że Aleksandra Owca z partii Razem zdobyła w wyborach blisko 7% głosów. Kolejna była kandydatka Nowej Lewicy Daria Gosek-Popiołek z wynikiem blisko 5%. Na Michała Klimka zagłosowało nieco ponad 4% wyborców, a stawkę zamknął Sławomir Pietrzyk, uzyskując 0,4%.
2: To jest raport.
1: Rodzinna tragedia pod Włocławkiem. W sobotę w miejscowości Dąbie Kujawskie utonął w stawie 6-letni chłopczyk. Miał oddalić się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji. Został znaleziony w wodzie. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Prokuratura bierze pod uwagę różne wersje zdarzenia.
7: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełnia znamiona jakiegoś przestępstwa.
1: Mówiła prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prokuratury okręgowej we Włocławku. Śledczy zabezpieczyli monitoring. Zniszczenia w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj potężny nisz znad Atlantyku. Drugi dzień z rzędu pustoszył północno-wschodnie wybrzeże USA, powodując rozległe powodzie, zniszczenia i przerwy w dostawach energii. W Nowym Jorku zginął pracownik miejskiej administracji mieszkaniowej, na którego urnęło drzewo. W New Jersey wezbrany ocean zalewał nisko położone dzielnice przy każdym kolejnym przypływie.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Suknie ślub. Mundury, fraki, żakiety, stroje z operetek. Teatr Muzyczny w Łodzi wietrzy przepastne szafy i wyprzedaje kostiumy z epoki. Do sprzedaży trafiło ponad 500 kostiumów, które zagrały w spektaklach teatralnych. Z poszukującymi artystycznych strojów rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
8: Co się udało upolować?
9: Liczne giezła, odzienia, fraki, surduty.
8: I cóż panie z tym będą robić?
9: Do sesji zdjęciowych, do jakichś pokazów tanecznych.
8: Tu jest dział sukni ślubnych.
10: Była tutaj dziewczyna, która szukała sukni na swój ślub i znalazła.
11: Patrzymy za różnego rodzaju korsetami. Patrzymy też trochę na suknie ślubne, pomimo tego, że narzeczona już jedną ma, ale widzę, że kilka jej się spodobało. I tak naprawdę jest też duży miszmasz takich przeróżnych spodni, spódnic.
10: Mamy taką klientkę, która jest mecenasem i fraki na przykład kupuje właśnie na naszych wyprzedażach.
8: Może jest mecenasem sztuki.
10: Nie tylko myślę, ale poniekąd właśnie mecenasem sztuki się staje.
1: Magazyny z wyprzedażą przy ulicy Wierzbowej czynne były od piątku do niedzieli.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
12: Noce chłodne, poranki też, ale w ciągu dnia już naprawdę, proszę Państwa, piękna, złota jesień. Przynajmniej w tym tygodniu nas to wszystko czeka, bo od 19 stopni w Suwałkach, 20 w Olsztynie i Gdańsku, 22 w Bydgoszczy, Warszawie, Łodzi, Kielcach i Katowicach. Najcieplej na zachodzie, bo 23-24 stopnie w Poznaniu, Gorzowie, Zielonej Górze i Wrocławiu.
13: No i pięknie, a ja wracając jeszcze tutaj do tematu ostatniego naszego z raportu, ja bym chciała mieć frak.
12: Musiałabyś być pingwinem.
14: Dobrze.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
16: 6.
14: na 9.
16: Świętarska, Olszewski. Góralski od 6 do 9.
17: Dzisiaj mamy dzień jabłka. Ja tu się szykowałem z pytaniem, czy wolicie szarlotkę, czy jabłecznik, ale już nie było na to czasu.
18: Na oba pytania odpowiadamy tak.
13: Tak, i szarlotkę, i jabłecznik, i owsiankę z jabłkami, wszystko.
17: Co tam w raportach?
1: Żeby nie było, że tylko o siatkarzach, to dziś kolejny mecz reprezentacji Polski, tym razem ze Szwecją,
17: no właśnie,
1: która jest poważnie osłabiona, kto wie.
17: Myślicie, że będzie coś o żużlu dzisiaj? Ale na pytanie, kiedy się wściekasz, spokojnie odpowiadam, kiedy grają nasi.
18: Tak, albo kiedy Bartek Zmarzlik przegrywa w finale i zostaje wicemistrzem świata.
13: No jest wicemistrzem, nie marudźcie, no.
17: Nie marudzimy, no. Prawda?

0: Mamy lekarstwo na Państwa skołatane nerwy. Impreza urodzinowa Eski Rock. Razem spotykamy się w Progresji. Tam posłuchamy dobrej muzyki. Wychylimy Strzemiennego.
1: Tak, bardzo ładnie to powiedziałeś. No więc jeżeli chcecie z nami Strzemiennego, to musicie wejść na stronę rocktoberfest.skrock.pl i opisać swoją najbardziej rock'n'rollową przygodę w życiu, jaka wam się przytrafiła w tym roku.
2: Najbardziej rekontrolowa przygoda w życiu, która była w tym roku.
1: No, mam nadzieję, że Państwo zrozumieliście. W życiu w tym roku.
0: O, przecież bardzo
1: w tym
0: dobrze.
1: Roku też jest życie.
2: I to wcale nie musi być koncert. To nie musi być stricte muzyczne doświadczenie. Czekamy na Państwa. Dzisiaj przypominamy, że rozmawiamy m.in. o Dniu Jabłka, o Dniu Tajniaka, ale przede wszystkim o Dniu Wścieklizny, a to nasze święto.
0: Kiedy się wściekacie, o to Państwa pytamy.
3: Cześć ekipa, odnośnie wkurzenia był taki fajny stary kawał, jak przychodzi baba do lekarza i mówi: panie doktorze, wszystko mnie wkurza. Jak słońce świeci, to jest mi za gorąco. No wkurza mnie to, jak deszcz leje, no to znowu za mokro. Jak wiatr wieje, no to znowu jestem cała zmarznięta. No wszystko mnie wkurza. Jak idę do kina, film jest za długi, wkurza mnie. Jak jest za krótki, też mnie wkurza. Jak nie jest śmieszny, to mnie wkurza. Jak się zabijają, to mnie wkurza. Lekarz mówi: wie pani co, no jedyne co pani mogę polecić, to terapia seksem. No i rozbiera się, nie? No i bierze się lekarz do dzieła i baba się w końcu wkurzyła i mówi tak: panie doktorze, nie się pan zdecyduje, pan wkłada czy wyciąga, bo już mnie to zaczyna wkurzać.
4: 6 na 9 w Esce Rock.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
0: Reklama.

0: Jeśli chodzi o wściekanie się, to na pewno wściekają się wioślarze i kajakarze, którzy będą mieli naprawdę nie lada historię. Wodny tor na rzece Fitzroy koło Brisbane, gdzie w 2032 roku mają odbyć się olimpijskie zawody w wioślarstwie i kajakarstwie właśnie, został zatwierdzony oficjalnie do rywalizacji pomimo protestów, które się odbywają tamże. A te protesty są na grubo, bo wyobraźcie sobie, że w tej rzece roi się od krokodyli różańcowych. Mieszka ich tu aż 500 i to są te największe spośród wszystkich krokodyli żyjących na świecie. Mogą być bardzo niebezpieczne dla ludzi, potrafią osiągać nawet 6 metrów, a organizatorzy igrzysk nie przedstawili specjalnie planu ochrony zawodników przed tymi krokodylami. No i zapewniają, dajcie spokój, przecież to jest wydumane zagrożenie.
1: Ale zobaczcie, nie ma przypadku. Krokodyl różańcowy. Mhm. No. Zawodnik będzie się modlił, żeby dopłynąć do mety.
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Powszechnego Dostępu do Informacji i to garstka tych informacji. Anna Kruszyńska, raport Westerok.
1: SK Rok. Raport.
2: Trzy osoby ranne po porannym wypadku na Krajowej 76 w Lubelskiem w miejscowości Chrusty pod Łukowem. Osobówka zjechała z drogi i wpadła do rowu. Na miejscu ruch odbywa się wahadłowo.

0: Samolot lecący z Barcelony do Bostonu zawrócony znad Atlantyku. Powodem dym, który pojawił się na pokładzie maszyny. Pasażerski Boeing wylądował awaryjnie w portugalskim porto. Pomocy medycznej potrzebowało 14 pasażerów. Poszkodowani podtruli się dymem.
1: To jest raport.
0: Mobilizacja pod Wawelem, frekwencja w przedterminowych wyborach w Krakowie zaskoczyła, komentuje Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego. Wyniosła ona dokładnie 43,51%, natomiast dwa lata temu w pierwszej turze było to blisko 52%.
2: A w wyborach przedterminowych zazwyczaj te frekwencje były niższe, co pokazuje, że Kraków zmobilizował się tak, jakby to były normalne, odbywające się w regulaminowym trybie wybory samorządowe.
0: Do drugiej tury awansowali Łukasz Gibioła ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców i Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej. Ostateczne starcie kandydatów 11 października.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
4: SK Rock Sport.
0: Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W dzisiejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
5: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie. A to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
0: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną, a początek meczu o 20:45. Hiszpanki najlepsze w polskim mundialu. W finale Mistrzostw Świata Piłkarek do lat 20 rozgrywanych w naszym kraju wygrały z Koreą Północną. Mecz na stadionie w Łodzi rozstrzygnął się w rzutach karnych. I jeszcze coś dla fanów czarnego sportu. Bartosz Zmarzlik został wicemistrzem świata w jeździe na żużlu. Podczas sobotniej rundy Grand Prix w Toruniu zajął trzecie miejsce. Walkę o złoto przegrał o 2 punkty. Z Brytyjczykiem Robertem Lambertem.
6: Wojtuś, podziękuj pani.
7: Aniu, jak ty mi zaimponowałaś w tej chwili.
0: Bardzo proszę.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego Kodano.
8: 6 na 9 w S0.

0: Już 20 października na warszawskim Torwarze z dużym prawdopodobieństwem ten utwór będzie można usłyszeć na żywo, bo wtedy pojawi się u nas zespół Europe.
1: No to prawda, my dzisiaj o tym, co nas wścieka. Mnie na przykład potwornie wścieka, jak ktoś chrapie, ale naprawdę, to jest chyba jedyny taki moment, kiedy ja potrafię wyjść z siebie i stanąć obok.
0: To prawda, dlatego od roku, Asia mi cały czas odmawia i niestety muszę spać osobno.
2: No naprawdę? A ja słyszałem, że u niej taki dom otwarty, ciekawe, że chętnie przenocuje każdego,
1: nie, ale
2: kto ma tylko ochotę.
1: Nie chrapiących.
0: Dlatego ja muszę spać w domu ze swoją żoną.
2: Tak. No, właśnie tak. Drodzy Państwo, dzisiaj też pojawiły się przez krótką chwilę jabłka na naszej antenie, bo dzisiaj dzień jabłka sobie obchodzimy i Państwo szybko na to zareagowaliście.
3: Skoro rozmawiacie o jabłkach, to się chciałem zapytać, bo Ewa na chwilę wyszła do ogrodu po owoce i nie wróciła. Nie widać jej gdzieś tam?
0: No, a widać. Ewa wyszła na miasto.
4: Kiedy się wściekasz? Bardzo się wściekam, jak mój chłopak się spóźnia, bo on robi wszystko na ostatnią chwilę i jestem z nim umówiona, załóżmy, na 11, a on będzie 12:47, bo nie potrafi być na czas. I to mnie tak denerwuje, że czasami myślę, czy wiecie, już nie będę mówiła co.
2: No. Ale co?
1: Nie wiem, ale mnie też by szlak trafił. No. Ja też.
5: Poranne 6:09 w SC Rock. Reklama.
6: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
7: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
6: A pan wie, jak to objechać?
5: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: W zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
2: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
1: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
2: Więcej na jareal.pl.
1: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.

0: Rocktoberfest 2026.
1: No to proszę Państwa, to jest ten moment. Nadejszła wielkopomna chwila, rozpoczynamy rozdawnictwo na Rocktoberfest 2026. Prawdopodobnie pierwszym zwycięzcą będzie Piotr.
2: No może tak być, jeśli odbierze telefon, bo to nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć.
1: Piotrek.
2: Halo?
1: No. Jest, wyskoczył z łóżka, jest z nami Piotrze Łotrze. Napisałeś do nas, a propos swojego rock'n'rollowego przeżycia ostatnich lat, że po 50 zdecydowałeś się wziąć pierwszy ślub. Opowiadaj o tym.
3: No co, no tak sobie stwierdziłem, że fajna żaba jest. Znaczy, to jest taka już moja żona, nie?
2: No.
3: No, a jak to mamy zrobić, to sobie zrobimy to fajnie, nie? No i tak, no po kolei był Piguła, który nas skontaktował z Tukanem, organizatorem Sochraj Bobra. Najlepszego festiwalu, w ogóle nie wiem, reklamował, ale jest tak. No. No i wszystko się pięknie, ładnie odbyło w amfiteatrze, w Namysłowie. Pan Jacyś, burmistrz, udzielił nam ślubu osobiście. Pan BLR zagrało nam na ślubie akustycznie.
2: Nie, no proszę cię, no.
3: Na weselu się bawiło z 1500 osób przy prawdzie. Między innymi, resztę nie pamiętam. No i powiem ci, że no.
2: Słuchaj, no napisaj, że
3: po
2: 50 poratach zdecydowałeś się wziąć pierwszy ślub, więc jakby nie będę pytać o następne.
3: A nie, wiesz co, już chyba tym Baba Jagę zostawię.
1: Raz wystarczy. Aha, no następne za 50 parę lat. Piotrze, w takim razie kolejna zabawa, na którą cię zapraszamy. Już możesz wpaść z żoną, a jakże. To 22 października w Progresji w Warszawie, urodziny Eskiro. Odtrąbione. Mamy to, dzięki. Zapraszamy na nasze urodziny. Bardzo mi się podobało to, co Piotrek powiedział nam na samym początku. Fajna żaba jest. No, każdy wiesz, ma jakieś takie...
2: Czekaj,
1: być
2: potem ponczuś. Powiedział Baba Jaga, więc jakby...
1: Teraz będą sobie kumkać aż do pierwszych kijanek. Rocktoberfest

0: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: No, to jest naprawdę fantastyczna premiera. 50 lat już istnieją. U2 i w 13 listopada będzie premiera kolejnej płyty Carnaval de Luz, a teraz utwór z tejże płyty zapowiadający, co się będzie działo, Silencio.

0: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Dzisiaj mecz naszych kopaczy, ale ja wracam jeszcze pamięcią do tego poprzedniego. Cezary Kulesza podmienił dziecko, które weszło z Robertem Lewandowskim na murawę. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej podszedł do Roberta z chłopcem, ale tam już stało inne dziecko. To je podmienił. Pora podmienić Kuleszę.
2: No, panu Cezaremu też można podmienić jakąś butelkę, może to będzie lepiej w polskim sporcie.
3: Boże, zamienili dzieci. U mnie z kolei spotkanie na szczycie w Mediolanie. Georgina Rodriguez i Arina Sabalenka porównywały swoje diamenty. No i my też mamy życie na bogato przecież. My sobie z chłopakami porównujemy swoje magnesiki z podróży i czasem się nawet wymieniamy.
2: No i na koniec jeszcze wpadka w tańcu z gwiazdami. Rafałowi Maserakowi odpadło oparcie w fotelu jurorskim. Nam też wszystko opada, jak to czytamy.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
5: Reklama.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinno?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
12: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: Reklama. SK Rock Warszawa.
20: Wszystkie głosy w Krakowie policzone. Gibała i Piątkowska w drugiej turze. Wybaczamy ranny ksiądz o sprawcy ataku na żołnierza w Jarosławiu. Jestem dumny. To wyznanie trenera Grbicia po zdobyciu Mistrzostwa Europy.
21: SK Rock. Raport.
20: Minęła ósma, Anna Kruszyńska zapraszam. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska zmierzą się w drugiej turze przedterminowych wyborów w Krakowie. Szczegóły dotyczące wyników zna nasz reporter Kuba Solarz.
22: To, co usłyszeliśmy, to reakcja sztabu Łukasza Gibały na jego zwycięstwo w pierwszej turze. Kandydat zdobył ponad 36% głosów. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%. Natomiast trzecie miejsce zajął Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, który zdobył 17,5% głosów. Dodam, że Aleksandra Owca z partii Razem zdobyła w wyborach blisko 7% głosów, a frekwencja wyniosła ponad 43%.
23: Kraków zmobilizował się tak, jakby to były normalne, odbywające
1: odbywające się w regulaminowym trybie wybory samorządowe.
22: Mówi Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego. Druga tura wyborów 11 października.
20: Dodajmy, że piąte miejsce zajęła kandydatka Nowej Lewicy Daria Gosek-Popiołek z wynikiem blisko 5%. Kolejny był Michał Klimek, na którego zagłosowało nieco ponad 4% wyborców, a stawkę zamknął Sławomir Pietrzyk, uzyskujący 0,4%. Wynik Michała Drewnickiego to dobry prognostyk dla naszej partii, tak komentuje poseł Andrzej Adamczyk z Prawa i Sprawiedliwości. Kandydat PiSu zajął trzecie miejsce w wyścigu o prezydencki fotel, zdobywając 17,5% głosów.
5: Michał Drewnicki otrzymał wynik bardzo podobny do tego, który otrzymał pan prezydent Karol Nawrocki w wyborach ostatnich. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość przekonuje Polaków do tego, że definiowanie rzeczywistości i recepta na przyszłość jest akceptowalna przez Polaków. Nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Walczymy.
20: Druga tura wyborów w Krakowie 11 października.
21: To jest raport.
20: Wybaczamy, mówił ksiądz Adrian ranny w ataku nożownika w Jarosławiu. Duchowny opuścił już szpital. Podczas sobotniej homilii w jarosławskim opactwie poprosił o modlitwę za ofiary ataku i za napastnika.
17: Z tego miejsca w swoim własnym imieniu, w imieniu księdza Marka i w imieniu zmarłego księdza Stanisława, bardzo mocno chcę powiedzieć i z głębi serca, że wybaczamy.
20: Duchowny zaapelował, by nie obwiniać za te zbrodnie wszystkich Ukraińców.
17: Pragnę osądzić, poprosić, abyście nie winili narodu, z którego był zbrodniarz. Zła, jakie się tu dokonało, dokonał konkretny człowiek. Nie dokonał tego naród czy wiele osób.
20: Do tragedii doszło w czwartek na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławie na Podkarpaciu. 31-letni Ihor M. zaatakował nożem 5 osób w klasztorze benedyktynek, zabił jednego z księży i ranił 4 osoby. Dwie z nich są nadal w szpitalu w stanie ciężkim, ale stabilnym, a podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące i przebywa w szpitalu. Zdaniem prokuratury wymaga obserwacji psychiatrycznej.
21: Słuchacie raportu w SC Rock.
20: Polska siatkarskim mistrzem Europy. Jestem dumny z bycia trenerem takiego zespołu, powiedział kilkukrotnie podczas konferencji trener reprezentacji Nikola Grbić. Serbski selekcjoner podziękował drużynie i kibicom za doping. W rozmowie z dziennikarzami tłumaczył, że drużyna już dziś musi myśleć o porządnych przygotowaniach, by również zza oceanu przywieźć złoty medal.
23: Zespół i zawodnicy, z którym ja pracuję, jest naprawdę fantastyczny. Oni wiedzą, dlaczego jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, dlaczego i jak muszą się zachować, i jak muszą się skoncentrować, przygotować, żeby grali swoje najlepsze. I dlatego zostać na tym poziomie bardzo długo nie jest łatwe, ale jak powiedziałem, oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować, oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem, tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
20: A Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles za 2 lata.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
2: Nie chcę być tutaj tym defetystą takim, ale defetystą, ale ciekawe, czy losy polskich siatkarzy by się potoczyły tak samo,
25: gdyby?
2: W sensie gdyby kibiców siatkarskich, gdyby reprezentanci siatkówki grali tak samo jak piłkarze ręczni.
25: Matko, jakżeś zamącił po prostu. Jeszcze dorzuć do tego żużel po prostu i przepleć siatkówką.
2: A że Kubica nie jeździ? Proszę Państwa, dzisiaj 23 stopnie, przepraszam za siebie.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
26: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
27: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w S0.
2: Ja jeszcze defeszystów rozkładam na czynniki pierwsze.
25: To prawda, ja myślę, że państwo przede wszystkim wkurza to. Myślę, Boże, o czym oni mówią w ogóle?
2: Proszę Państwa, dzisiaj dzień wścieklizny. Pytam o to, na co się wściekacie. Dzień dobry.
28: Aniu.
25: Ratuj honor tej sytuacji.
20: Chciałam tylko dodać, że no, u mnie będzie coś dla fanów grzybu, ale najwierniejszy kibic w najtrudniejszej sytuacji jest z drużyną
2: piłkarską. Jesteście panem grzybu?
25: Ja jestem.
2: Ja też. Idę sobie coś złapać. Zebrać!

0: Bo ja nie rozumiem tych sytuacji i mnie to też naprawdę wkurza. Ja tej piłki nożnej nie rozumiem. Tu rozmawialiśmy poza anteną o Lewandowskim. Ja to pytam, to w czym on grał teraz? W tych Stanach Zjednoczonych, czy w Polsce, czy jak? Raz grają jako drużyna polska, raz grają jako drużyna amerykańska. Raz. Ja nie rozumiem
1: tak
0: tych sytuacji.
1: Tak jakbyś raz występowała w Westeroga, raz w reprezentacji Polski w radiu.
0: No na przykład. Wyobrażasz to sobie? No proszę cię. I nagle, rozumiesz, cię wystawiają nagle w reprezentacji Polski w radiu, ale właściwie to jesteś codziennie Westerog i weź się tłumacz potem.
2: To byłoby dobre. Reprezentacja Polski w radiu.
0: Dobre, prawda?
1: Myślisz, że załapałbyś się do składu?
2: No jasne. Czyściłbym mikrofony. Proszę państwa, jeżeli chodzi o dzisiejszy temat dnia, to mamy Światowy Dzień Wścieklizny i z tej okazji pytamy o sytuacje, w których naprawdę się wściekacie.
3: A kiedy ja się wkurzam? No ja się wkurzam jedynie w sytuacji, kiedy prowadzę samochód i kiedy jakiś kierowca inny wymusi na mnie cokolwiek i to mi jest takie wkurzające i właśnie teraz jestem wkurzona. O. No.
2: Jezu, ale jest coś takiego. Człowiek po prostu za kierownicą staje się potworem.
0: Zazwyczaj tak. Ja zawsze mówię, że ja się już nauczyłam tego, że mam absolutnie po prostu święty spokój.
2: Oj, tacy mnie wkurzają najbardziej. Ci, którzy mają święty spokój.
0: Mało tego, na takich, co się wkurzają, to się zawsze do nich uśmiecham, mówię, przepraszam.
1: Idź, Żaśka.
0: No ej, no.
4: 6 na 9. Estero.
2: No patrz, wypchała się na antenę, nawet nie podziękowała.

0: Odnośnie ostatnich komentarzy, że gościu po 50 wziął pierwszy ślub. Gratulacje dla niego, wszystko w porządku. Ja brałem ślub 27 lat temu na trzeźwo. Też kocham moją żonę. Pozdrawiam.
1: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
4: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
3: No, tego z Media Expert.
4: No tak.
5: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Reklama.
16: SK Rock Warszawa.

0: Wydawało mi się, że do tego tematu wracać nie będziemy, ale skoro dzisiaj nasi kopacze po raz kolejny wychodzą na boisko, no to nie ukrywam, że kiedy patrzę na piłkę nożną, polską piłkę nożną w wykonaniu tych naszych zawodników, to wtedy, mówiąc delikatnie, się wściekam, a dzisiaj będziemy mieli powtórkę z tego, co wydarzyło się w ostatni piątek, aby nie.
1: Boże, jak ja się cieszę, że mnie to w ogóle nie ziemia, nie grzeje.
2: A na co się jeszcze wściekacie? Ja już to poruszałem parę razy, więc nie chcę, żeby wyszło, że się powtarzam, ale jest taki moment, kiedy stoisz takim wielkim workiem, wypełnionym butelkami plastikowymi.
0: Tak.
2: Gość przed tobą już oddał i ten butelkomat właśnie się zacina.
0: Ty stary, po prostu masakra. Wiesz, kiedy najbardziej się wściekam?
1: No.
0: Kiedy Wojtek się powtarza. A państwo?
3: No nie, lepiej się nie wkurzać, bo ma się potem o trzeciej w nocy wyrzuty kortyzolu i nie można spać, tak jak moi wkurzający się znajomi. I naprawdę lepiej zwizualizować sobie takie mentalne zwierzę duchowe i musi być to kapibara, która ma po prostu wywalone na wszystko.
1: O, albo leniwiec na przykład, to jest świetne zwierzę. Grażyna napisała: cześć ekipo, mnie do skrajnej rozpaczy doprowadzają okruszki zastawione na blacie w kuchni. Też nie lubię bardzo i nie lubię tych takich, że jest rozchlapane w zlewie. Ja mam taką specjalną szmatkę, którą to wycieram.
2: Też bym się wściekł, jakbyś u mnie nasypały okruszki w zlewie.
0: No dokładnie. A jeżeli chodzi o kapibarę, która ma wywalone na wszystko, to dzisiaj po dziewiątej, Westerok, włącz się koniecznie prosto z Poznania. 6 na 9.

0: Jeżeli państwo tak przez cały dzień się wściekacie i wściekacie, to potem o 21:00 przychodzi tutaj Michał Cieślik i prezentuje swoją playlistę osobistą. Na pewno będzie bardzo przyjemnie, o tym za chwilkę sobie posłuchamy, a klasycznie o 8:30 przejdziemy do raportu Eskirok.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21:00 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Anna Kruszyńska, zapraszam. Ponad 50 skradzionych pojazdów, straty szacowane na ponad 10 milionów złotych, a w akcji Centralne Biuro Śledcze Policji. Funkcjonariusze rozbili gang zajmujący się kradzieżą samochodów na terenie Niemiec. Zatrzymanych zostało 10 osób, z których 8 trafiło do aresztu. Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy mieli specjalizować się w kradzieżach pojazdów na terenie Niemiec, które następnie były sprowadzane do Polski. Tu samochody miały być rozbierane na części, a poszczególne elementy trafiały do dalszej dystrybucji. Sprawa jest przykładem ścisłej współpracy polskich i niemieckich organów ścigania w zwalczaniu przestępczości samochodowej o charakterze transgranicznym. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. W Kijowie trwa usuwanie gruzów po tym, jak rosyjskie drony zaatakowały bloki mieszkalne, rynek, a także stację paliwową. W tym ataku życie straciły dwie osoby, a kilkanaście zostało rannych. Do 25 wzrosła tymczasem liczba rannych w Charkowie. Tam po zrzuceniu na miasto bomb lotniczych uszkodzonych zostało 10 bloków. A do tematu będziemy wracać.
3: To jest raport.
4: Naukowcy stworzyli system, który wykorzystuje światło do wykrywania deepfake'ów. W testach analizował on jednocześnie 15 filmów i prawidłowo sklasyfikował je w 98% przypadków. Zdaniem

0: autorów rozwiązanie to może posłużyć do wykrywania fałszywych filmów na bardzo dużą skalę, a twórcami systemu są naukowcy z Uniwersytetu w Los Angeles.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: SK Rock Sport.
0: Drugi mecz i okazja do rewanżu za dotkliwą porażkę z marca. Wieczorem polscy piłkarze zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów. Po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną kadra Jana Urbana będzie chciała pokazać się z lepszej strony. Rywal dobrze znany, bo właśnie ze Szwecją biało-czerwoni przegrali w marcu i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata.
3: Chciałbym, żebyśmy się pokazali z jak najlepszej strony, żebyśmy byli drużyną, która sprawi mnóstwo problemów zespołowi gospodarzy i oczywiście życzyłbym sobie pozytywnego wyniku.
0: Mówił selekcjoner Jan Urban. Szwedzi w pierwszym meczu wygrali 2-1 z Rumunią, a początek dzisiejszego meczu o 20:45. Hubert Hurkacz wystąpił w półfinale turnieju ATP w Chinach. W ćwierćfinałowym pojedynku wygrał z Lloydem Harrisem z RPA. O 13:00 ponownie pojawi się na korcie, a na jego drodze do finału stanie Kanadyjczyk Denis Szapowalow.
4: I to była Ania Krużnicka. Dziękujemy Ci bardzo. Okazuje się, że Państwo też macie predyspozycję do bycia serwisantami sportowymi. Zapraszamy.
5: Jest jeszcze jedna dobra wiadomość ze świata sportu motorowego. Milan Pawelec zdobył Mistrzostwo Europy w kategorii Moto2 po raz drugi z rzędu. No i oby były pieniążki, żeby mógł pójść o kategorię wyżej. Także dzieje się nie tylko w siatce, a siatkarzy też pozdrawiam i podziwiam. A i Bartek z Marzlik, srebrny medal Mistrzostw Świata.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
6: Ziętarska, Olszewski, Góralski.

0: Oczko, czyli 21 minut do godziny 9. Drodzy Państwo, Joanna ma ciekawostkę ciekawą.
1: No bo ja się też czasem wściekam, jak nie rozumiem, po co ludzie robią takie rzeczy. Na przykład pewna pani, która zresztą robi karierę w filmach dla dorosłych, zaszła w ciążę i niedługo urodzi dziecko. I jak tak sądzę, że tam coś z przewodnictwem w synapsach niezbyt tam działa, ponieważ ona postanowiła sprzedać prawa do nazwania swojej córki. Wyobrażacie sobie? To jest niebywałe. Wygrała firma Betbold, która zajmuje się działalnością bukmacherską i kryptowalutami. Zapłacili 1 200 000 dolarów za to, że ona tę córkę nazwie tak właśnie. Będzie się tak nazywać, Betbold, jakaś tam, nie wiem jak ona ma na nazwisko. No nie wiem, mam nadzieję, że przynajmniej ta dziwna mamusia ustawi dziecku przyszłość.
0: Wojtek, myśli jeszcze.
2: Nie, słuchaj, jestem po prostu zdruzgotany. No.
0: Słuchajcie, pies moich przyjaciół ma na imię Eska. Nie pytajcie, ile mnie to kosztowało.
3: 6 na 9 Rock. Reklama. Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience, fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fever.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wędlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
5: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
6: Każdy sukces zaczyna się od decyzji. Podejmij właściwą. Przyjdź na Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Już 29 września na PGE Narodowym. Spotkania z pracodawcami, najnowsze oferty pracy, konsultacje zawodowe, motywujące rozmowy o stereotypach, które wciąż potrafią zatrzymać ludzi przed szansą na zawodowy sukces. Wstęp wolny. 29 września, PGE Narodowy. Wejście od Alei Zielenieckiej. Brama numer 1. Przyjdź. Daj się poznać.
7: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
3: Reklama. Eska Rock Warszawa.

po wścieklizny za kierownicą, tej tak zwanej wścieklizny samochodowej. Ja mam na nią super sposób. Kiedy następuje jakaś nerwowa sytuacja na drodze, kiedy widzisz, jak drugi kierowca zaczyna wymachiwać rękoma i słyszysz prawie jak klnie w twoją stronę, odwracam się do niego, patrzę słodkim wzrokiem i puszczam mu buziaczka. Uwierzcie, widok wścieklizny w oczach tego drugiego działa kojąco.

0: strasznie wkurzam, jak mnie obudzi budzik, bo lubię się obudzić przed.
1: No ja, ale to prawda, ja czasami lubię. Czasem mi się zdarza na przykład, że budzę się 4 minuty czy 5 minut przed budzikiem. Mam takie, aha, czyli mogę wstać. To jest bardzo, bardzo przyjemne uczucie. Jak cię budzik wyrywa ze snu i wyrywa, chciałam powiedzieć z butów, ale w sumie człowiek w butach nie śpi, nie?
2: Tak. Najgorzej, jak tak pół godziny przed cię obudzisz, to nie wiesz, czy jeszcze dosypieć?
1: Tak,
2: czy
1: wstawać, zaczyna dzień. Co z tym robić,
3: no, no? Iść już na siku, czy jeszcze poczekać, donosić i dopiero później wstać, nie? Drodzy Państwo, dzisiaj o tym, co nas wkurza, co Was wkurza, sobie rozmawiamy.
4: A dzień dobry, wczoraj byłem w Teatrze w Warszawie na Marszałkowskiej. Ile to dawek szczepionki trzeba przyjąć, żeby się nie wściec, żeby zaparkować. A Wy jak sobie radzicie z parkowaniem? Asia, Ty z tym... A nie, Ty masz smarta. Kondziu. A nie, kończy na rowerze jeździ. A Wojtek to nie wiem, czy samochód ma. Dobra, nie było tematu.
3: Wojtek ma samochód, ale zepsuty.
2: Tak, to prawda. Ja nie jeżdżę do teatru.
3: Dokładnie.
2: Jest to chamstwo. Tak jest, nie zniesę
1: tego. A do kina chodzisz?
3: No, to a propos kina.
1: Właśnie.
5: To, co mnie irytuje momentami, to jest zachowanie ludzi w kinie, a mianowicie jedna konkretna rzecz. Zakładanie nóg na te zagłówki na krzesłach, na fotelach. Po prostu... Matko Boska, zdejmują tacy buty i w skarpetach zakładają nogi na siedzenie. No matko.
2: Ej, ale ja tak raz miałem.
1: To
2: ja
1: myślałem, że ktoś
2: popcorn z serem, a to czyjeś nogi.
3: Nie, to nogi.
2: Dużo spokoju Państwu życzymy.
6: A jestem spokojny. Bardzo spokojny. To Ty robisz aferę.
7: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: To jeszcze, drodzy Państwo, na koniec naszego dzisiejszego programu szybka recenzja.
1: Mnie to wkurza i szlak trafia, jak prezenterzy Eski Rock podają numer telefonu i mówią, że można dzwonić. Człowiek dzwoni, czeka, a nikt nie odbiera.
2: Ale to spoko, teraz można dzwonić przecież. A sprawa, wychodzimy, ale może ktoś odbierze.
3: Ja bym to zaproponował inne rozwiązanie. Aha. Macie Państwo rację, obiecujemy poprawę. Nie będziemy podawać numeru telefonu.
0: Ale zobacz, z drugiej strony to powiedział Pan przecież, że podajemy numer telefonu i mówimy, że można dzwonić. A ktoś powiedział, że będziemy odbierać?
4: To było 6 na 9 w SROK.
5: Gotta move out. Keep him at bay.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
7: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. 2+1 gratis. A do środy tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi indyka pakowany próżniowo Kraina Mięs. 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
12: Codziennie.
13: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
14: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
4: Reklama.
15: Wybory na prezydenta Krakowa, Gibała i Piątkowska zmierzą się w drugiej turze. W Kijowie usuwanie gruzów w raporcie Ukraina i kolejna niespokojna noc. Wśród poszkodowanych dziecko na Mazowszu, spłoszony koń wbiegł w tłuma.
16: SK Rock. Raport.
15: 9. Anna Kruszyńska, zapraszam. Nie będę zabiegał o poparcie kandydatów, którzy nie przeszli do drugiej tury, zadeklarował Łukasz Gibała, który zwyciężył w pierwszej turze wyborów prezydenta Krakowa, zdobywając nieco ponad 36% głosów.
17: Też nigdy nie popierałem żadnego kandydata, bo uważam, że to jest takie traktowanie wyborców z góry, tak jakby byli jakimś towarem, który można przekazać komuś. No nie. Dlatego zamierzam rozmawiać bezpośrednio z wyborcami właśnie na ulicach, przekonywać wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Nowej Lewicy, Partii Razem i pozostałych partii.
15: Do drugiej tury szykuje się też Monika Piątkowska, która zdobyła niespełna 30% głosów. Kandydatka na prezydenta Krakowa szła do wyborów z poparciem KO i PSL-u.
18: Jestem też otwarta na współpracę ze wszystkimi środowiskami politycznymi reprezentowanymi w Krakowie, którym leży nasze miasto na sercu.
15: Mieszkańcy Krakowa prezydenta wybiorą 11 października.
16: To jest raport.
15: Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. W Kijowie trwa usuwanie gruzów po tym, jak rosyjskie drony zaatakowały bloki mieszkalne, rynek, a także stację paliwową. W tym ataku życie straciły dwie osoby, a kilka 11 zostało rannych. Do 25 wzrosła tymczasem liczba rannych w Charkowie. Tam po zrzuceniu na miasto bomb lotniczych uszkodzonych zostało 10 budynków. Jeden z nich został poważnie zniszczony, mówi Jewgen Wasylenko, rzecznik charkowskich ratowników.
12: Na miejscu продовжуються проводити аварійні рятувальні роботи. Люди продовжуються звертати за медичну допомогу.
15: На місці вciąż працują i trwają prace ratownicze. Mieszkańcy nadal zgłaszają się po pomoc medyczną. Doszło do uderzenia w 9-piętrowy budynek.
12: Druga ta trzecia powierzchnia.
15: Łącznie tej nocy Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy 165 dronów. Wśród poszkodowanych jest dziecko. To po tym, jak spłoszony koń wbiegł w grupę widzów podczas święta hodowców koni na Mazowszu. Poszkodowane zostały 4 osoby, w tym dziecko. Do zdarzenia doszło w Górkach w powiecie garwolińskim. Na miejscu interweniowała policja i straż pożarna.
19: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że stojący koń, który był przypięty do bryczki, nagle spłoszył się i wbiegł w grupę osób. W wyniku zdarzenia 4 osoby zostały poszkodowane, w tym dziecko, które po udzieleniu pomocy medycznej w szpitalu zostało zwolnione do domu.
15: Mówi Małgorzata Pychner z policji w Garwolinie. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego groźnego incydentu. Wiadomo, że 37-letni woźnica był trzeźwy.
16: Słuchacie raportu w SC Rock.
15: Na koniec jeszcze coś dla fanów grzybów. W tym roku sezon na grzybobranie mocno się opóźnił, głównie przez suszę. Po ostatnich opadach deszczu grzyby zaczęły się jednak pojawiać. Na razie wielkiego wysypu nie ma, ale już można coś znaleźć, mówią grzybiarze z okolic Nowego Sącza.
20: Zaczynają się pojawiać. Długo nie było, ale już pierwsze okazy można znaleźć.
21: Tak naprawdę dzisiaj byłam pierwszy raz na grzybach. Do tej pory było zbyt sucho, żeby na jakiekolwiek grzyby trafić.
22: Biorąc pod uwagę wilgotność, biorąc pod uwagę temperaturę, to do tej pory ten sezon jakby nie obfitował w grzyby. Jak on potrwa? No wszystko będzie zależało od warunków pogodowych. Rydz, borowik szlachetny, do tego mamy jeszcze kurki, podgrzybki, koźlarze, maślaki. To królestwo, które nam oferuje las w zakresie właśnie grzybów, no jest duże.
15: Mówi Paweł Szczygieł, szef Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju w Małopolsce. Leśnicy przypominają, że do lasu wychodzimy nie tylko z koszykiem, ale też z dużą dawką zdrowego rozsądku. Zbierajmy tylko te grzyby, które znamy.
23: Pogoda.
15: Dziś w całym kraju bardzo ładna, słoneczna pogoda. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 24 na zachodzie. Teraz najcieplej w Szczecinie, 15 stopni, 14 w Lublinie, 13 w Warszawie, Poznaniu, Kielcach i Opolu, a najchłodniej w Suwałkach, 11 stopni. Ciśnienie w południe wyniesie 1019 hektopaskali i będzie sinusoida. Najpierw spadek, potem wzrost.
23: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
24: Jeśli chodzi o grzyby, to stary grzyb na miejscu. Jaro Sobierajewicz zaprasza na kultowe historie do 12. I co się wydarzy dzisiaj w czasie programu? Między innymi będziemy mówić o orderach. Takich, które czasem dostają muzycy. O jednym z takich muzyków będzie w tej godzinie. A poza tym będziemy żegnać już wrzesień. Bo to ostatni poniedziałek tego miesiąca.

0: Join Me, zespół Him w SC Rock. A teraz będzie trochę o zespole Lady Punk.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Wyobraźcie sobie, że jesteście członkiem takiego właśnie zespołu jak Lady Punk. Odchodzicie z kapeli? Chyba nie odchodzi się z czegoś, co jest kurą znoszącą złote jajka, prawda? Ale kiedyś tak nie było. W latach 80., gdy jeszcze panował u nas system miniony na szczęście, czyli socjalizm, artyści wcale nie zarabiali zbyt wiele. Jeden z chłopaków z Lady Punk, Paweł Mścisławski, podczas trasy koncertowej zespołu po USA w roku 88, a więc dosłownie na chwilę przed końcem tego systemu, postanowił zostać za granicą. Nie chciał już mieszkać i żyć w tamtej Polsce. Jest też taka sugestia, że być może w czasie amerykańskiego tournée wśród zespołu doszło do jakichś nieporozumień na tle podziału zarobionych pieniędzy, ale tu dowodów żadnych nie ma. W każdym razie Paweł Mścisławski w roku 88 odszedł z zespołu Lady Punk. Podobno chłopaki jak są w Ameryce, to się z nim spotykają i jak gdyby nigdy nic gadają, wspominając stare dobre czasy. Dlaczego mówię panie Pawle w tej chwili? Bo ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego. Chyba jeszcze powinienem powiedzieć, które, prawda? 60.
2: Jesteś idolem.
0: 5.
2: Wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: często. Nawet ja sam to robię. Dzielę Marilyn na dwa etapy. Ten z Fishem i ten z Hogartem. A przecież to byłoby niesprawiedliwe wobec gościa, który jest w zespole od początku, nieprzerwanie. Jest chyba jedynym nawet gościem, który przez te wszystkie lata jest członkiem zespołu Marilyn, który kapelę zakładał i który gra w niej fantastycznie na gitarze. Steve Rothery. To on odpowiada za te wszystkie piękne solówki, które dzieją się w czasie, gdy gra właśnie ten zespół. Kaylee, Marilyn za nami, a przed nami między innymi Aliens and Farm.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi taniej.

0: Reklama. Eska Rock. Radar.
1: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Gitarzysta Twisted Sister, JJ French, po raz kolejny nie gryzło się w język w przestrzeni medialnej w temacie Rock and Roll Hall of Fame. Jak powiedział wprost, niektórzy artyści znaleźli się tam zupełnie niezasłużenie. To wyłącznie gra polityczna, bo w każdej galerii sław w grę wchodzą układanki polityczne, mówi muzyk. A więcej na temat jego powodów niezadowolenia znajdziecie w zakładce Radar na eskarock.pl.
0: Eska Rock Radar.
2: All right, this is Kirk from Metallica.
3: Hello, I'm David Gilmour.
4: Hello, I'm Richard Wright.
5: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
6: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

Don't Want to Miss a Thing, zespół Aerosmith w Esce Rock. Obiecywałem opowieść o orderze. No i będzie, ale to nie będzie polski order, tylko order Kanady. Takie wysokie odznaczenie cywilne Kanady przyznawane tym, którzy realizują łacińską dewizę orderu pragnący lepszej ojczyzny. Od razu przetłumaczyłem, żeby nie wprowadzać państwa w jakąś dziwną sytuację z językiem łacińskim na antenie Eski Rock. Ustanowiony w roku 67, a więc za rok będzie rocznica 60, ustanowiony w rocznicę powstania Dominium Kanady i wręczany w uznaniu całkowitych zasług Kanadyjczykom, którzy wybitnie przysłużyli się swojemu krajowi. Order co prawda jest też przyznawany nie Kanadyjczykom, którzy swoimi działaniami przyczynili się do dobra ludzkości, ale rzadziej. Politycy go dostają artyści, gwiazdy filmu, telewizji i też muzycy. No i 28 września roku 91, a więc 35 lat temu, otrzymał go Bryan Adams. Absolutnie zasłużenie. Inni kanadyjscy muzycy, którzy otrzymali tę nagrodę, to m.in. Céline Dion, Leonard Cohen i członkowie Rush. Zacne towarzystwo.

0: pani Katarzyna. Katarzyna Nosowska. Za moment godzina 10:00. Jak zwykle o tej porze sprawdzamy, co dzieje się na świecie, bo lubimy trzymać rękę na pulsie. A potem wrócimy do opowieści, które Państwu tu zawsze czynię przed 12:00. Do tych kultowych. A o czym będę mówić, to powiem za chwilkę.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Anna Kruszyńska, raport.
2: Najbardziej rock'n'rollowe wydarzenie w ostatnim roku? No, było takie jedno. Pomimo tego, że jestem dorosła, odpowiedzialna, mam plan, płacę rachunki, to wystarczył jeden głupi pomysł i okazało się, że wciąż mam 18 lat. Co za szczęście. Polecam wszystkim takie sytuacje przypominające rockowy hit, w którym jest zdecydowanie za dużo gitary.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Reklama.
2: Piotr Moczulski czeka na pomoc. W drodze na Filipiny jest rządowy samolot. Gibała kontra Piątkowska. Za chwilę komentarz politologa do wyborów w Krakowie. Zaprasza na warsztaty z symulatorem starości w raporcie Fundacja Klementyna.
3: SK Rock. Raport.
2: 10:00, Anna Kruszyńska, zapraszam. Rządowy samolot jest w drodze na Filipiny. Wojskowi medycy pomogą w powrocie do kraju Polakowi, który od 2 lat w ciężkim stanie przebywa w tamtejszym szpitalu. Na pokładzie jest wojskowy zespół ewakuacji medycznej, a szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
11: W kwietniu 2024 roku Piotr Moczulski podczas podróży po Filipinach zderzył się na skuterze z innym jednośladem. Doznał poważnego urazu głowy i licznych złamań. Lekarze w Cebu uratowali mu życie, ale mężczyzna nadal wymaga podawania tlenu i jest karmiony przez sondę. Ma też ograniczony kontakt z otoczeniem. Rządowy samolot jest obecnie w drodze na Filipiny. Podróż w jedną stronę potrwa około 15 godzin. Po przylocie do Polski karetka przewiezie pacjenta do szpitala w Białymstoku. To kolejna taka akcja. Wcześniej wojskowy samolot sprowadził z Pekinu Polkę, która w związku z chorobą zapadła w śpiączkę.
2: Kto przejmie stery w Krakowie? Znamy rozstrzygnięcie pierwszej tury wyborów. Łukasz Gibała z Komitetu Kraków dla Mieszkańców zdobył ponad 36% głosów. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL, z wynikiem blisko 30%. Same wyniki nie zaskoczyły, komentuje Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego.
12: W zasadzie to są wyniki takie, jakie wszyscy przewidywali. W przeciwieństwie do tego, co mieliśmy 2 lata temu, żadnego dużego zaskoczenia, przynajmniej na tych pierwszych miejscach, nie ma.
2: Ostateczne starcie kandydatów zaplanowano zaplanowano na 11 października. A czego krakowianie oczekują od przyszłego prezydenta?
13: Ja uważam, że powinno być tak jak jest, czyli ta strefa czystego powietrza powinna być jak najszersza, bo mieszkam w samym centrum i chcę żyć w czystym, pięknym mieście.
14: Przede wszystkim oddłużenia, bo ten dług, który jest skandaliczny. To jest nie do pomyślenia, ile zadłużyły miasto poprzednie władze.
15: Nic wielkiego, takiej naprawdę normalnej codzienności, dbanie o nas.
2: A z mieszkańcami Krakowa rozmawiał nasz reporter Kuba Solarz.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: W Radomiu chcą uczyć empatii i wrażliwości na potrzeby seniorów. Fundacja Klementyna zachęca szkoły do udziału w projekcie edukacyjnym Lekcje Empatii. Wolontariusze odwiedzą placówki uzbrojeni w ciężki, specjalistyczny kostium, tak zwany symulator starości, ucząc z czym musi zmagać się osoba dotknięta ograniczeniami jesieni życia.
16: To jest taki strój, w który ubieramy uczniów i oni faktycznie mają te ograniczenia stawów, mają taką trochę wizualizację i sami mogą poczuć, jak ten senior funkcjonuje na co dzień. I chcemy im pokazywać, że to, że seniorka musi usiąść w autobusie, czy że idzie wolno chodnikiem, to nie jest jej zła wola.
2: Mówiła Kamila Jarząbek-Nowak z Fundacji Klementyna. Zainteresowane szkoły mogą kontaktować się z fundacją telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem mediów społecznościowych.
1: SK Rock Biznes.
2: Energia z Polski, local first. Pod takim hasłem odbędzie się dziś w Warszawie Forum Polskich Dostawców. Wydarzenie ma dotyczyć zamówień i inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych, transportowych, obronnych, samorządowych i w sektorze cyfryzacji. Forum jest adresowane do polskich przedsiębiorstw, które mogą stać się istotnymi partnerami dla Skarbu Państwa, innych dużych inwestorów publicznych i największych polskich firm państwowych. Ponad 1/4 Polaków stara się obecnie utrzymywać większe zapasy żywności niż 2-3 lata temu. Jednak niemal połowie osób nie zmieniły się w tym czasie nawyki związane z przechowywaniem produktów, wynika z badania Barometr Providenta. Konsumenci stawiają przede wszystkim na rozsądne przygotowanie do nieprzewidywanych sytuacji, a nie na nieograniczone gromadzenie zapasów. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,84 zł, za euro 4,37 zł. Aktualny kurs franka to 4,63 zł, a funta 5,09 zł.
1: Pogoda.
2: Dziś w całym kraju bardzo ładna, słoneczna pogoda. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 24 na zachodzie. Teraz najcieplej w Szczecinie, 16 stopni, 15 w Lublinie, 14 w Warszawie, Poznaniu, Kielcach i Opolu, a najchłodniej w Suwałkach, 12 stopni. Ciśnienie w południe wyniesie 1019 hektopaskali.
0: I taką pogodę poproszę do połowy grudnia, a potem na święta ma spaść śnieżek.
2: Gwarant do końca tygodnia.
0: No, chociaż tyle. Biorę.

0: Jaro Sobierajewicz.
1: Tego błękitnego nieba dam też Państwu trochę po godzinie 10:00. Zagram piosenkę, ale w wersji zespołu Golden Life. Pojawi się też wspomnienie zespołu, który istniał tylko niecałe 10 lat, ale sporo w muzyce zrobił. Nazywali się Audioslave. A, jeszcze będzie The Beatles też. Ale to bardziej przed 11:00.

0: tak ostro świeci słońce, że nawet nie wiem, czy to niebo dzisiaj jest błękitne. No żarty żartami, pogoda super, pogoda piękna, pogoda idealna na to, by wyjść z domu. I tego Państwu dzisiaj życzę. Golden Life za nami, a teraz o tym, który 20 lat temu wyszedł z domu.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Tom Morello, to było w czasach, kiedy był gitarzystą w grupie Audioslave. Jak Państwo wiedzą, Rage Against the Machine to podstawowy projekt Toma, ale kiedy ten nie działa, no to robi różne inne rzeczy i wtedy robił ze swoimi kumplami, z poza Zakiem, z zespołu Rage Against the Machine i Chrisem Cornellem, który też miał moment nieistnienia zespołu Soundgarden. No ale nie będziemy mówić o muzyce, tylko o tym, że Tom Morello to taki muzyk, którego świat nie kończy się tylko na wydawaniu zarobionych pieniędzy. 20 lat temu został aresztowany, ale nie za pijaństwo, czy za inne czyny, których musiałby się wstydzić, tylko w związku z udziałem w marszu protestacyjnym. Nie tylko zresztą on, aresztowane zostało w sumie 400 innych ludzi i muzyk, i wszyscy domagali się uznania praw imigrantów pracujących w hotelach. W tych mrocznych politycznie czasach, mówił 20 lat temu, ważne jest, żebyśmy występowali w obronie innych. Jesteśmy tu, żeby wyrazić swoją solidarność z pracownikami, którzy zarabiają 20% mniej niż pozostali. Taką wygłosił pomienną mowę gitarzysta, kiedy został już z aresztu wypuszczony. Muzyk, tu trzeba dodać, razem choćby z Serge'em Tankerem,

0: Piosenka, która mówi o tym, że niezależnie od błędów, które popełniamy, my jako ludzie, indywidualnie i jako ludzkość, słońce jest niezmiennie na niebie i to jest nadzieja na to, że w życiu są pewne rzeczy stałe. Choć czytałem kiedyś taką historię, taką opowieść o tym, że piosenka może mieć bezpośrednio odniesienie do pewnego człowieka, już bardzo miejscowo umiejscowionego, masło maślane, w ich rodzinnej Australii, w stanie Queensland. Był kiedyś taki premier tego stanu, Sir John Bielke Petersen, który rządził tak twardą ręką, że stan nazywano stanem słonecznym. Ale bardziej mi się podoba ta opowieść uniwersalna. Always the Sun, The Stranglers. Za moment, w październiku minie 40 lat od premiery tego singla.
1: Reklama.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie.
2: Bo Kaufland jest fresh, fresh. Poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49. A filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
9: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
10: Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience, fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fiverr.
11: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
12: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
11: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
12: Więcej na jareal.pl.
11: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem.
1: Reklama.
13: This is Noel Gallagher from Oasis.
14: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
15: Hi Poland, we are Royal Blood on Esker Rock.

Tam Tam Pin, Chumbo Amber, SC Rock. A teraz Sierżant Pieprz. Jedna z najważniejszych płyt, jakie ujrzały światło dzienne w XX wieku. Losy tego albumu The Beatles nieodłącznie związane są z interpretacją pewnego utworu, co do którego fani czwórki z Liverpoolu mają wątpliwości. Od wielu dekad, od w zasadzie samego początku. Chodzi oczywiście o Lucy in the Sky with Diamonds. Inspiracja, która ma swe podłoże w rysunku syna Johna Lennona, to jedno, a może jednak piękny opis narkotykowego lotu. To jest pytanie. Ilu fanów? Tyle odpowiedzi na ten temat. Oczywiście Lennon odmawiał słuszności drugiej interpretacji, ale to chyba normalne, tak jak branie wszelkiego rodzaju specyfików w czasach, gdy powstawał tekst tej piosenki. No, w każdym razie, jeśli będziemy trzymać się tej wersji, że do stworzenia kawałka miał Lennona doprowadzić jego 4-letni wtedy syn, który wrócił z przedszkola i pokazał swój rysunek, na którym przedstawił koleżankę Lucy na niebie wśród diamentów, to trzeba tej Lucy oddać co królewskie, czy tam co cesarskie. No tyle, że niestety Lucy już nie żyje. Zmarła w wieku 46 lat, dokładnie 17 lat temu.

0: krótka, choć intensywna to była kariera zespołu Crazy Town. Butterfly na chwilę przed godziną 11. To teraz znów pani Ania w raporcie, a potem opowieść o Peggy Brown.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.

0: akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
2: Reklama.
3: W Elblągu butelki z nieznaną substancją na miejscu pracują służby. W raporcie Apache silniki śmigłowców będą serwisowane w kraju. Chcą wesprzeć bezdomne czworonogi. Akcja podczas meczów w Radomiu.
4: SK Rock. Raport.
3: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Akcja służb w Elblągu przy przyłączu gazowym budynku przy Rybackiej. Odnaleziono dwie pięciolitrowe butelki z żółtą, nieznaną substancją i wystającymi z nich kablami. Na miejsce ściągnięto policjantów i strażaków.
5: W tej chwili została wydzielona tutaj strefa zagrożenia. Na miejscu są policjanci, a także straż pożarna. Z Olsztyna jedzie do nas grupa funkcjonariuszy z laboratorium kryminalistycznego, aby ocenić, czy znalezione butelki są zagrożeniem, czy te jest to próba wywołania fałszywego alarmu.
3: Relacjonuje Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Z budynku ewakuowano ludzi, została wydzielona strefa niebezpieczna.
6: To jest raport.
3: Silniki polskich śmigłowców Apache będą serwisowane w kraju. Ambasador USA i wiceszef MON podpisali umowę w tej sprawie w Dęblinie.
7: To silniki, które też są w Black Hawkach, są w śmigłowcach AW-149, AW-101. Ten serwis będzie w Polsce. Będzie mógł też być serwisem na rzecz wszystkich innych naszych sojuszników, którzy używają tych platform bojowych.
3: Mówił wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Porozumienie jest częścią programu zakupu 96 śmigłowców dla polskiej armii. Zakup nie tylko wzmocni polską obronność, podkreślał Tomczyk.
7: Dęblin i Łódź, tylko w tych dwóch zakładach w ciągu najbliższych lat zatrudnienie wzrośnie dwukrotnie. Myślę, że to też pokazuje dzisiaj, w jakim kierunku zmierza polski przemysł zbrojeniowy.
3: A podczas uroczystości Cezary Tomczyk zapowiedział też zmianę procedur reagowania na obiekty wlatujące do Polski od strony Rosji. Do tej sprawy będziemy wracać. Fikcyjne przeglądy techniczne w powiecie przysuskim na Mazowszu i setki zarzutów dla dwóch diagnostów. Mężczyźni w wieku 36 i 67 lat podbijali pieczątki bez sprawdzania stanu pojazdów. O szczegółach mówi Marcin Sawicki z zespołu prasowego mazowieckiej policji.
8: Zostali oni doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli łącznie 680 zarzutów wobec podejrzanych zastosowano poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju, zakaz wykonywania zawodu diagnosty oraz zakaz kontaktu z osobami, które wykonywały przegląd.
3: Za poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej obu diagnostom grozi do 8 lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Radomiu.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Chcą wesprzeć bezdomne czworonogi i promować ideę adopcji. Siatkarski WKS Czarni Radom oraz inne lokalne kluby ruszają z wyjątkową akcją. Podczas meczów domowych na telebimach w radomskiej hali pojawią się zdjęcia bezdomnych psów i kotów, które szukają domu przed nadchodzącą zimą, mówi Sylwia Sułkowska, prezes klubu.
9: Przed nami bardzo trudny okres zimowy. Dlatego taka symboliczna forma wsparcia, czyli emisja baneru promującego adopcję bezdomnych zwierząt podczas naszych meczów domowych, to taka mała cegiełka od naszego klubu, żeby wesprzeć, a już widelec ktoś zobaczy ten apel i poruszy się jego serce. I pupil, który będzie umieszczony na danym banerze, skradnie jego serce i zechce go adoptować.
3: A akcja będzie trwała cały sezon.
1: Pogoda.
3: Dziś bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północy i północnym zachodzie okresami umiarkowane. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 24 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie w południe 1019 hektopaskali.
1: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Bierajewicz.
10: Generalnie od ataku już tego pełnoskalowego Rosji na Ukrainę, Rosja to temat, no nawet można powiedzieć, tabu. Ale będzie taka piosenka, która będzie pewnego rodzaju wspomnieniem, kiedy Rosja była zupełnie innym krajem. Chociaż czy tak naprawdę do końca innym? Zaraz szczegóły. Zaraz opowieść. Ale najpierw obiecana Peggy Brown.
2: O Peggy!

0: Sum 41 w Eszcze Rock w swojej wersji piosenki nagranej przed laty przez The Rolling Stones. A teraz ta wstrętna Rosja.
1: Kultowe historie w Eszcze Rock.
0: To jest opowieść, która została stworzona w połowie lat 80. i to jest piosenka Russians Stinga, taka antywojenna, można powiedzieć, protest song krytykujący absurd zimnej wojny i tego, co się tam wtedy działo. Ale nie będę tym razem mówić o tekście, tylko o tym, jaki przełom nastąpił, jeżeli chodzi o spotkanie jazzu i poproka, tak można powiedzieć, właśnie gdy Sting rozstawał się z zespołem The Police. Bo po rozpadzie kapeli postanowił zaryzykować i zaprosić do swojego nowego solowego projektu czołowych młodych amerykańskich jazzmenów. Branforda Marsalisa, Omara Hakima, basistę Darrella Jonesa, który do dziś gra koncertowo ze Stonesami, no i Kenny'ego Kirklanda, który jest głównym bohaterem tej opowieści. To on stał się filarem nowego zespołu. Pianista i klawiszowiec. Absolutny mistrz, którego już niestety z nami nie ma, bo zmarł mu się w zbyt młodym wieku. I to on miał spory udział w powstaniu nowego solowego debiutanckiego albumu Stinga The Dream of the Blue Turtles, który ukazywał się w roku 85. To on odpowiadał za bogate partie syntezatorów w wielu kawałkach, m.in. w tym Russians, który teraz zagram. Wspominam Kenny'ego Kirklanda, ponieważ gdyby żył, miałby dziś 71. urodziny.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: life.
1: It's my life, zespół Bon Jovi, Esther Rock. Mam w domu dość pokaźną biblioteczkę i nawet niektóre książki mam naprawdę stare, ale chyba żadna z nich nie jest tak droga jak rzeczy, które zostały wystawione na aukcji kilka lat temu. O tej aukcji będę opowiadać Państwu tu na antenie. Dlaczego będę mówić o książkach? Dlatego, że mają one coś wspólnego z muzyką. Zaraz się wszystkiego Państwo dowiedzą.
2: Autopromocja. Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz

0: Za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience, fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fiverr. Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycje z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Każdy sukces zaczyna się od decyzji. Podejmij właściwą. Przyjdź na Targi Pracy i Przedsiębiorczości już 29 września na PGE Narodowym. Spotkania z pracodawcami, najnowsze oferty pracy, konsultacje zawodowe, motywujące rozmowy o stereotypach, które wciąż potrafią zatrzymać ludzi przed szansą na zawodowy sukces. Wstęp wolny. 29 września, PGE Narodowy. Wejście od Alei Zielenieckiej, brama numer 1. Przyjdź, daj się poznać.
4: Reklama.
5: Esta Rock Radar.
6: Zapraszam, Michał Prykpowicz. Odrzucony teledysk Bruce'a Springsteena trafił na aukcję. Utwór Dancing in the Dark to absolutny klasyk. Cały świat pamięta kultowy teledysk z udziałem pani Cox, wyreżyserowany przez Briana De Palme. Pierwotny koncept wideoklipu był jednak zupełnie inny. Nagranie to teraz trafiło pod młotek po 40 latach bycia na strychu w prywatnym domu. A więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
5: Eskarok Radar.
7: What's happening? This is the devil without a cause, Kid Rock.
8: This is Jack White.
9: Cześć, Tulipa. Słuchacie Eski Rock.

Red Hot Chili Peppers w polskim radiu SK Rock. A teraz wspomnienie Charlesa Wattsa, raczej tego, co zebrał i zostało wystawione na sprzedaż dokładnie 3 lata temu. To był facet, który naprawdę był mądry. On zbierał różne rzeczy, wśród tych rzeczy były książki, ale nie takie zwykłe książki, tylko pierwsze wydania. 3 lata temu spadkobiercy Charlesa Wattsa wystawili to wszystko na sprzedaż i niektóre z książek naprawdę znalazły nabywców za spore kwoty. Na przykład pierwsze wydanie powieści Scotta Fitzgeralda, Wielki Gatsby, poszło za 226 tysięcy funtów. Pierwsze wydanie Psa Baskervillów ustanowiło 3 lata temu światowy rekord, osiągając cenę 214 tysięcy funtów. No tak, książki jednak są trochę warte.

0: City Love i King. Na koniec ode mnie, bo to już jest moment, w którym muszę powiedzieć do usłyszenia. Miał być po 12 pan Łukasz, będzie pan Michał. Ciekawe, czy Michał opowie, albo pan Łukasz po 15 już dotrze do pracy. Skąd taka dzisiaj zamiana? Bo człowieka bez nazwiska, przypominam, cały czas nie ma. Jeszcze w tym tygodniu będzie na urlopie. Jaro mówi do usłyszenia.
1: Reklama.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
13: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
12: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
13: Więcej na jareal.pl.
12: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem.
14: Reklama.
15: Ceny paliw znów będą rosły. Znamy stan zdrowia ofiar po ataku nożownika na Podkarpaciu.
16: SK Rok. Raport.
15: Minęła 12, a Michał Przybyła, zapraszam. Ceny paliw biją kolejne rekordy, a będzie jeszcze drożej. Tak prognozują analitycy portalu epatrol.pl. Wysokie ceny mają utrzymać się także dla benzyny. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
17: Eksperci alarmują, że litr oleju napędowego może kosztować nawet 9 zł i 29 groszy. Stacje dotąd próbowały utrzymać cenę poniżej 9 zł, niemal rezygnując ze swojej marży. Za 95 zapłacimy według prognozy od 7 zł 97 groszy do 8 zł 9 groszy.
18: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj to paliwo niestety także drożeje. Jest na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio w skali ogólnopolskiej.
17: Mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Kierowcy już widzą zmiany na pylonach w związku z podwyżką cen autogazu.
19: 2,88. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
17: Na ceny wpływa niepewność na Bliskim Wschodzie i ponowny wzrost notowań ropy.
15: Mateuszu, dziękujemy.
16: To jest raport.
15: Stan dwóch najciężej rannych osób po czwartkowym ataku nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu nie uległ poprawie. Obaj pacjenci nadal są w ciężkim stanie i przebywają na oddziale intensywnej terapii. Pozostałe dwie osoby czują się lepiej. Jedna opuściła już szpital, druga nadal jest hospitalizowana w Przeworsku.
20: Pacjentka przebywa w dalszym ciągu na oddziale chirurgii ogólnej. Jej stan jest stabilny, jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Jest przytomna, tutaj cały czas monitorujemy parametry życiowe, znajduje się pod opieką zespołu medycznego.
15: Mówi Magdalena Pogroszewska, dyrektor szpitala w Przeworsku. Kobieta pozostanie na oddziale jeszcze kilka dni. Przypomnijmy, do ataku nożownika doszło w czwartek na terenie jarosławskiego opactwa. 31-letni Ihor M., obywatel Ukrainy, zaatakował tam nożem 5 osób. 67-letni ksiądz Stanisław Zbojnowicz zmarł, a 4 pozostałe osoby zostały ranne. Podejrzany został zatrzymany i tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Do tej pory nie usłyszał zarzutów. Biegli stwierdzili u niego ostre zaburzenia psychotyczne, które uniemożliwiają jego przesłuchanie i udział w czynnościach procesowych.
0: SK Rock Biznes.
15: Przyspieszają plany wydobycia ropy ze złoża Wolin Wschód na Bałtyku, około 6 km od polskiego wybrzeża. Zasoby szacowane są na 22 miliony ton ropy. Inwestycja zakłada budowę sztucznej wyspy i nawet 30 odwiertów. Projekt budzi sprzeciw po niemieckiej stronie. Samorządowcy i ekolodzy obawiają się o ochronione obszary, ptaki, foki i morświny, a także o turystykę. Właśnie rusza procedura oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Bill Gates apeluje o międzynarodowe regulacje dotyczące sztucznej inteligencji. W rozmowie z NBC News ocenił, że przekonanie państw do wspólnych zasad będzie trudniejsze niż negocjacje nuklearne podczas zimnej wojny. Jego zdaniem same regulacje branży nie wystarczą, a potrzebne są obowiązkowe zabezpieczenia i monitoring. Gates ostrzega przede wszystkim przed wykorzystaniem AI przez osoby o złych zamiarach. Tymczasem Donald Trump sprzeciwia się ograniczeniu rozwoju tej technologii, obawiając się, że przewagę mogą zyskać Chiny.
0: Pogoda.
15: Słonecznie i ciepło dziś w całym kraju i tak będzie do wieczora. Temperatury wahają się od 17 stopni na północnym wschodzie przez 20 w centrum do nawet 24 na zachodzie. Kolejne dni zapowiadają się równie ładnie, także korzystajmy póki można.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: A teraz mamy 4 minuty po 12. Dzień dobry, Michał Cieślik się kłania i polecam na te 3 popołudniowe godziny naszego poniedziałkowego spotkania. Dzisiaj będę miał dla Państwa zaproszenia na Rocktoberfest 2026. Właśnie rozpoczęliśmy świętowanie 22. urodzineski rok. W październiku impreza urodzinowa, w progresji będzie Happy Set. Będą i Państwo. Zaproszenia do wzięcia SK Rock po godzinie 13, także odsyłam wszystkich zainteresowanych.

Sweet Dreams Are Made of This, czyli wielki hit Eurythmics w wykonaniu Marilyna Mansona. Już za nami w Esterok. Wcześniej jeszcze R.E.M. Shiny Happy People. Wspominałem, że rozpoczął się Rocktoberfest, czyli świętujemy urodziny Eski Rock. Przez cały miesiąc, 22 października będzie kulminacja tego właśnie świętowania. Wtedy na naszym urodzinowym koncercie w warszawskiej Progresji, wzorem lat poprzednich, chodzi o miejsce oczywiście, wystąpi zespół Happy Set, to będzie nasza główna gwiazda. No a do tego jeszcze cztery szmery się pojawią na scenie, więc będzie się działo, co tu dużo mówić. No i liczymy oczywiście na Państwa obecność na naszych urodzinach. Wcześniej zaglądacie na specjalną stronę rocktoberfest.skrock.pl. No i chcemy, żebyście opisali tam swoje najbardziej rockowe przeżycie ostatnich 12 miesięcy. No i w ten sposób można dać sobie szansę na zaproszenia na Rocktoberfest 2026. A jeżeli ktoś będzie bardzo pragnął w tej samej sprawie nagrać głosówkę i ją wysłać na naszym Messengerze, no to też rozważymy taką aplikację właśnie. Więc nie ma co zwlekać, jeżeli Państwo chcą się tam pojawić i świętować razem z nami 22 urodziny Eski Rock, no to trzeba dać sobie szansę po prostu. 26 minut po 12, poniedziałkowe wczesne popołudnie. Face to the Floor to tytuł kolejnego utworu, a to jest amerykańska grupa Chevelle.

0: Nirvana. Westrock. Oj, sporo mieliśmy tych muzycznych rocznic w ubiegłym tygodniu. W czwartek 35-lecie Nevermind Nirvana. W piątek 50-lecie YouTube. I tak sobie patrzę do kalendarium, no to tych ważnych rocznic, jeżeli chodzi o świat muzyki tej jesieni, będzie co niemiara. Takich okrągłych bądź półokrągłych i oczywiście obok tych najważniejszych nie przejdziemy obojętnie, absolutnie nie. Proszę nadsłuchiwać. Nirvana in Bloom już za nami Westrock. 23 minuty przed 13 w tym momencie. Lenny Kravitz jeszcze w tej godzinie nam się zmieści.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Jarosław Bierajewicz.
2: To był 21 dzień sierpnia 2013 roku. Byłem w Jarcinie na festiwalu i przeważnie bawiłem się oczywiście pod sceną, ale dzięki akredytacji mogłem też zaglądać na tak zwany backstage. Ale nie wszędzie mi pozwalali wejść. Zakaz dotyczył m.in. strefy, gdzie swój namiot ze sceną miał grający ostatniego dnia Soulfly. W pewnym chwili poczułem, że muszę spróbować, że bliżej już nie będę, że taka okazja się może nie powtórzyć, więc postanowiłem, idę. Zatrzymałem się przy Toyotach i analizowałem, jak ominąć ochronę. Drzwi od jednej z tych plastikowych toalet się otworzyły i zobaczyłem gościa, który z niej wychodzi z poczuciem wielkiej ulgi na twarzy. No i nie mogłem w to uwierzyć, bo to był naprawdę on. Pierwszy raz robiłem sobie zdjęcie z kimś znanym przed kiblem.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. wwwwarszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Canal Plus.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
11: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24, 39.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Reklama. Cześć, z tej strony zespół Muchy. Słuchacie Eski Rock.
16: Oczywiście.
17: Hi, this is Ray Wilson. You are listening.

To był Lenny Kravitz w Esterok, dla którego świeżo otrzymany tytuł Kenbasadore, jak to zostało określone, to wyjątkowy honor oraz zupełnie surrealistyczne doświadczenie, jak sam to określił. A no niedawno miała miejsce premiera takiej kolekcjonerskiej lalki inspirowanej Rockmanem i to ta słynna lalka. Jest Barbie, jest i Ken. I chodzi oczywiście o tego drugiego. No można sobie to podejrzeć w internecie. Lenny Kravitz w każdym razie jest zadowolony, że oficjalnie stał się nowym Kenem, co by nie mówić. Nie wiem, co państwo na to. Again, Lenny Kravitz już za nami w ST Rock. No a teraz sięgamy po płytę, która dokładnie za tydzień będzie świętować swoje 31. urodziny. To jest polska płyta, wydana przez Edytę Bartusiewicz, Shock and Show. Jej trzeci album z takimi wielkimi hitami jak Zegar czy Ostatni. Na tej płycie także znalazł się Szał. Przypomnę, Edyta Bartusiewicz.

0: Why Don't You Get a Job i The Offspring w Ester Rock. To już na koniec godziny i za chwilę będzie 13. To oznacza, że lada moment raport. No a my słyszymy się już po 13 i wtedy też będę miał dla Państwa prezent w postaci zaproszenia na Rocktoberfest, bo właśnie świętujemy 22. urodziny Eski Rock i na tym urodzinowym koncercie 22 października w Progresji zagra Happy Set. No i kogoś chciałbym na ten koncert wysłać po godzinie 13. To się właśnie wydarzy.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Autopromocja. Melina
3: Eski Rock. Czy to prawda, że kiedy prowadziłeś Ranka, to przestali do ciebie dzwonić w sprawie propozycji filmowych, telewizyjnych?
4: To się tak niestety złożyło, że z dnia na dzień przestałem mieć propozycje serialowe, filmowe, a zacząłem prowadzić Randkę w 1992.
3: Do 98.
4: A dopiero w 2006 dostałem rolę w Ranczu.
3: 8 lat.
2: Melina.
3: A w najbliższej Melinie aktor, piosenkarz Jacek Kawalec.
2: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl. A potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
16: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
17: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
19: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na Ciebie.
20: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
19: Spotkajmy się w Biedrze.
21: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
22: Reklama. 13-latek z 30-centymetrowym bagnetem w plecaku w Kujawsko-Pomorskiem. Polska zmienia zasady obrony nieba. Górnicy i hutnicy szykują się do protestów.
23: SK Rock. Raport.
22: Minęła 13, Michał Przybyła, zapraszam. Miał bagnet w plecaku, planował atak w podstawówce. Zatrzymano 13-latka z powiatu wębrzyskiego w województwie kujawsko-pomorskim. Mundurowi dostali w tej sprawie sygnał z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji i o poranku weszli do domu nastolatka.
24: Policjanci z Wąbrzeźna przygotowali się do tego działania i o 6 rano weszli do domu 13-latka w powiecie wąbrzyskim. Tam na miejscu w plecaku, który przygotowany był do szkoły, zabezpieczono bagnet, a w mieszkaniu policjanci zabezpieczyli także tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
22: A te zwierzęta nastolatek wcześniej miał uśmiercić, relacjonuje Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji. Nastolatek jest teraz przesłuchiwany przez mundurowych w obecności rodzica.
0: To jest raport.
22: Polska zmieni zasady dla pilotów broniących nieba. Wojsko zestrzeli drony i rakiety bez konieczności tzw. identyfikacji wizualnej. Dotąd trzeba było zbliżyć się do obiektu wlatującego do kraju. Teraz pilot albo dowódca operacyjny podejmie decyzję o naciśnięciu spustu na podstawie np. odczytu z radaru.
1: W związku z zagrożeniem, w związku z tym, że Polska dzisiaj codziennie zmaga się z możliwością wlotu dronów na teren naszego kraju, musimy wprowadzić tego typu zmiany i na rzecz pilotów, i na rzecz bezpieczeństwa państwa.
22: Zaznacza wiceminister obrony Cezary Tomczyk i dodaje, że do tej pory Polska nie korzystała z tego typu możliwości, bo są one zazwyczaj zarezerwowane dla stanu wojny albo stanu wojennego. Zmianę procedur wymusiły przede wszystkim incydenty z dronami wlatującymi do kraju ze wschodu.
0: To jest raport.
22: Mobilizacja górników i hutników. Razem szykują wielką manifestację. 5 października pojawią się przed budynkiem Ministerstw Energii w Katowicach. Zaprotestują przeciwko likwidacji kolejnych zakładów pracy i polityce klimatycznej Unii Europejskiej.
2: Kolejne kopalnie idą do zamknięcia.
3: Walczycie o całą branżę.
2: Tak, o całą branżę, ogólnie o cały przemysł w tym kraju, bo my sądzimy, że po prostu ten kraj na naszych oczach upada.
7: Koniec ubiegłego roku Huta Królewska w Chorzowie przestała po prostu istnieć. Jedną z przyczyn tego jest wysokie koszty energii. My tylko słyszymy naokoło, że wszystko się po prostu zamyka w Polsce, każde zakłady. Cały przemysł ciężki po prostu do likwidacji. Dlaczego tak się dzieje? Otóż dlatego, że Unia Europejska chce po prostu zielonej energii.
25: Właśnie zamykamy elektrownię Dolna Odra i rządzący oczywiście jaki jedyny pomysł mają, mówią, że jak będzie brakować na północy energii, no to oni dostaną energię z Niemiec.
22: Z górnikami i hutnikami wybierającymi się na manifestację do Katowic rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
0: To jest raport.
22: Chcą wesprzeć bezdomne czworonogi i promować ideę adopcji. Siatkarki WKS Czarni Radom oraz inne lokalne kluby ruszają z wyjątkową akcją. Podczas meczów domowych na telebimach w radomskiej hali pojawią się zdjęcia bezdomnych psów i kotów, które szukają domu, mówi Sylwia Sułkowska, prezes klubu.
26: Przed nami bardzo trudny okres zimowy, dlatego taka symboliczna forma wsparcia, czyli emisja baneru promującego adopcję bezdomnych zwierząt podczas naszych meczów domowych, to taka mała cegiełka od naszego klubu, żeby wesprzeć, a już widelec ktoś zobaczy ten apel i poruszy się jego serce i pupil, który będzie umieszczony na danym banerze, skradnie jego serce i zechce go adoptować.
22: Akcja będzie trwała cały sezon.
27: Pogoda.
22: To, co mamy za oknami, to się właśnie nazywa złota polska jesień i według prognoz ma ona utrzymać się przez co najmniej 2 tygodnie. Najchłodniej teraz w Zakopanem i w Suwałkach, tam około 17 stopni, Rzeszów, Toruń, Gdański, Olsztyn notuje 2 dyszki, 22 kreski w Warszawie, Opolu, Wrocławiu, Koszalinie i Szczecinie. W nocy temperatury będą wahać się od 5 do 12 stopni.
27: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
28: No tak, pojutrze premiera dokumentu o Linkin Park i ich powrocie na scenę po śmierci Chestera Benningtona. Linkin Park and Shutter to tytuł tego właśnie obrazu. Jest już ścieżka dźwiękowa, czyli zapis występu grupy São Paulo. No ja z tej płyty dziś zagram. Ale jeszcze nie teraz, to przy okazji naszego wieczornego spotkania po 21, na które bardzo gorąco Państwa zapraszam. Póki co, 5 minut po 13. Dzień dobry raz jeszcze, Michał Cieślik. I tę godzinę rozpoczynamy też od Linkin Park, In the End.

0: To jest The Cranberries i Hollywood w ST Rock. To chyba jest dobry moment, żeby rozdać pierwsze tego popołudnia zaproszenie na nasze urodziny.
1: Rocktoberfest 2026.
0: A przy telefonie jest Aneta. Dzień dobry.
2: Halo, witam.
0: Aneta opisała swoje rockowe przeżycie ostatniego roku. Korzystała z naszej strony, takiej specjalnej aplikacji na skrock.pl. Aneta, to umówmy się tak, że ja rozpocznę, przeczytam pierwsze zdanie tego twojego przeżycia, które opisałaś, a potem będziesz kontynuować, rozwiniesz temat, dobra?
2: Dobrze.
0: Aneta pisze tak, moje najbardziej rockowe przeżycie ostatniego roku to skręcenie stawu skokowego, jak szłam na koncert zespołu Ira na plażę romantyczną w Warszawie. No to było rzeczywiście romantyczne wyjście, czyli co, w żadne pogo nie poszłaś na koncercie, a taka kontuzja. Opowiadaj, co tam się wydarzyło?
2: No właśnie szłam na koncert, nagle skończył mi się chodnik i przefrunęłam przez własną nogę, upadając na piach. Na koncercie oczywiście zostałam, przesiedziałam sobie koncert na leżaczku. Koncert był bardzo fajny, bardzo mi się podobało. No ale niestety później leczenie kontuzji. 3 tygodnie chodziłam w bucie ortopedycznym, kolejne 3 tygodnie o kulach. Aktualnie czeka mnie rehabilitacja, ale to mi nie przeszkadza absolutnie w tym, żeby nadal bawić się na koncertach.
0: I to jest to najważniejsze. Słuchaj, miłośnicy rocka to twardzi ludzie. Nie chcę tutaj przypominać sytuacji na przykład z Dave'em Grohlem, który podczas koncertu złamał sobie nogę, no i występował, kontynuował koncert siedząc na takim specjalnym tronie, w ogóle tę trasę całą koncertową. Więc Aneta, w razie czego przygotujemy jakieś wygodne siedzisko dla ciebie w progresji, no i po prostu z tej perspektywy będziesz świętować z nami nasze 22 urodziny. 2 zaproszenia oczywiście do progresji wędrują do ciebie. Gratuluję bardzo serdecznie.
2: Super, dziękuję bardzo.
0: Aneta, no i trzymam oczywiście kciuki za ciebie, twój staw skokowy, za rehabilitację, obyś jak najszybciej wróciła do formy.
2: Super, dzięki.
0: Do zobaczenia, Aneta, w progresji. Pozdrawiam bardzo gorąco. Kolejne zaproszenia jeszcze tego popołudnia, także proszę być na nasłuchu. A póki co, Westerok, Héroes del Silencio, Entre dos Tierras.

Bardzo ciężko było mi się zdecydować na moje najciekawsze rockowe przeżycie. No ale koncert systemowy dał na PGE Narodowym w sierpniu to absolutna topka. No i czekamy na Państwa historię na skrok.pl. Mamy bilety na naszą urodzinową imprezę do Progresji, gdzie zagra między innymi

0: Episet to już 22 października. Systemowe Down i Aerials za nami. Jeszcze przed 14 między nimi Danzig.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Każdy sukces zaczyna się od decyzji. Podejmij właściwą. Przyjdź na Targi Pracy i Przedsiębiorczości już 29 września na PGE Narodowym. Spotkania z pracodawcami, najnowsze oferty pracy, konsultacje zawodowe, motywujące rozmowy o stereotypach, które wciąż potrafią zatrzymać ludzi przed szansą na zawodowy sukces. Wstęp wolny. 29 września, PGE Narodowy. Wejście od Alei Zielenieckiej, brama numer 1. Przyjdź, daj się poznać.
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
12: Dobra, zdradź sekret.
11: Jaki sekret?
12: No, ten twój patent na zakupy.
11: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
12: Tylko w Modivo?
11: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
12: I co z tym cashbackiem?
11: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
12: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45, cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. Eskarok. Radar.
18: Zapraszam. Michał Prytkowicz. Johnny Greenwood otworzył się ostatnio w wywiadzie na temat swojej ewoluującej, często niełatwej relacji z gitarą. Jak wspomina muzyk formacji Radiohead, teraz siadam i gram na gitarze codziennie. To zabawne, bo to coś, czego kiedyś wręcz nie chciałem robić. A z czego wynikała ta niechęć? Szczegóły znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.

To był Aerosmith w Estherock. No i utwór, którego tytuł myślę, że bardzo trafnie opisuje karierę tej właśnie legendarnej grupy. Amazing. Nic dodać, nic ująć. Aerosmith już za nami w Estherock. No to teraz gwiazda ciut mniejszego kalibru, umówmy się, ale jakościowo to naprawdę świetny numer. Mother, to jego tytuł. Danzig przed nami.

0: Never to Run Apart, no i dźwięki, które pięknie łączą Czechy z Australią, bo oczywiście, jak wiadomo, klip do tego kultowego utworu został nakręcony w czeskiej Pradze, a żeby go nakręcić, no to zespół musiał przyjechać aż z Australii, skąd pochodzi INXS na finał tej kolejnej godziny naszego poniedziałkowego spotkania i za chwilę będzie 14, to oznacza, że za chwilę najnowszy raport w SC Rock.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
14: Hot doga poproszę.
13: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
16: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
17: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
18: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
19: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
20: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
21: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
0: Reklama. 13-latek planował zamach w szkole. Mamy najnowsze informacje w tej sprawie. Ogromny pożar w Białymstoku. Ruszyła kampania przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie.
2: SK Rock. Raport.
14: Minęła 14, a Michał Przybyła, zapraszam. Policjanci namierzyli go po niepokojących wpisach w sieci. To nasze ustalenia po zatrzymaniu 13-latka z powiatu wąbrzyskiego, który miał planować atak w szkole podstawowej. O poranku kujawsko-pomorscy policjanci weszli do jego domu. W plecaku nastolatka znaleziono bagnet. Na linii nasza reporterka Marta Łazarska. Co udało ci się dowiedzieć?
22: Jak udało mi się ustalić, to właśnie wpisy nastolatka miały wzbudzić czujność Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, które zaalarmowało policję w Wąbrzeźnie. Nieoficjalnie mówi się, że miały być one o tematyce ekstremistycznej czy faszystowskiej. Tego nie potwierdza póki co policja, która prowadzi czynności z 13-latkiem. Jest przesłuchiwany w towarzystwie rodzica. W ciągu najbliższych godzin ma być doprowadzony do sądu rodzinnego. Jak dowiedziałam się wcześniej, nie było problemów z prawem w przypadku nastolatka.
14: Policjanci w jego domu oprócz bagnetu znaleźli tasak i truchła kotów. 13-latek miał uśmiercić te zwierzęta. Do sprawy będziemy wracać.
2: To jest raport.
14: Kłęby czarnego dymu nad centrum Białegostoku. 12 zastępów straży ściągnięto do pożaru w okolicach ulicy Jagienki i Sienkiewicza. W ogniu stanął dach powstającego budynku. Sytuacja według ostatnich informacji jest już opanowana i nie ma informacji o poszkodowanych. W centrum miasta trwa akcja służb, a to oznacza ogromne utrudnienia dla kierowców.
2: To jest raport.
14: Otwieramy drugi etap kampanii. Wykorzystajmy ten czas, aby współpracować ponad podziałami. Apeluje Monika Piątkowska, popierana przez KO i PSL, która walczy o fotel prezydenta miasta Krakowa. Podobnie jak jej rywal Łukasz Gibała, spotkała się dziś z mieszkańcami i rozdawała obważanki na rondzie mogilskim.
23: Obważanki rozdaję. Bardzo proszę, smacznego.
24: Troszeczkę liczyłem na wyższy wynik pani Moniki.
25: Bardzo się cieszę, że kobieta kandyduje.
26: Obważanki są na podziękowanie za głosowanie. Prawie 30%, to jest więcej niż dawały mi jakiekolwiek sondaże.
24: Ja wiem, na kogo zagłosuję i to będzie pani Monika za 2 tygodnie.
23: Proszę bardzo.
27: Bardzo dziękuję.
23: Proszę.
14: Kandydaci przed drugą turą wyborów zapowiadają rozmowy z mieszkańcami. Zwycięzca pierwszej tury, Łukasz Gibała, chce zabiegać o elektorat Prawa i Sprawiedliwości, a także Nowej Lewicy i partii Razem.
28: Jak najwięcej rozmów bezpośrednich, moim zdaniem to jest najlepszy sposób na przekonywanie ludzi do zagłosowania. Tak wynika z mojej długoletniego doświadczenia działalności publicznej, już 20-letniego, że nie ma lepszego sposobu niż rozmowa twarzą w twarz.
14: Krakowianie ponownie pójdą do urn 11 października.
29: SK Rock Biznes.
14: Polacy chętniej sięgają po kredyty mieszkaniowe. W sierpniu banki i SKOK-i udzieliły ich ponad 41% więcej niż rok wcześniej. Wartość nowych kredytów przekroczyła 13 miliardów złotych, a średnia kwota osiągnęła rekordowe 489 tysięcy złotych. Wzrosła także liczba kredytów ratalnych i gotówkowych. Od początku roku wartość kredytów mieszkaniowych jest wyższa o ponad 56%. Polska giełda ma duży potencjał wzrostu, ocenia prezes GPW Tomasz Bardziłokowski. Kapitalizacja krajowych spółek na warszawskim parkiecie to około 1,5 miliona złotych, czyli 30% polskiego PKB. To mniej niż unijna średnia, sięgająca od 50 do 70%. Zdaniem prezesa GPW rozwój rynku mogą wesprzeć osobiste konta inwestycyjne, które mają ruszyć w 2027 roku.
29: Pogoda.
14: Ciepło i słonecznie, tak w skrócie można by ją opisać. Termometry na północnym wschodzie pokażą dziś maksymalnie 18 stopni, w centrum około 21, a na zachodzie nawet 24. W nocy temperatury będą wahać się od 5 do 12 stopni. Kierowcy na wschodzie i południu Polski muszą jednak zachować szczególną ostrożność, bo będą tworzyć się mgły.
29: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Ciekaw jestem, czy Państwo wiedzą, ale nazwa tego zespołu w rozwinięciu to His Infernal Majesty, czyli w wolnym tłumaczeniu jego piekielna wysokość. Tak to sobie wymyślili ponad 30 lat temu, kiedy zakładali zespół. No ale ich pierwszy wielki hit to nie ich własny numer, ale utwór z repertuaru niejakiego Chrisa Isaaca. Może tę postać ktoś kojarzy. Him przed nami, Wicked Game. Od tego numeru rozpoczynamy kolejną godzinę. 5 minut po 14. Dzień dobry raz jeszcze. Michał Cieślik.

0: to jest Pearl Jam i Jeremy w SC Rock. Przypomnę, w piątek rozpoczęliśmy Rocktoberfest 2026. Świętujemy nasze 22 urodziny. Tym punktem kulminacyjnym jest urodzinowy koncert, który 22 października w warszawskiej Progresji. A pan Paweł w jakiej sprawie?
1: Witam. Ja w sprawie najlepszej imprezy tegorocznej w październiku razem z wami. U mnie było coś takiego, że poszedłem na koncert na Narodowy. Nie będę zdradzał, kto to śpiewał, bo aż wstyd się przyznać. Nie był to jeden zespół, było to dużo zespołów. Ale taka była impreza, tak popiliśmy z chłopakami, że w połowie koncertu usnąłem. Wyspałem się, wstałem, otrzepałem, powiedziałem do swojej kobiety: wracamy do domu, jestem wypoczęty. Co za przeżycie. Pozdrawiam.
2: Rocktoberfest 2026.
0: No mam nadzieję, że pan Paweł nie uśnie na naszej urodzinowej imprezie. Panie Pawle, liczymy na pana. Dwa zaproszenia na Rocktoberfest 2026 wędrują do pana. No a państwo opisują swoje rokowe przeżycia tego roku, a my je nagradzamy. SKROK.pl, tam więcej informacji na ten temat. Beck i Loser przed nami.

0: Black Velvet, czyli taki hołd dla Elvisa. Właśnie o to chodzi z tym Velvetem, z tym zamszem tutaj w tytule tego właśnie kawałka. Alana Miles już za nami w SC Rock. Kolor Black pojawił się w tytule, a za oknem dzisiaj bardzo rozjaśniony krajobraz, można by powiedzieć, czyli polska złota jesień. No jak zapowiadali, tak jest. I dobrze, oby jak najdłużej. 28 minut do 15 pozostaje. Mysłowic już za chwilę na naszej antenie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Bardzo się wściekam, jak mój chłopak się spóźnia i jestem z nim umówiona, załóżmy, na 11. A on będzie 12:47, bo nie potrafi być na czas. I to mnie tak denerwuje, że czasami myślę, czy wiecie, już nie będę mówiła co.
3: No. Ale co?
4: Nie wiem, ale mnie też by szlak trafił. No. Najgorsze jest to, że wściekanie się doprowadza do sytuacji, w której wściekający się jest najbardziej poszkodowany w całej tej historii. Bo się buzuje, bo mu po prostu szlak go jasny trafia, bo się telepie, a zazwyczaj ci, na których się wściekamy, mają na to kompletnie wyrąbane.
3: Co nie zmienia faktu, że jednak często dochodzi do tej sytuacji, kiedy człowiek, który zaraz będzie wścieknięty, właśnie się staje wścieknięty i już tego nie jesteś w stanie zatrzymać.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: Co chcesz, wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. wwwwarszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Reklama.

To był Joe Cocker w Westrock with a little help from my friends. No a przed nami jeden z tych zespołów, które były prekursorami łączenia rocka z brzmieniami symfonicznymi. Apokaliptyka z Finlandii przed nami. Tuż przed weekendem podrzucili nam nowy utwór, który znajdzie się na ścieżce dźwiękowej gry Control Resonant. No i tam można usłyszeć, będzie można usłyszeć właściwie utwór zatytułowany Upper Hand. Dodam jeszcze, że panowie na ten rok zapowiadają więcej nowej muzyki. Nowa płyta w drodze, więc trzymamy za słowo, no i czekamy na szczegóły a propos tej nadchodzącej premiery. No a teraz Apokaliptyka. It's not strong enough.

0: To był Kult w ST Rock. Już na koniec godziny i naszego poniedziałkowego spotkania. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny i polecam się jeszcze dzisiaj wieczorową porą po godzinie 21:00 podrzucę Państwu moją kolejną playlistę. Michał Cieślik, zmykam póki co do wieczora, a za chwilę na naszej antenie Łukasz, no i kolejna szansa na zaproszenia na Rocktoberfest, czyli na nasz urodzinowy koncert. Zmykam tymczasem.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Reklama.
3: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
6: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
12: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
11: No, tego z Media Expert.
12: No tak.
13: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.
22: Rosjanie znów zaatakowali ukraińską stolicę. Wybuch i pożar ciężarówki na A4 pod Gliwicami. Jeden ze złodziei, który włamał się do szpitala w Pomorskiem, jest w rękach policji.
23: SK Rock. Raport.
22: Minęła 15, Michał Przybyła, zapraszam. Dramatyczne doniesienia z Kijowa. Zniszczony został budynek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Jedna osoba nie żyje, co najmniej 5 zostało rannych. Ze szczegółami nasza ukraińska korespondentka Marta Radio.
0: Nad Kijowem unosi się dym po nowym ataku, a strażacy nadal gaszą pożar w budynku Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. W chwili uderzenia w środku przebywali pracownicy instytucji. Ogień pojawił się tuż po ataku na niższych piętrach i odciął ludziom drogę wyjścia. Na nagraniach, które już obiegły sieć, widać dramatyczne sceny. Uwięzieni w zadymionych pomieszczeniach ludzie próbowali wydostać się przez okna. Część z nich musiała wyskakiwać z budynku. Według wstępnych informacji doszło do bezpośredniego uderzenia, prawdopodobnie dronem typu Garań 5. Zaatakowany budynek znajduje się w centralnej, historycznej części ukraińskiej stolicy. Wołodymyr Zełenski już zapowiedział, że Ukraina przygotuje odpowiedź na ten atak.
22: To już kolejny atak na Kijów w ciągu ostatniej doby. Łącznie alarm lotniczy w stolicy trwał dziś co najmniej 10 godzin.
1: To jest raport.
22: Wybuch i pożar ciężarówki na zjeździe z autostrady A4 pod Gliwicami. Zapaliła się naczepa tira, który przewoził ponad 200 beczek z niebezpiecznymi odpadami. Na miejscu trwa akcja służb, relacjonuje Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
3: Pożar został opanowany, teraz trwa zabezpieczenie tego materiału. Na miejscu pracuje też specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Katowic, no, która będzie zabezpieczała ten materiał, aby można było go stamtąd zabrać i przekazać do utylizacji.
22: Do pożaru doszło na zjeździe z autostrady A4 na drogę krajową numer 88. Przejazd A4 odbywa się bez przeszkód. Zablokowany jest natomiast zjazd z drogi krajowej 88 na autostradę.
1: To jest raport.
22: Okradli szpital, a leki i sprzęt komputerowy wywieźli karetką. Złapano jednego ze złodziei po zuchwałym włamaniu do szpitala w Miastku w województwie pomorskim. Zatrzymany w tej sprawie 34-latek z powiatu koszalińskiego usłyszał już zarzut.
23: Funkcjonariusze odzyskali na terenie Koszalina skradzioną karetkę oraz znaczną część skradzionego sprzętu komputerowego oraz medycznego. Wartość tego sprzętu została oszacowana na około 180 tysięcy złotych.
22: Mówi Dawid Łaszczy z bytowskiej policji. Szpital w Miastku z początkiem sierpnia zaprzestał działalności leczniczej. Z szacowanych danych wynika, że długi placówki przekraczają 40 milionów złotych i gmina, która jest jej właścicielem, nie ma możliwości dalszego finansowania.
1: To jest raport.
22: Młodzi kucharze rozpalili pod kotłem. W Bydgoszczy trwają kulinarne zmagania uczniów szkół gastronomicznych z całego kraju. Każda drużyna musi ugotować zupę i zachwycić jury. W powietrzu unosi się zapach pysznych potraw, a turniej przypomina telewizyjne show.
24: Gotują w kociołkach na żywym ogniu 22 litry wybranej zupy regionalnej.
25: Zalewajka łódzka.
26: To w takiej zalewajce być musi.
25: Oczywiście kiełbaska, zakwasik, ziemniaczki na pewno.
26: Teraz muszę przemieszać boczek i cebulkę, muszę podsmażyć. Jest tempo, jest fajnie.
27: Tak się pracuje w restauracji.
26: Dokładnie, no w restauracji zawsze.
22: Z Krzysztofem Szczepaniakiem, organizatorem turnieju i uczniami, rozmawiał Dawid Olszewski. Zupy oceniają uznani restauratorzy. W Bydgoszczy powalczy o tytuł 6 drużyn, m.in. z Łodzi i Poznania. I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Nie odbędzie się referendum w Warszawie dotyczące odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy nie zebrali wystarczającej liczby głosów. Zabrakło ponad 20 tysięcy podpisów.
28: Tak, teraz usłyszałem o tej zalewajce i aż za domem zatęskniłem. Moja kochana łódzka zalewajka.
29: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
30: Pogoda.
22: Wspaniała, aż żal siedzieć w pracy. Ja zaraz sobie zrobię kawkę i pójdę z nią na dwór, złapać trochę promieni słońca, a i wam to gorąco polecam. Najcieplej dziś na zachodzie, tam termometry wskazują w okolicach 24 stopni, w centrum 21, na północnym wschodzie 17. W nocy temperatury będą wahać się od 5 do 12 kresek. Jeśli wychodzicie wcześniej rano do pracy, no to wiadomo, kurtka lub polar obowiązkowo.
29: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
31: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
32: 5 minut po 15 rozpoczynamy popołudniowe nasze spotkanie. Dzisiaj Wesoły Rok, poniedziałek, 28 dzień września 2026 roku. Dzisiaj, proszę Państwa, jest Światowy Dzień Wścieklizny. No to ja już rozumiem, czemu oni się dzisiaj od rana na tej kolei tak powściekali. Żaden pociąg nie jeździł planowo, bo tam jakaś awaria była niby pod Skierniewicami. Ale to taka sroga awaria, naprawdę. Niestety stałem się również jej ofiarą. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko. The Hooters, Johnny B. na początek naszego spotkania.

Nie dalej jak w piątek, proszę Państwa, na antenie Jaski Rok świętowaliśmy razem z YouTube ich 50-lecie. No i okazuje się, że panowie z YouTube postanowili również te obchody uczynić bardzo wyjątkowymi. Po 50 latach wrócili do szkoły w Dublinie, gdzie wszystko się zaczęło, gdzie rozpoczęła się ich kariera, gdzie zagrali swój pierwszy koncert. No i niestety nie byłem na tym koncercie i pewnie większość świata na tym koncercie nie było, ale ci szczęśliwcy, którzy tam dotarli, przeżyli absolutnie niesamowite chwile i ja wiem, że zazdrość jest zła, ale strasznie im zazdroszczę, że tam byli. YouTube i Ordinary Love. Powolutku zbliża się też nowy krążek od tego zespołu. Też już nie możemy się doczekać. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. A też, proszę Państwa, coraz większymi krokami zbliża się Rocktoberfest. Szczegóły opowiem Państwu o tych szczegółach już za momencik. Teraz słuchamy muzyki. Perfekt. Wyspa, Drzewo, Zamek.

0: Meredith Brooks i Bitch w Estrog. Dzisiaj, proszę Państwa, Światowy Dzień Wścieklizny. Na mnie dzisiaj wściekły się pociągi rano, nie mogłem dojechać do Warszawy. A na co się, albo co dzisiaj się na Państwa wściekło, albo Państwo na co się wściekli podczas tego dzisiejszego wspaniałego Światowego Dnia Wścieklizny? Dajcie znać w głosówkach na Messengerze Eski Rock. A już za chwileczkę Green Day i Know Your Enemy.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: 18, 47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24, 39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
1: Reklama.

Know Your Enemy, znaj swojego wroga. To Green Day w Esterok. A jak chcecie poznać i spotkać, proszę Państwa, swoich przyjaciół, nic prostszego. Eskarok.pl, tam jest taka zakładka z takim specyficznym znaczkiem i podpisem Rocktoberfest 2026. Państwo wchodzą, klikają w ten link i opisują nam swoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie mijającego roku. Mamy podwójne zaproszenia na Rocktoberfest, który to już 22 października odbędzie się w warszawskiej Progresji. Jakby ktoś nie wiedział, to Rocktoberfest to są urodziny. Eski rok, w dodatku 22 października, także łatwo zapamiętać. I dwa zespoły będą, cztery szmery i happy set. Czekamy na Państwa zgłoszenia w tej godzinie. Ach, już nie mogę się doczekać. Komuś z Państwa na pewno takie podwójne zaproszenie wręczę. A już za chwileczkę będzie raport w Esterok. Najpierw jednak Nirvana i The Man Who Sold the World.

0: SK-ROK. Raport.
1: 3 miesiące spędzi w areszcie 26-latek z powiatu chełmskiego na Lubelszczyźnie. Na jego posesji znaleziono 12 kg narkotyków.
2: Funkcjonariusze ujawnili kilka plastikowych beczek, które były w całości zakopane w ziemi. W nich ukryte były znaczne ilości narkotyków, mefedron i marihuana, których czarnorynkową wartość oszacowano na blisko 800 tysięcy złotych.
1: Relacjonuje Anna Chuszcza z krasnostawskiej policji. Na posesji mundurowi ujawnili też sterydy oraz przedmioty do przygotowywania i porcjowania narkotyków. Mężczyzna usłyszał zarzuty, będzie tłumaczyć się przed sądem. Został tymczasowo aresztowany.
0: To jest raport.
1: Po roku kaucji, butelki, puszki prawie zniknęły z gór, plaż i brzegów rzek. Tak wynika z liczenia śmieci przez ekologów. We Wrocławiu przedstawiono dziś pierwszy bilans systemu kaucyjnego.
3: Odpady plastikowe, mówimy tutaj oczywiście o butelkach PET. Ta ilość tych odpadów została zmniejszona w środowisku o ponad 92%. W przypadku puszek aluminiowych te rekordy nawet sięgały 97%.
1: Mówi Dominik Dobrowolski, organizator akcji Czysta Odra.
0: SK Rock Sport.
1: Ferrari zapowiada poprawki w swoim bolidzie. Po Grand Prix Azerbejdżanu Charles Leclerc i Lewis Hamilton zajęli odpowiednio 4. i 6. miejsce. Szef zespołu przyznał, że samochód ma problemy m.in. z prędkością na prostych i rozgrzewaniem opon. Modernizacje mają pojawić się jeszcze w tym roku. Hiszpania znów świętuje piłkarski sukces. Reprezentacja kobiet do lat 20 wygrała Mistrzostwa Świata w Łodzi, pokonując w finale Koreę Północną po rzutach karnych. 3. miejsce zajęła reprezentacja Kolumbii, która pokonała Włochy również po rzutach karnych. Wieczorem polscy piłkarze zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów. Po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną kadra Jana Urbana będzie chciała pokazać się z lepszej strony. Rywal dobrze znany, to właśnie ze Szwecją biało-czerwoni przegrali w marcu i stracili szansę na awans do Mistrzostw Świata. Początek meczu o 20:45.
4: A te piękne wiadomości przygotował i przedstawił dla Państwa Michał Przybyła. A propos tego Ferrari, jeszcze chciałem powiedzieć, że problem z silnikiem i w ogóle z bolidem, to jest jeden z ostatnich problemów Ferrari. Ci, którzy wiedzą, to wiedzą, co to znaczy La Grande Strategia.

0: Fortunate Son to Creedence Clearwater Revival, SC Rock. Fortunate Son, czyli taki syn, który jest pełen szczęścia. No ja do takiego syna, czyjegoś syna, się właśnie dodzwoniłem, bo jest z nami Adrian. Cześć Adrian.
1: No siemanko, hej.
0: Adrian, powiedz ty mi człowieku, jakie było twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie 2026 roku?
1: Otworzenie działalności w Polsce.
0: O jest. Dobra, to już nie musisz więcej mówić, masz nagrodę za odwagę. No w tym kraju, powiem ci odważnie. Co cię skłoniło do tak ryzykownego ruchu?
1: No nie chciałem mieć szefa.
0: A, widzisz, i teraz sam sobie jesteś szefem i ja właśnie, widzisz, z tym posiadaniem szefa jest o tyle fajnie, że jak go masz, to możesz go sobie nienawidzić, a jak sam sobie jesteś szefem, no, to już się zaczynają schody.
1: No i problem z urlopem, kurde, imprezy firmowe też słabe.
0: O, no tak, jeszcze szczególnie jak masz jednoosobową działalność gospodarczą. No powiem ci, integracja może być kiepska, ale spokojnie, zintegrujesz się za to z nami i ze wszystkimi słuchaczami Eski Rock, którzy dostaną się na Rocktoberfest. Widzimy się 22 października w Warszawie. Kogo ze sobą zabierasz?
1: Narzeczoną.
0: Narzeczoną. No i bardzo dobrze. Pozdrów narzeczoną od nas i widzimy się 22 października w Progresji. Pozdrawiam, hej!
1: Pozdrawiam, hej!
0: Drodzy Państwo, więcej takich podwójnych zaproszeń mamy dla Państwa. Ja jeszcze dzisiaj jedno takie podwójne przynajmniej rozdam, a może dwa. Zobaczymy. Proszę wchodzić na eskarok.pl i opowiadać nam o swoich najbardziej rock'n'rollowych przeżyciach tego roku. A już teraz ONA, Westerok i drzwi.

0: rok.
1: Reklama.
2: Dużo dobrego.
1: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
13: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
12: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
13: Więcej na jareal.pl.
12: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem.
1: Reklama.

A dla mnie coś ten dzień, proszę Państwa, jest bardzo łaskawy, bo z każdej strony przypomina mi o moim kochanym rodzinnym mieście, czyli o Łodzi. Najpierw była zalewajka w raporcie w Esterok, teraz łódzki zespół, los, cebula i krokodyle łzy od grupy Koma. I bardzo dobrze, bo ja jestem dumny ze swojego pochodzenia i kocham moje rodzinne miasto. A propos raportu, ten w Esterok już niebawem, bo zbliża się coraz większymi krokami godzina 16:00.

0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Każdy sukces zaczyna się od decyzji. Podejmij właściwą. Przyjdź na Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Już 29 września na PGE Narodowym. Spotkania z pracodawcami, najnowsze oferty pracy, konsultacje zawodowe, motywujące rozmowy o stereotypach, które wciąż potrafią zatrzymać ludzi przed szansą na zawodowy sukces. Wstęp wolny. 29 września. PGE Narodowy. Wejście od Alei Zielenieckiej. Brama numer 1. Przyjdź. Daj się poznać.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
1: Reklama.

0: SKROK Warszawa.
1: Prokuratura odtworzyła dziś okoliczności utonięcia 7-latka w łódzkim akwaparku. Nie będzie referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego.
2: SKROK. Raport.
1: Minęła 16, a Michał Przybyła, zapraszam. Instruktorka pływania była kilka metrów od chłopca, ratownicy na wieżyczkach. To informacje, jakie prokuratura ujawnia po dzisiejszym eksperymencie procesowym w akwaparku Fala w Łodzi. Śledczy odtworzyli wydarzenia z lipca tego roku. Podczas półkolonii 7-letni chłopiec tonął na basenie. Zmarł po 2-tygodniowym pobycie w szpitalu. Dziś śledczy sprawdzili m.in. co mogli widzieć ratownicy z miejsc, w których wtedy przebywali, mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
3: Instruktorka przebywała kilka metrów od topiącego się dziecka. To mogę ujawnić, tak samo jak mogę ujawnić właśnie to, że ratownicy przebywali na wieżyczkach.
1: Eksperyment przeprowadzono w dwóch wersjach, z ratownikami w pozycji stojącej i siedzącej. Wszystko po to, by ustalić, co mogli widzieć w obu tych przypadkach.
3: Musimy sobie też w toku tego śledztwa odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, czy ratownicy powinni byli chodzić, a na przykład siedzieli, a jeżeli nie chodzili, to jak to wpłynęło na ich widoczność?
1: Ostateczne wnioski z eksperymentu mają zostać ujawnione dopiero na dalszym etapie śledztwa, a prowadzi ono w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Do tej pory nikomu nie postawiono zarzutów.
2: To jest raport.
1: Ci sami hakerzy mogli ponownie wykraść dane pacjentów. Tym razem chodzi o cyberatak na firmę, która tworzy oprogramowanie do zarządzania dokumentacją medyczną. Szczegóły zna Mateusz Chłystun.
4: Według ustaleń Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości za atak i kradzież danych odpowiada ta sama grupa hakerów, która w sierpniu wykradła identyczne treści z baz firmy MyDoctor i która pozostaje nieuchwytna. Śledczy na razie nie mówią o skali tego wycieku. Z zaatakowanego oprogramowania korzysta także m.in. grupa Enelmed, która poinformowała, że wyciek może dotyczyć około 3% jej pacjentów. Resort cyfryzacji zapowiedział tymczasem nowe przepisy, które mają wymusić m.in. obowiązkową certyfikację i limity przetwarzania danych medycznych przez prywatne firmy.
1: Mateuszu, dziękujemy.
2: To jest raport.
1: Warszawa nie pójdzie śladem Krakowa. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Dziś miał termin zbierania podpisów. Inicjatorom akcji nie udało się zebrać ich wystarczająco dużo.
5: Nie będzie w Warszawie referendum, co nie zmienia faktu, że zdarzyło się w Warszawie na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy w moim ocenie coś naprawdę wyjątkowego. Nie mieliśmy już dawno takiego oddolnego, obywatelskiego zrywu, takiego pospolitego ruszenia.
1: Mówi inicjator akcji Maciej Wilk ze stołecznej operacji referendalnej. Wolontariusze zebrali łącznie 111 tysięcy podpisów. To ponad 20 tysięcy mniej niż wymagany próg 132 tysięcy. Inicjator akcji zwraca uwagę na brak zaangażowania w zbiórkę lokalnych polityków opozycji.
5: Jak na lekarstwo otrzymaliśmy wsparcie z ich strony. Na czele niestety z Prawem i Sprawiedliwością. Wydaje się w takim razie, że prezydent Rafał Trzaskowski odpowiada naszej lokalnej miejskiej opozycji. No i cóż, taki był ich wybór.
1: Inicjator akcji zapowiada dalsze działania w ramach Stołecznej Organizacji Rozwoju i deklaruje, że będzie patrzył władzom Warszawy na ręce.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
1: Temperatura powolutku zaczyna spadać, w nocy najchłodniej będzie w Zakopanem i w Suwałkach, tam w okolicach 5 stopni, na południu i w centrum w okolicach 8, najcieplej na zachodzie, bo powyżej 10 kresek. Wtorek zapowiada nam się równie ładnie, przez większość dnia niebo nad naszymi głowami będzie praktycznie bezchmurne, także okulary przeciwsłoneczne na pewno Wam się przydadzą.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
6: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. Tak powiedziałby Dawid, gdyby tu był, ale go tu nie ma, bo jest gdzieś w świecie. I z tego, co widziałem na jego mediach społecznościowych, to tam, gdzie on jest, też się przydają okulary przeciwsłoneczne. Ależ ja bym się też tak chętnie powygrzewał. Albo nie, a może właśnie to zimno jest lepsze? Tym bardziej, że tego zimna teraz nie ma, bo jest ciepło. Taki oto mamy, proszę Państwa, klimat. Łukasz Szczeciłowski, witam Państwa bardzo gorąco, 5 minut po 16, to jest SK Rock. Joan Osborne, One of Us.

0: puk, kto tam? A, to tylko hej. 12 minut po 16 w poniedziałek, 28 września 2026 roku, Westerok. Dzisiaj jest, proszę Państwa, Światowy Dzień Wścieklizny. I ja pytam Państwa o to, co Państwa tak dzisiaj wściekło, albo co się wściekło na Państwa. Bo na mnie na przykład dzisiaj od rana wściekły się polskie koleje, nie powiem które, żeby nie było, bo awaria dotyczyła wszystkich przewoźników. A na przykład Jarek wściekł się tak.
1: No ja na przykład się dzisiaj wściekłem na robotę i złożyłem wypowiedzenie. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, tak trzeba żyć. Przynajmniej się teraz nie będziesz miał na co wściekać. No chyba, że na brak środków do życia. A Państwo na co się wściekli dzisiaj? Albo co się wściekło na Państwa? Czekam na Messengerze Skieriok, na Państwa głosówki. Aerosmith i Ragdoll teraz.

0: I tym numerem Steven Tyler zdradza tą końcóweczką właśnie swoje zapędy bluesowe, które w późniejszym czasie oczywiście się objawiły w postaci chociażby solowych płyt tego artysty. To Aerosmith i Ragdoll za nami. Bardzo lubię ten kawałek. Już za chwilkę za to Westrock, Muse i Uprising.
1: Reklama.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie.
4: Bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49. A filet z piersi polskiego kurczaka z Lady, 14,99 za kilogram. Kaufland.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60.

0: Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience, fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fever.
1: Reklama.

News, który aktualnie promuje swoją najnowszą płytę The Wow Signal. W tym roku na koncerty się nie załapaliśmy, ale Matt Bellamy stwierdził ostatnio, że te koncerty jeszcze w kolejnym roku też będą. No i bardzo, bardzo mocno trzymam kciuki, żeby chłopaki przyjechali do naszego kraju, bo oni koncertowo to jest absolutny sztos. Tak samo jak absolutnym sztosem, proszę Państwa, będzie Rocktoberfest, ten już 22 października w warszawskiej progresji. Jeśli chcą Państwo na tej imprezie być, a będzie się tam działo, to proszę koniecznie wchodzić na skrock.pl i klikać w zakładkę Rocktoberfest i tam opowiadać nam o swoich rock'n'rollowych przeżyciach. A przeżyć na Rocktoberfeście będzie można m.in. muzykę tego zespołu, który teraz właśnie się będzie rozpędzał. Bo zagrają dla nas panowie z zespołu Cztery Szmery. To jest taka ekipa, która w doskonały sposób coveruje numery tego oto numeru. Zespołu, co ja chciałem powiedzieć, numeru. Thunderstruck i AC/DC, na pewno Thunderstruck też zabrzmi podczas Rocktoberfestu w wykonaniu zespołu Cztery Szmery. Oprócz Szmerów będzie jeszcze Happy Set, także warto być na tej imprezie, a biletów kupić się nie da, można je tylko wygrać na antenie Skirock.

0: Thunderstruck, czyli uderzony piorunem. Uderzył cię piorun jakoś ostatnio, panie kolego?
1: Na szczęście nie.
0: To dobrze, i tak trzymaj, tak trzymaj.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Ja już to poruszałem parę razy, więc nie chcę, żeby wyszło, że się powtarzam, ale

0: SK-ROK. Raport.
1: Tragiczny wypadek w Kujawsko-Pomorskiem. Kierujący autobusem stracił panowanie nad pojazdem i zjechał z drogi. Zginął na miejscu. Do zdarzenia doszło na Krajowej 15 w miejscowości Gniewkowo.
2: 61-letni kierowca zjechał na lewy pas jezdni, a następnie na pole, gdzie się zatrzymał. W autobusie na szczęście nie było pasażerów. Strażacy, którzy przybyli na miejsce do jego wnętrza, dostali się przez okno. Kierowca znajdował się przy schodach, przy kabinie kierowcy. Załoga pogotowia ratunkowego, która przybyła na miejsce, stwierdziła brak oznak życia.
1: Mówi Izabela Lewicka-Waszak z inowrocławskiej policji. Droga jest już przejezdna, służby ustalają przyczyny tego zdarzenia. Ponad 60 osób ewakuowano z powodu pożaru, który dziś w południe wybuchł w centrum Białegostoku. Palił się budynek na placu budowy przy ulicy Sienkiewicza.
3: W kulminacyjnym momencie na miejscu zdarzenia było 12 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Na szczęście w trakcie tego zdarzenia nic poważnego nikomu się nie stało. Z okolicznych budynków zostało ewakuowanych 30 osób z prokuratury regionalnej w Białymstoku. Do tego 36 pracowników tejże budowy, na której wybuchł ten pożar.
1: Mówi Piotr Bartnicki z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Białymstoku. Przyczyny pożaru będzie ustalać policja.
0: SK ROK Sport.
1: Drugi mecz i okazja do rewanżu. Rywalem dzisiejszego spotkania naszej reprezentacji w piłkę nożną jest Szwecja. Po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną biało-czerwoni chcą pokazać się z lepszej strony. Pierwszy gwizdek o 20:45. Hubert Hurkacz w finale turnieju ATP w chińskim Chengdu. Polak pokonał Kanadyjczyka Denisa Szapowalowa. O tytuł zagra z Hiszpanem Alejandro Fokiną. Dla 29-letniego wrocławianina będzie to 13. finał w karierze. Po raz ostatni o zwycięstwo w turnieju ATP walczył w maju ubiegłego roku w Genewie. Tixt Assefa wygrała w niedzielę maraton w Berlinie, a kilka godzin później trafiła na stół operacyjny. Etiopka, która pokonała trasę w czasie 2 godzin 11 minut i 4 sekund, doznała urazu ścięgna Achillesa. Operację przeszła w Monachium. Może ją czekać nawet półroczna przerwa w startach.
4: A ja tylko chciałem do tej piłki nożnej wrócić. Drodzy piłkarze, jeżeli słuchacie SK ROK, to zostańcie ze mną. Za chwilkę będę miał dla Was inspirację przed dzisiejszym meczem. A wszystko przygotował i przedstawił Państwu Michał Przybyła, żeby była jasność.

0: O, nie rób tyle hałasu. To grupa ma nam Westy Rock. O hałas to ja bardzo poproszę, ale o taki hałas, proszę państwa, który jest takim prawdziwym, mocnym dopingiem sportowym, który to zresztą, miejmy nadzieję, będzie dzisiaj dopingiem po wygranej. Jeżeli są piłkarze po drugiej stronie radioodbiornika, drodzy piłkarze, gdybyście potrzebowali inspiracji, to proszę uprzejmie, taka malutka inspiracja z minionej soboty.
1: Semeniuk, Tomasz Furlan. Blokaut i tam się położył pod siatką Tomasz Furlan. Teraz wszyscy biegają. Jesteśmy po raz trzeci mistrzami Europy.
0: Gorące brawa dla naszych siatkarzy. Drodzy piłkarze, ja od was mistrzostwa nie wymagam. Wygrajcie chociaż mecz, dobra? Omega, przed nami Westerok.

0: Eskarok. Reklama.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
9: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
8: A pan wie, jak to objechać?
10: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
11: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3 i 4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
0: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: Gwiazda zeszłorocznego Rocktoberfestu, pijama, porno do Rocktoberfestu. Wrócimy za chwilkę, bo dziś jest, proszę Państwa, Światowy Dzień Wścieklizny. I ja Państwa pytam o to, co Państwa dzisiaj wściekło. To może Sławek?
1: Dzisiaj jeszcze nic, ale nie chwal dnia przed zachodem słońca, ani kobiety przed śmiercią. Także do północy jeszcze trochę czasu. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, a dzisiaj, przypominam, grają nasi piłkarze, więc szanse na wściek są całkiem duże. No dobra, to jakie najciekawsze wspomnienie rock'n'rollowe z tego roku ma Michał Prokopowicz?
2: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Michał Prokopowicz.
3: Cześć. Kiedy w ubiegłym roku opowiadałem o swoim paralotniarstwie w kontekście rock'n'rollowych doświadczeń, nie sądziłem, że ten rok mnie aż tak życiowo doświadczy. Bowiem okazało się, że skończyłem 40 lat. I to jest dopiero rock'n'roll, kiedy nagle orientujesz się, że już nie tylko wszyscy piłkarze reprezentacji Polski są młodsi od ciebie, ale nawet lekarz rodzinny okazuje się młodszy. Jak dobrze, że mam jeszcze starsze koleżanki i kolegów w radiu. Chociaż po tym tekście już chyba nie mam. To ja chyba podziękuję i wracam za rok z kolejnymi lotniczymi doświadczeniami.
2: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
0: Nie no, Michał, masz jeszcze kolegów. Spokojnie. Do Rocktoberfestu wrócimy po 17, a o 17 najświeższy raport Westrock.
4: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Autopromocja. Melina SC Rock.
5: Ja bym bardzo chciał zobaczyć twój duet z Zenkiem Martyniukiem na scenie. Na przykład takie.
6: Ja bym poprosił na przykład Zenka, żeby coś Cepelinu zaśpiewał, na przykład Holotalow, prawda? Głosem Zenka mogłoby zabrzmieć bardzo fajnie.
5: To byłby hicior, wasza współpraca sceniczna, to by się dało, wszyscy by o tym gadali.
6: Wiem, co która nuta na pięciolinii znaczy, tylko nie nadążam w czasie rzeczywistym z czytaniem tych nut. Natomiast jak mam coś odtworzyć słuchowo, to jest od razu.
7: Darmo żebrze, darmo płacze, my tu czarnym korowodem, sobie kruki i puchacze, niegdyś panku sługi twoje.
6: To akurat fragmenty z Dziadów Mickiewicza.
2: Melina.
8: A w najbliższej Melinie aktor, piosenkarz Jacek Kawalec.
2: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
8: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
11: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
10: A pan wie, jak to objechać?
12: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
17: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
18: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: Reklama. Eskarok Warszawa.
22: Lada moment rozpoczną się uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława zamordowanego w Jarosławiu. Hulajnoga elektryczna na trasie szybkiego ruchu w Warszawie.
23: Eskarok. Raport.
22: Minęła 17, a Michał Przybyła zapraszam. Specjalny zespół śledczych zbada aferę Zonda Krypto. Powołał go minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
24: 7 prokuratorów będzie dalej bardzo intensywnie pracować nad tą sprawą. Szefem tego zespołu będzie prokurator Marek Wełna. Przeniesienie tej sprawy ze Śląska do Warszawy daje nam większe możliwości. Dlatego sprawa Zondy jeszcze przyspieszy.
22: Sprawę Zonda Krypto prokuratura bada pod kątem oszustwa i prania brudnych pieniędzy. Sprawę połączono ze śledztwem związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka, założycielem poprzedniczki Zonda Krypto giełdy kryptowalut BitBay.
23: To jest raport.
22: Za pół godziny rozpoczną się uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Zbojnowicza, który zginął w ataku nożownika w Jarosławiu. Duchowny został śmiertelnie raniony w opactwie sióstr benedyktynek przez obywatela Ukrainy Ihora M. Biegli stwierdzili u niego ostre zaburzenia psychotyczne. O szczegółach Tomasz Widak.
25: Uroczystości pogrzebowe będą miały dwudniowy charakter i rozpoczną się dziś wieczorem w jarosławskim opactwie. O 17.30 odmówiony zostanie różaniec, a o 18.00 rozpocznie się msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Adama Szala. Jutro uroczystości przeniosą się do rodzinnej miejscowości księdza Zbojnowicza. W Grzęsce o 10.30 rozpocznie się różaniec, a o 11.00 msza święta pogrzebowa. Po niej ksiądz Stanisław zostanie pochowany na miejscowym cmentarzu.
22: Miał 67 lat.
23: To jest raport.
22: Rozpędzona hulajnoga elektryczna na trasie szybkiego ruchu w Warszawie. Nagranie trafiło do internetu.
26: Ty, on normalnie hulajnogą przekracza prędkość.
27: No jedziemy z tobą, jedzie szybciej niż my.
28: Ale on jedzie normalnie drogą szybkiego
26: ruchu. Jedzie normalnie drogą szybkiego ruchu na hulajnodze, trzypasmową. On zaraz na S8-kę wjedzie.
22: Sprawę bada policja, mówi Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej.
29: Prowadzimy czynności wyjaśniające w celu ustalenia kierującego, sprawdzenia gdzie i kiedy doszło do zdarzenia oraz czy film jest wygenerowany przez sztuczną inteligencję, czy jest prawdziwy.
22: Młodemu mężczyźnie grozi nawet 5000 złotych mandatu.
23: To jest raport.
22: Plaże na Środowym Pomorzu zamknięte do odwołania. Pomiędzy Rowami a Rusinowem morze wyrzuciło na brzeg czarne grudki o zapachu ropy. Służby podejrzewają, że olej z tą substancją może być mazut. Zlecono badania laboratoryjne.
30: Po ich ustaleniu zostaną podjęte odpowiednie działania mające na celu usunięcie tej substancji z plaży. Do czasu uzyskania wyników badań laboratoryjnych nie jest możliwe jednoznaczne określenie, czy substancja może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska.
22: Mówiła Dagmara Szerlot, inspektor ochrony wybrzeża z Urzędu Morskiego w Słupsku. Mazut to ciężki olej opałowy, może być toksyczny i powodować oparzenia skóry.
0: Szkoda, że to mazut, a nie normalna ropa, bo tak jakby jest. Takiego wielkiego statku tankowca albo tego, co tam przewozi te takie wielkie kontenery, to nie mam, bo tym się je tankuje. Ale jakby taka na przykład zwykła ropa, co by się z niej benzynę dało zrobić przy tych cenach? Panie.
22: Oj, już byśmy tam byli.
0: Ach!
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
22: Doczekaliśmy się pięknej, złotej jesieni i taka aura ma z nami pozostać przez około 2 tygodnie. Tak przynajmniej na ten moment pokazują prognozy. Jutro znów najcieplej będzie na zachodzie kraju. Termometry będą wskazywać tam w okolicach 23 stopni, w centrum około 20. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, bo około 17 kresek.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
31: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
0: 4 minuty po 17:00, to jest popołudnie z radiem SK Rock. 28 dzień września 2026 roku. Raportuje Michał Przybyła, ja gram muzykę, czyli Łukasz Trzeciłowski. Witam Państwa bardzo gorąco, jeszcze do 18:00 jesteśmy razem. W tej godzinie na pewno dam komuś kolejne podwójne zaproszenie na Rocktoberfest, czyli nasze 22 urodziny, które nomen omen odbywają się 22 października. Ale najpierw jedziemy z klasyczną grubą rurą, tak zwaną, czyli The Rolling Stones. I Can't Get No Satisfaction.

0: Tilafi, Pocisk Miłości w Estrock. Dziś, proszę Państwa, poniedziałek, 28 dzień września, Światowy Dzień Wścieklizny. No ja z tej okazji pytam Państwa, co Państwa dzisiaj wściekło? Albo kto się wściekł dzisiaj na Państwa? Albo na przykład, co Pana najbardziej denerwuje?
1: Woda, najczęściej ziemia, woda, coś takiego, nie? Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka sytuacja, nie?
0: Aha, rozumiem. A Państwa, co dzisiaj wściekło, wścieka albo ma zamiar wściec? Dawajcie znać na Messengera Eskilok. To co teraz Bon Jovi. You Give Love a Bad Name. Jeden z moich ulubionych numerów tego zespołu.

0: Slippery When Wet, czyli uważa, bo można się poślizgnąć, kiedy jest mokro. Taki tytuł nosił album, z którego pochodzi ten kawałek. You Give Love a Bad Name to Bon Jovi, Westerok, a za chwileczkę posłuchamy historii niejakiej Jenny w wykonaniu Edyty Bartosiewicz.
1: Reklama. Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience, fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fever.
2: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
7: Każdy sukces zaczyna się od decyzji. Podejmij właściwą. Przyjdź na targi pracy i przedsiębiorczości. Już 29 września na PGE Narodowym. Spotkania z pracodawcami, najnowsze oferty pracy, konsultacje zawodowe, motywujące rozmowy o stereotypach, które wciąż potrafią zatrzymać ludzi przed szansą na zawodowy sukces. Wstęp wolny. 29 września. PGE Narodowy. Wejście od Alei Zielenieckiej. Brama numer 1. Przyjdź. Daj się poznać.
8: Reklama. SK Rock. Gramy dla Was na...

Ależ, proszę Państwa, ja jestem strasznie zasmucony tym, że nie zdążyłem nabyć drogą kupna biletów na 14 października tego roku, to jest środa, w klubie Jasmine w Warszawie. Edyta Bartosiewicz wystąpi w dodatku w formacie solo act, czyli tylko pani Edyta i tylko gitara akustyczna. No niestety, to jest sold out, ale mam nadzieję, że jeszcze będzie szansa w takim właśnie anturażu panią Edytę zobaczyć i usłyszeć. Teraz Westrock Nirvana, a już niebawem będziemy raportować o najświeższych rzeczach, które dzieją się na świecie.

0: Pudełko w kształcie serca, czyli Heart Shaped Box. To Nirvana w Estrock. Jest już w studiu nasze serwisowe serduszko. Michał Przybyła, cześć.
1: Tak, dzień dobry.
0: Czy jesteśmy gotowi raportować? No to raportujemy.
2: SK Rock. Raport.
3: Dron spadł tuż przy granicy w Dorohusku. Rosja atakuje Ukrainę. Polska poderwała myśliwce. Dowództwo operacyjne monitoruje sytuację, a w województwie lubelskim wydano i odwołano już alert RCB. Syreny zawyły m.in. w Lublinie, Chełmie, Białej Podlaskiej i Zamościu. Do tematu wrócimy za niecałe pół godziny.
2: To jest raport.
3: Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii w Lipnie w województwie kujawsko-pomorskim. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, którą przygniotło betonowe ogrodzenie. Jej ojciec chciał zerwać orzechy podczas wspólnego spaceru. 44-latek był pijany, miał 3 promile alkoholu w organizmie.
4: W wyniku tego konstrukcja tego ogrodzenia nie wytrzymała i jeden z elementów po prostu przewrócił się na dziewczynkę. Ciało zostało zabezpieczone i będzie sekcja zwłok, która stwierdzi okoliczności śmierci dziewczynki. Wiemy tylko, że świadek zdarzenia zabrał dziecko do szpitala w Lipnie i tam już lekarz stwierdził zgon.
3: Mówiła Agnieszka Romańska z lipnowskiej policji. Śledztwo dotyczy w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci.
2: SK Rock Sport.
3: Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W dzisiejszym spotkaniu nie zagra napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
5: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić

0: come on. To Placebo i Shout w Esterok. A teraz
1: Rocktoberfest 2026.
0: Pora wręczyć komuś z Państwa kolejne podwójne zaproszenie na Rocktoberfest. Oprócz strony internetowej o swoich rock'n'rollowych przeżyciach możecie Państwo opowiadać nam w głosówkach na Messengerze Eski Rock. I tak zrobiła Iwona. No to słuchamy.
2: Cześć kochani, tu Iwka. W temacie rockowych doznań byłam w tym roku na męskim graniu z siostrą, jak co roku. Poszłam do toalety, do Toitoja. No jak wyszłam z tego Toitoja, to się zorientowałam, że nie mam telefonu. Przekonana, że chlupnął do środka, trochę załamana. Jakież było moje zdziwienie, jak następnego dnia na messengera mojego męża zadzwonił jakiś chłop, który stwierdził, że chyba ma telefon, który jest związany z moim mężem. Okazało się, że jedyna opcja, jaką mógł odblokować w moim telefonie, był właśnie messenger do mojego męża w odpowiedzi na jakąś wiadomość. No i okazało się, że znalazł mój telefon, który leżał przed wejściem do Toitoja. Także historia kończy się dobrze. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy ciebie również. Trochę śmierdząca sprawa, ale dobrze, że się rozwiązała. Gdybyś miała kontakt do tego gościa, to jego też by trzeba było chyba na Rocktoberfest zabrać. No ale rozumiem, że ty zabierzesz męża, a gościowi powiedz po prostu, temu, który znalazł twój telefon, niech się do nas odezwie. Coś wymyślimy, żeby on też na tę imprezę poszedł. Iwona, zaproszenie wędrują do ciebie, no chyba, że będziesz chciała wziąć kogoś innego niż męża. Ja tam nie wnikam. A państwo dostaną kolejne zaproszenia od Eski Rock po godzinie 18. Na pewno w radarze. Będzie miał je dla państwa Michał Prokopowicz i tak cały czas. Gdybyście państwo chcieli opowiedzieć nam swoje historie, Messenger Eski Rock albo nasza strona internetowa. Zapraszamy do wspólnej zabawy.
1: Rocktoberfest 2026.

0: Rock. Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
7: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
6: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
7: Więcej na jareal.pl.
6: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
0: Reklama.

0: You're gonna go fuck it, Didi Offspring w Esterok. 25 sierpnia, proszę Państwa, tego roku pożegnaliśmy królową muzyki country, Dolly Parton. Muzyka country jednak nie była jej jedynym polem, na którym odnosiła sukcesy. Nagrała cudowną płytę Rockstar, gdzie wzięła na warsztat największe numery rockowe. Z tej płyty grałem dla Państwa numery W drodze 66, która do odsłuchania jest na eskerok.pl w zakładce podcasty, ale nie o tym chciałem mówić. Chciałbym mówić o tym, że ostatni zarejestrowany przed śmiercią wokal Dolly Parton znajdzie się na płycie, która do naszych rąk powinna trafić już 13 listopada. Carnaval de Luz to studyjny album, 16 studyjny album grupy U2, który zresztą grupa wydaje przy okazji celebracji swojego 50-lecia. Mieliśmy już utwór zatytułowany Street of Dreams, który ten album zapowiadał, a teraz mamy nówkę sztukę, która pojawiła się w miniony piątek, czyli numer Silencio. A wracając do Dolly Parton, to w numerze Torn, który zamyka płytę Carnaval de Luz, właśnie pojawiają się ostatnie nagrane za życia zwrotki, wokale, których to nagrania dokonała Dolly Parton. I tym numerem, numerem Silencio, bo jeszcze nie numerem Torn, żegnam się z Państwem dzisiaj już za momencik. Moje miejsce zajmie Michał Prokopowicz. Ja za dziś bardzo dziękuję. Łukasz Szeciłowski, do usłyszenia. Do usłyszenia jutro, punktualnie o 12 w Esterok. YouTube i Silencio ode mnie na papa.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
1: Reklama.
2: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
3: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
2: A pan wie, jak to objechać?
0: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
4: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Taniej masz. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Każdy sukces zaczyna się od decyzji. Podejmij właściwą. Przyjdź na Targi Pracy i Przedsiębiorczości już 29 września na PGE Narodowym. Spotkania z pracodawcami, najnowsze oferty pracy, konsultacje zawodowe, motywujące rozmowy o stereotypach, które wciąż potrafią zatrzymać ludzi przed szansą na zawodowy sukces. Wstęp wolny. 29 września, PGE Narodowy. Wejście od Alei Zielenieckiej, brama numer 1. Przyjdź, daj się poznać.
4: Reklama.

0: Bezzałogowiec spadł w pobliżu polskiej granicy. 13-latek przyznał się, że chciał zaatakować w szkole.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 18, Michał Przybyła, zapraszam. Syreny alarmowe, alerty RCB w Lubelskim i uderzenie rosyjskiego drona przy naszej granicy. Podczas zmasowanego ataku na Ukrainę bezzałogowiec spadł w pobliżu przejścia w Dorochowsku na wysokości miejscowości Jagodzin. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski, który rozmawiał z wojskowymi.
2: Dokładnie tak, dzień dobry.
0: Co ustaliłeś?
2: Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Uderzenie zostało zarejestrowane po stronie ukraińskiej. Trwa teraz ustalanie szczegółów. Mówił mi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski.
3: Na tę chwilę nie mam informacji, co zostało trafione, w jaki sposób i jakichkolwiek dokładnych informacji na temat czy to ofiar, czy to strat ukraińskich.
2: Alarm dla wschodniej Polski został już odwołany. W związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę poderwano po naszej stronie dyżurną parę myśliwców. W gotowości były też naziemne systemy obrony powietrznej.
0: To kolejne uderzenie rosyjskiego drona blisko polskiej granicy. 17 września koło Jagodzina zaatakowano stację benzynową.
1: To jest raport.
0: Przyznał się do tego, że chciał zaatakować z bagnetem w szkole i złożył obszerne wyjaśnienia. Trwają czynności wobec 13-latka z powiatu wąbrzeskiego, który został zatrzymany po tym, jak pisał niepokojące wpisy na forach. Jego sprawę badać będzie sąd rodzinny.
4: Jesteśmy na etapie gromadzenia materiału, który wkrótce zostanie przekazany do sądu do spraw nieletnich. No i będziemy oczekiwali decyzji sędziego. Przede wszystkim co z chłopcem, ponieważ no to od decyzji sądu do spraw nieletnich zależy, czy chłopiec wróci dzisiaj jeszcze do domu, czy też pozostanie w jakiejś placówce, na przykład w policyjnej izbie dziecka.
0: Relacjonuje Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji. Policjanci w jego domu znaleźli tasak i truchła kotów. 13-latek miał uśmiercić te zwierzęta.
1: To jest raport.
0: Od ponad 2 lat jest w szpitalu na Filipinach. Do kraju zabierze go wojskowy samolot medyczny. Maszyna jest już w drodze po Piotra Moczulskiego. Mężczyzna miał poważny wypadek na skuterze. Po powrocie do Polski mężczyzna trafi do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Wiadomo już, że specjalną karetkę na Okęcie wyśle placówka z Białegostoku.
5: Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, profesor Jan Kochanowicz, zadeklarował, że szpital wyśle karetkę po pana Piotra na lotnisko i że zostanie on przyjęty na szpitalny oddział ratunkowy.
0: Mówi rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Ublej. Placówka zastrzega jednak, że na temat leczenia pacjenta więcej będzie wiadomo dopiero po przylocie do kraju.
5: Muszą go zobaczyć lekarze, musi zostać przyjęty na szpitalny oddział ratunkowy, musi być przebadany tutaj na miejscu, ale to też są pytania do szpitala.
0: Piotr Moczulski w kwietniu 2024 roku zderzył się na skuterze z innym jednośladem. Doznał poważnego urazu głowy i licznych złamań. Nadal wymaga podawania tlenu, jest karmiony przez sondę i ma ograniczony kontakt z otoczeniem.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
0: Przypominamy o ostrzeżeniach wydanych przez meteorologów z IMGW. Dotyczą one mgieł, które będą tworzyć się na wschodzie i południu naszego kraju. Widoczność może spaść do 200 metrów, a w nocy najchłodniej tradycyjnie będzie w Zakopanem, na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Termometry będą wskazywać tam około 5 stopni, w centrum w okolicach 7, na zachodzie 10, najcieplej w Koszalinie i Szczecinie, bo w okolicach 12 kresek, a wtorek zapowiada nam się słoneczny i ciepły.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: SK Rock Radar.
8: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze posłuchamy nowych dźwięków od zespołu Illusion. Premierowo zagramy nowego Billego Gibbonsa. Sprawdzimy także, który muzyk dzisiaj zapowiedział swoją pożegnalną trasę koncertową. Ale zanim to wszystko, czas na utwór, który Emily napisała, myśląc o swoim przyjacielu, a później okazało się, że mężu. O Joshua. To Bring Me To Life i Evanescence. 5 po 18 w poniedziałek, 28 września. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 9.

Jak to śpiewał Artur Rojek, a ty nigdy nie poddasz się. I dzisiaj muzycznie i koncertowo poddał się Rod Stewart, który ma 81 lat, dlatego podkreślam, że to poddanie wynika oczywiście z wieku, bo to właśnie dzisiaj Rod Stewart ogłosił swoje wielkie pożegnanie w ramach The Final Encore. Drodzy Państwo, to pożegnanie także będzie miało miejsce w naszym kraju. Sam zainteresowany dzisiaj w oświadczeniu napisał: nadszedł czas, by pożegnać się z życiem w trasie. Po ponad 6 dekadach The Final Encore z całą pewnością będzie moją ostatnią. A ja przypominam, że tak naprawdę no, to jest muzyk, który grał, właściwie zaczynał być na scenie mając 19 lat, a dzisiaj ma 81. I mówi, że dało mu to życie przekraczające wszystko, co mógł sobie wyobrazić. Jak mówi, mam nadzieję, że w zamian zostawiłem wam trochę dobrych wspomnień. Chcę więc podziękować wam za to, że uczyniliście to niezwykłe życie możliwym. Zobaczymy, drodzy Państwo, go na żywo 20 lipca przyszłego roku w krakowskiej arenie, gdzie pojawi się, by żegnać się z nami. Mam nadzieję, że będziemy na to gotowi. To People Get Ready, to Rod Stewart, to Jeff Beck i Rod, który żegna się ze sceną. Ale to nie oznacza żadnej przerwy, jeśli chodzi o wydawnictwa, ani żadnej emerytury. Rod Stewart podkreśla, że to jest koniec koncertowania, ale na pewno nie zostawi muzyki.

solowych dokonaniach pana Rogera Taylora, perkusisty zespołu Queen, już wspominałem w ubiegłym tygodniu i dwa tygodnie temu, bo to jest naprawdę świeża, zaskakująca płyta. Jak już jesteśmy przy solowych dokonaniach, to oddajmy głos także muzykowi zespołu ZZ Top, Billy Gibbons, panie i panowie. Jeszcze przed śmiercią Franka Bearda, czyli perkusisty zespołu ZZ Top, wspominał o tym, że tak naprawdę stworzył swoją solową płytę. I to, że ZZ Top będzie się miało świetnie, to my wszyscy wiemy, bo sam Billy Gibbons wspominał, że Frank Beard chciałby tak naprawdę, żeby ta kontynuacja miała miejsce cały czas. Natomiast mam wrażenie, że ta nowa płyta Billego Gibbonsa to trochę takie podsumowanie ostatnich lat ciężkiej pracy, bo między innymi za chwilę usłyszymy utwór, w którym brał udział także Joe Hardy, który zmarł w 2019 roku, czyli 7 lat temu, a to była bardzo ważna postać w życiu muzyków zespołu ZZ Top. W końcu dołączył trochę do nich w latach 80., zaczął współpracować jako inżynier dźwięków, producent, później także jako instrumentalista, a nawet współkompozytor. To także on współpracował z Billym Gibbonsem na solowych płytach, czy to z tej z 2015, czy 2018. Teraz także, no jakby nie patrzeć, zza grobu wraca z tymi nowymi dźwiękami od Billego Gibbonsa. To I Like the High i nowość w Esce Rock.

0: Przyznam, że z czystej ciekawości usłyszałbym pierwotną wersję tego utworu, bo ta pierwsza skomponowana w końcu na gitarze akustycznej była zdecydowanie powolniejsza. To było takie wręcz folkowe brzmienie. I kiedy Mark Knopfler skomponował ten utwór, stwierdził, że sama piosenka jest na tyle nudna i pozbawiona energii, że on do niej nie sięga. Aż w końcu wszystko zmieniło się w 1977 roku, kiedy kupił swojego pierwszego czerwonego Stratocastera z 1961 roku i gdy zagrał ten sam motyw na nowej gitarze elektrycznej, okazało się, że to elektryczne brzmienie całkowicie odmieniło charakter tego utworu, nadając mu ten znany dziś dynamiczny rytm właśnie w sułtanach swingu. To Dire Straits w SC Rock.
1: Autopromocja. Melina.
2: Ja poprosiłem moją mamę o pieniądze na prywatne lekcje angielskiego po to, żeby dowiedzieć się, o czym śpiewają w zespole Pink Floyd, bo akurat wyszła ciemna strona księżyca. Forsa, mówisz masz, znajdź robotę i nie Jędrzejej brak. Jacek Kawalec. Moi drodzy, zapraszam do oglądania Meliny u Marcina Mellera.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: 18,47,12.
4: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
8: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
7: A pan wie, jak to objechać?
9: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
10: Nowy rok akademicki na wypasie?
11: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
12: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia.

0: I kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
2: Reklama.

Niektórzy uważają, że to mandolina napędziła ten utwór. Mandolina, którą dzierżył wtedy Peter Buck, który dopiero uczył się tak naprawdę grać na tym instrumencie, ale jak słychać, wszystko się udało. Przy okazji tych artystów, którzy się nie uczą, natomiast wracają do swoich korzeni, mówi się o tym, że Illusion już teraz zapowiedzieli swój mocniejszy rockowy powrót, z którym zresztą ten zespół kojarzył się od samego początku. Tym razem dostaniemy nie tylko mocne riffy, ale także teksty, które będą odnosić się między innymi do miłości, nienawiści, życia i śmierci. To będzie 10 utworów na płycie Illusion 9, która to płyta 23 października będzie miała swoją premierę. I to właśnie z niej, to Świata Skraj i nowe Illusion.

0: Tego typu historie doczekały się także swoich adaptacji, bo to historia więźnia, który skazany na karę śmierci po amnestii desperacko próbuje wrócić za kraty, gdyż nie potrafi odnaleźć się w ówczesnej rzeczywistości. No i z tyłu głowy mam oczywiście genialny film Skazani na Shawshank i postać graną przez Morgana Freemana. Wyjątkowy utwór, wyjątkowe wspomnienia sprzed wielu lat, no i w końcu utwór napisany i skomponowany przez Ireneusza Wereńskiego, długoletniego basistę zespołu Kult.
1: Reklama.
2: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
3: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
2: A pan wie, jak to objechać?
4: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Superakcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycje z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Każdy sukces zaczyna się od decyzji. Podejmij właściwą. Przyjdź na Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Już 29 września na PGE Narodowym. Spotkania z pracodawcami, najnowsze oferty pracy, konsultacje zawodowe, motywujące rozmowy o stereotypach, które wciąż potrafią zatrzymać ludzi przed szansą na zawodowy sukces. Wstęp wolny. 29 września. PGE Narodowy. Wejście od Alei Zielenieckiej. Brama numer 1. Przyjdź. Daj się poznać.
4: Reklama.
5: Radar.
4: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze powiemy o powrocie pewnego ikonicznego zespołu z lat 90. Chodzi o polski powrót. Będzie także o powrocie Pearl Jam z nowym bębniarzem. Co prawda w sobotę mówiłem, ale dzisiaj dokończę. Ale zanim to wszystko, czas odwiedzić to wyjątkowe miasto, to Paradise City. To Guns N' Roses i to właśnie tak witamy się w drugiej godzinie naszego poniedziałkowego spotkania. Michał Prykopowicz, kłaniam się, to i zapraszam po 19:00 także do Elski Rock. To jest Radar.

Piszecie w prywatnych wiadomościach na Facebooku Jeski Rok, że to dobrze, że Golden Life wraca jako ta ikona lat 90. Chciałem tylko wyjaśnić, że Golden Life cały czas istnieje. To prawda, były tam ostatnio małe perturbacje, jeśli chodzi o management, ale ten zespół istniał, istnieje i będzie istniał. Natomiast do tej legendy lat 90. na pewno jeszcze będziemy wracać w tej godzinie naszego poniedziałkowego spotkania w Radarze. Natomiast teraz będziemy zerkać na to, co wydarzyło się 25 września na Ohana Festival, na festiwalu, o którym mówiłem wielokrotnie, bo czekaliśmy na tę magiczną datę, kiedy poznamy nowego bębniarza zespołu Pearl Jam. I w pewnym momencie na scenie Eddie Vedder powiedział, że no potrzebuje do pomocy kilku dobrych przyjaciół. Wtedy kurtyna opadła, za nią ukazał się cały skład Pearl Jam i wtedy po raz pierwszy zobaczyliśmy jego. Następcę Matta Camerona, który opuścił zespół Pearl Jam po 27 latach, zobaczyliśmy Abe'a Laboriello Juniora, czyli 55-latka, który jest wieloletnim perkusistą Paula McCartney, ale także towarzyszył na scenie wielokrotnie Ericowi Claptonowi, Lady Gadze czy Stevie'emu Vai'owi. Wyjątkowy artysta, który no dosyć mocno zaskoczył, a właściwie chyba bardziej zaskoczył basista Pearl Jam Jeff Ament, który w wywiadzie dla Rolling Stone zapytany o właśnie pana Abe'a powiedział, że to nie jest muzyk w stałym składzie zespołu. I to jest najbardziej zaskakujące, bo gdyby nie ta rozmowa z Rolling Stone, to my byśmy właściwie myśleli, że pan Abe jest w normalnym składzie tego zespołu. Natomiast wiemy, że zespół nagrywa nowy album, wyruszy w trasę. Taki jest pomysł, który wynika z tego wywiadu, jeśli chodzi o koncerty w przyszłym roku. Natomiast według Jeffa, członkowie zespołu piszą nową muzykę, choć wspólnie stworzyli dotąd niewiele materiałów, to basista podkreśla, że to jest udane kilka nowych utworów. Natomiast pytanie, czy Abe będzie towarzyszył im przy okazji tej zbliżającej się trasy koncertowej, czy będzie im towarzyszyć także w studio przy tworzeniu tej nowej płyty. Musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość, by poznać tak naprawdę historię pana Abe'a w zespole Pearl Jam. Natomiast już wiemy, że ten nowy rozdział pisze się na naszych oczach. To Last Kiss.

To nie pomyłka. Tak, to o nich myślałem. To ten zespół, drodzy Państwo, wraca. To ta charakterystyczna formacja polskiej sceny lat 90. wraca na tę scenę. To Kostek i Oriadis, który w latach 90. podbijał nie tylko serca niektórych polskich wokalistek. Haha, to chyba było złośliwe. Ale przede wszystkim podbijał polskie umysły, kiedy w 93 roku i duszę, kiedy zakładał zespół Human. Wszystko się, drodzy Państwo, wtedy zmieniło, a teraz ten zespół wraca. Natomiast, co ważne, nie chce odcinać kuponów od nostalgii. Zespół chce zacząć nowy rozdział. Panowie zagrają nowe kawałki. Zagrają, bo ogłosili właśnie swój wielki powrót 9 listopada w warszawskim klubie Stodoła. Należy spodziewać się tego wielkiego powrotu. I żeby było jasne, zespół wyraźnie deklaruje, że interesuje go teraźniejszość, czyli nowe piosenki, żywe granie i brzmienie pozbawione studyjnych sztuczek. No, pożyjemy, zobaczymy, jak ten powrót zespołu Human będzie wyglądać. Pamiętam, jak wyglądał jeszcze kilka lat temu, bo były takie podrygi, natomiast spuśćmy tutaj zasłonę milczenia, żeby może nie ujawniać wszystkiego, bo to nie był dobry powrót. A propos dobrych powrotów, oddajmy głos muzykom zespołu Greta Van Fleet, bo ci właśnie wracają. Muzycznie nieco odmienieni, mniej czerpiący z tego klasycznego rocka. O, pożyjemy, zobaczymy, jak będzie brzmiała ta nowa płyta. Zapowiedziana to Tear It Down.

0: coś chyba nie wszystko wyszło, bo ten utwór miał powstać jako spokojny utwór w stylu country rocka, inspirowany Neilem Youngiem. A później okazało się w tym 98 roku, że to był na tyle skoczny utwór, że bardzo szybko pojawił się na czwartej studyjnej płycie Gran Turismo. Piękna nazwa swoją drogą, bardzo gamingowa. Swoją drogą ten utwór także trafił do tej gry Gran Turismo 2. Pamiętacie? Ja pamiętam dokładnie.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
11: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Reklama.

Co prawda ten zespół już nie wróci pod nazwą Kiss, ponieważ panowie wyprzedali nie tylko swój katalog muzyczny, ale także prawa do tej nazwy, więc co najwyżej jako solowi artyści można ich podziwiać dzisiaj na scenie. Podziwiać na scenie już od 9 października będzie także można zespół How We Met, zespół, który całkiem niedawno wygrał nasz wyjątkowy konkurs, czyli SK Rock Star, a 9 października zaprezentują swoją nową płytę Pułapka. To będzie 9 rokowych numerów, o których panowie mówią wprost. My jesteśmy patronem medialnym i na pewno do tej płyty jeszcze będziemy wracać. To Miłość to nie raj i How We Met w SK Rock Star.

0: I żeby było jasne, to nie jest utwór o żadnej głupiej dziewczynie. Pani Shirley Manson wielokrotnie powtarzała, że ten tekst stanowi krytykę ludzkiego samozadowolenia, braku ambicji oraz marnowania własnego potencjału i życiowych szans. No, kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Bardzo się wściekam, jak mój chłopak się spóźnia i jestem z nim umówiona, załóżmy, na 11, a on będzie 12:47, bo nie potrafi być na czas. I to mnie tak denerwuje, że czasami myślę, czy wiecie, już nie będę mówiła co.
3: No. Ale co?
4: Nie wiem, ale mnie też by szlak trafił. No. Najgorsze jest to, że wściekanie się doprowadza do sytuacji, w której wściekający się jest najbardziej poszkodowany w całej tej historii. Bo się buzuje, bo mu po prostu szlak go jasny trafia, bo się telepie, a zazwyczaj ci, na których się wściekamy, mają na to kompletnie wyrąbane.
3: Co nie zmienia faktu, że jednak często dochodzi do tej sytuacji, kiedy człowiek, który zaraz będzie wścieknięty, właśnie się staje wścieknięty i już tego nie jesteś w stanie zatrzymać.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić
6: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
14: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
15: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
18: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
19: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
18: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
19: Więcej na jareal.pl.
18: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem.
20: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycje z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
1: Reklama. Eskarok Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze sprawdzimy, jak wyglądało odebranie ważnej nagrody przez Nirwanę. A tak, oni istnieją. Posłuchamy też nowości od pewnego łódzkiego zespołu. Nie chodzi o Komę. Ale zanim to wszystko, czas na wyznanie, ponieważ moja muzyczna miłość do talentu pana Grzegorza zaczęła się od tych dźwięków. Od tej flagi. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21. To Republika.

0: Szybko poszło. Miały być 38 koncerty, wyszło 42 i wszystkie zostały wyprzedane w miniony weekend. A to oznacza, że te wszystkie koncerty, wszystkie występy od 21 maja do 26 września przyszłego roku rozeszły się w błyskawicznym tempie. Pytanie, jak będą się rozchodzić wejściówki na Rocktoberfest Eski Rock. 22 października w Warszawie w progresji Happy Set 4 szmery. No i mnóstwo innych gwiazd. Jeśli macie ochotę pojawić się oczywiście u nas i wziąć udział w tym wszystkim, no to koniecznie musicie się odezwać, wchodząc na rocktoberfest.skrock.pl. Zróbmy, drodzy Państwo, małą niespodziankę. Spróbujemy zadzwonić do Eweliny, która wysyłała do nas wiadomości. Zobaczymy, czy Ewelina odbierze. Zobaczymy, drodzy Państwo. Ja nie wiem, czy ona odbierze. Czy ona jest po drugiej stronie, czy nie. Halo?
1: Halo?
0: Dobry wieczór, Ewelino. Michał Prokopowicz, SK Rock. Dzwonię do ciebie na żywo z radia. Dobry wieczór.
1: O, dobry wieczór.
0: Słuchaj, dostałem od ciebie wiadomość o 18.30 dzisiaj. Pisałaś o swoich wojażach związanych z Gliwicami i z Krakowem. Ja mam tylko jedno pytanie do tego. Jak bardzo ty jesteś rock'n'rollowa, że spontanicznie postanawiasz wyruszyć do Paryża? Opowiadaj.
1: No, widać bardzo. Mam zajawkę na Milesa Kennedy'ego, ogólnie na Alter Bridge, no jak tylko słyszę jakąś zapowiedź koncertową, to jadę po prostu.
0: Ale wiesz, destynacja w ogóle nie gra żadnej roli? Po prostu Paryż, o dobra, spoko, kupuj i jadę. Tak to wygląda?
1: Tak było, niestety.
0: Dlaczego niestety? No właśnie jest komu opowiadać. Dzięki tej historii, moja droga, wygrałaś podwójne zaproszenie na Rocktoberfest na 22 października do warszawskiej progresji, żeby zobaczyć na żywo inne talenty w postaci chociażby zespołu Happy Set. No to co? Chyba się opłaciło.
1: Tak, rok temu też byłam, więc chętnie się wybiorę.
0: Super! No to my tam będziemy czmychać niedaleko w naszych koszulkowych, eskarokowych uniformach. Ty się, moja droga, nie rozłączaj, bo ja potrzebuję od ciebie bardzo ważnych kilka słów i informacji. Natomiast jak już jesteśmy przy utalentowanych zespołach, które za cały miesiąc pojawią się w warszawskim klubie Progresja, to my pochylajmy się nad innymi utalentowanymi dźwiękami, które już teraz w poniedziałkowym radarze.

I wiecie, dlaczego ten utwór przetrwał po dziś dzień? Dlaczego jest aż tak popularny? Bo opowiada przerażającą historię. Historię, o której nawet nie chce się pamiętać. I niestety te najmroczniejsze historie najgłębiej w nas opowiadają, zostają dzięki właśnie takim opowieściom od pani Dolores, jak to, co działo się wtedy, w tym 93 roku w mieście Warrington. Przerażająca historia. To teraz oddajmy głos muzykom, którzy ostatnio nas zaskoczyli przy okazji swoich nowych dźwięków. Stray Dogs, tak nazywa się nowa płyta zespołu Nothing But Thieves. I właśnie do tej płyty teraz wracamy w poniedziałkowym radarze. Wracamy, bo już po nią lekko sięgaliśmy. A different kind of happiness.

0: Wczoraj, 27 września w Los Angeles odbyła się gala MTV Video Music Awards. I to Nirvana została uhonorowana prestiżową nagrodą Video Vanguard Award, którą wcześniej m.in. dostał sam David Bowie. Na scenie pojawił się Dave, Chris i Pat. Chuck D z formacji Public Enemy wręczał im tę nagrodę, a głos zabierał Chris Novoselic, basista zespołu, który w dosyć poruszającym hołdzie zmarłemu w 1994 roku Kurtowi Cobainowi oddał właśnie ten wspomniany hołd i w swoim przemówieniu wspomniał kultowe teledyski grupy i podkreślił, że ich wizjonerskim twórcą był właśnie Kurt Cobain, którego autentyczność i bezkompromisowość wciąż inspirują ludzi. Swoją drogą, my także wspominaliśmy ich wyjątkowe teledyski w ubiegłym tygodniu, sięgając po Hardship at Box. Moim zdaniem także znamienne było to, co wydarzyło się podczas tej gali, a propos Pata, który zapalił na scenie papierosa. I to był też taki hołd w stronę samego Kurta Cobaina sprzed lat.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Klaudia Antoszewski, social media.
2: Najbardziej rock'n'rollowa historia tego roku to zdecydowanie epicki City Break. Przylecieliśmy do Aten, tego samego dnia je zwiedziliśmy, potem pojechaliśmy na koncert Iron Maiden, a potem zgubiliśmy słuchacza, znaleźliśmy go, gdzieś w międzyczasie zgubił się też jego syn, ale też się odnalazł i na dodatek przyszedł z pięknymi gryczynkami.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.

To my teraz muzycznie będziemy zmieniać klimat na rzecz wyjątkowego polskiego zespołu, który całkiem niedawno zaprezentował swój nowy singiel Melinda. Chodzi o polski zespół Martini Polis, który zapowiedział już całkiem niedawno swój drugi studyjny album. To też nawiązanie luźne do klasycznego antywojennego utworu Come Away Melinda, oczywiście z repertuaru Uriah Heep oraz poezji Haliny Poświatowskiej. Warto wspomnieć o tym, że ten singiel zapowiada album koncepcyjny, którego akcja toczy się w alternatywnym świecie w 2061 roku. Do tych dźwięków na pewno będziemy jeszcze wracać. Dźwięków pochodzących prosto z Łodzi. To Melinda, to Martini Polis w SC Rock.

0: I tym akcentem od Motorhead kończymy nasze dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie w Radarze. Ale to, że Motorhead pojawiło się na odchodne, to nie jest przypadek. I to, że płyta Orgazmatron będzie świętować swoje 40-lecie, to też nie jest przypadek. 6 listopada doczekamy się nowej perspektywy tej płyty, czyli nowej specjalnej reedycji. Do tego tematu jeszcze na pewno będziemy wracać. To Ace of Spades na odchodne naszego dzisiejszego poniedziałkowego spotkania.
1: Playlista osobista.

To był Blur w Esterok, Coffee and TV. Tak a propos, jutro mamy Międzynarodowy Dzień Kawy, więc proszę potraktować ten pierwszy dzisiaj utwór jako takie nawiązanie do tego jutrzejszego święta. Kawę jak najbardziej zalecam. Co do TV, to zdecydowanie preferuję radio i mam nadzieję, że Państwo mają podobnie, przynajmniej przez tę najbliższą godzinę tego poniedziałkowego wieczoru, bo tyle właśnie potrwa nasze spotkanie. Michał Cieślik, dobry wieczór, do 22:00 jesteśmy razem. Blur za nami też 50 YouTube. Przypomnę, w piątek świętowaliśmy 50 urodziny, innymi słowy półwiecze tej legendarnej irlandzkiej grupy. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że w listopadzie nowa płyta, no i w ten piątek co godzinę graliśmy inny znakomity utwór z repertuaru tego zespołu, ale jakoś tak czasu zabrakło na ten, który przed nami. Myślę, że trzeba nadrobić te zaległości, więc w tym momencie utwór z płyty All That You Can Leave Behind oraz ze ścieżki dźwiękowej do filmu The Million Dollar Hotel. Znakomity utwór The Ground Beneath Her Feet. You Too przed nami.

To będzie zmysłowa opowieść o stracie, niepewności i muzycznym odrodzeniu, jak czytamy w opisie tego muzycznego dokumentu, który swoją premierę będzie mieć już pojutrze, czyli w środę 30 września. To będzie historia powrotu legendarnej grupy po kilkuletniej przerwie związanej ze śmiercią wokalisty Chestera Benningtona. Linkin Park and Shatter, oczywiście o tym dokumencie mówię. Pojutrze premiera tego właśnie obrazu, a w tak zwanym międzyczasie ukazała się ścieżka dźwiękowa do tego filmu, którą jest zapis koncertu zespołu Linkin Park już w tej nowej odsłonie w São Paulo. No i właśnie z tego koncertu też pochodzi ta wersja Somewhere I Belong, która przed chwilą się pojawiła. Linkin Park już za nami. Naprawdę świetnie zapowiada się ten dokument. Myślę, że warto go będzie zobaczyć, tym bardziej, że wszystkiemu towarzyszą naprawdę znakomite utwory, szczególnie te w wersji live. No i chciałbym się jeszcze zatrzymać przez chwilę przy tej ścieżce dźwiękowej, bo mam jeszcze dwa utwory przyszykowane do zagrania. Najpierw utwory z tej płyty From Zero, czyli z tego krążka nagranego już z Emily Armstrong na wokale, a potem jeszcze będzie Faint, dwukrotnie Linkin Park ze ścieżki dźwiękowej filmu Unshutter Live in São Paulo.

Paulo. Question for you. Do you think we can see a pit?

Linkin Park aż trzy razy ze ścieżki dźwiękowej do filmu Linkin Park Uncharted, który będzie miał swoją premierę już pojutrze. To były trzy utwory zarejestrowane podczas koncertu Linkinów w São Paulo. Faint, tego słuchaliśmy przed chwilą. Linkin już za nami. A jak tam sobie radzą nasze orły w potyczce ze Szwecją? Proszę się przyznać, podglądają Państwo jednym okiem mecz Polska-Szwecja. Tak sobie pomyślałem, że fajnie będzie przemycić jakiś szwedzki akcent do naszego dzisiejszego programu, do naszej dzisiejszej playlisty. I myślę, że zespół Mando Diao zawsze jest świetnym pomysłem. Shake przed nami.

Jesień się rozpoczęła, a wraz z nią no, już taki lekki wysyp premier płytowych. No i w piątek ukazał się też piąty studyjny album zespołu Nothing But Thieves. To jest angielska grupa, której karierę śledzę od samego początku. Uwielbiam koncerty tego zespołu, zresztą niebawem znowu zagrają w Polsce. Mam nadzieję, że będzie mi dane pojawić się na tym właśnie koncercie. Póki co dane mi było posłuchać tej najnowszej płyty Nothing But Thieves. W ostatnich latach zespół tak troszeczkę się miotał, mam wrażenie. Panowie zastanawiali się, w jakim kierunku pójść ze swoim brzmieniem. No i teraz zdecydowali, że wracają do korzeni. Tę najnowszą muzykę panowie nagrywali w Angelic Studios, gdzie powstał ich debiutancki album. Wracając do ducha DIY, jak sami mówią, wracają do autentyczności i relacji opartych na wzajemnym zaufaniu. To już cytuję wypowiedź członków grupy a propos tego najnowszego albumu, który zatytułowany jest Stray Dogs, no i przed chwilą pojawił się jeden z utworów z tego właśnie krążka Testosterone. Pozwolą Państwo, że jeszcze na kilka minut przy tej płycie zostaniemy, ponieważ mam jeszcze dwa utwory z tracklisty tego albumu. Najpierw będzie American Confidence, potem Death in the Backseat. Kolejne dwa utwory z najnowszej płyty Nothing But Thieves.

0: Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
4: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
3: I w ekstra cenie, to rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Regulamin na circlek.pl.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama. Playlista osobista w SC Rock. Zaprasza Michał Cieślik.

I bardzo fajnie, że panowie przypomnieli sobie, do czego służą gitary. Oto taka mała refleksja po przesłuchaniu tej najnowszej płyty Nothing But Thieves, Stray Dogs. Aż 3 utwory dzisiaj państwu zagrałem z tego właśnie albumu. Ten, który przed chwilą zatytułowany był Death in the Backseat. To była grupa Nothing But Thieves. To teraz jeszcze szybki

rzut oka do dzisiejszego kalendarium. Za rok to będzie 40 lat, które miną od premiery. To była szósta płyta tego właśnie zespołu. Panowie wciąż eksperymentowali z brzmieniem. Dużo syntezatorów znalazło się na tej płycie, no i wciąż potrafili robić hity. Czego dowodem są te dwa utwory, które pojawią się z tego właśnie krążka. Music for the Masses. Dzisiaj ten właśnie szósty album zespołu Depeche Mode świętuje swoje 39. urodziny. Najpierw Never Let Me Down Again, a potem ten największy hit z płyty. Tak, tak. Dobrze się Państwu wydaje. Strange Love.

Strange Love, czyli ten najbardziej znany utwór z szóstej płyty Depeche Mode Music for the Masses, która dzisiaj świętuje swoje 39. urodziny i z tej właśnie okazji ta muzyka pojawia się dziś w tym programie. Depeche Mode już za nami. No a w tym momencie sięgamy po kolejny premierowy album. W piątek ukazała się czwarta studyjna płyta dublińskiej grupy Guerriers. To jest zespół, który w tym programie jeszcze się nie pojawiał, więc pędzę nadrobić te zaległości, bo panowie bardzo fajnie grają. Na tej nowej płycie znajduje się sporo takich muzycznych nawiązań do lat 90., ale też takich brzmień postpunkowych, coldwave'owych, niepotrzebne skreślić. Zresztą dwa kolejne utwory będą tego najlepszym przykładem. To dwa utwory z najnowszej płyty zatytułowanej Nobody's Coming to Save You. Tytułowy utwór za chwilę się pojawi, ale wcześniej jeszcze Pins. Guerriers, dwukrotnie, Westrock.

Nobody's coming to save you i irlandzka grupa z Dublina Guerriers po raz pierwszy pojawiają się w tym programie i coś mi się wydaje, że nie po raz ostatni. Przed weekendem wydali swoją najnowszą płytę Nobody's coming to save you. Płytę zatytułowaną dokładnie tak jak utwór, który przed chwilą pojawił się w Estero Guerriers już za nami. No i za nami nasze wieczorne spotkanie. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę. Ten program w formie podcastu pojawi się niebawem na naszej stronie skarok.pl, także odsyłam zainteresowanych. Michał Cieślik, zmykam, póki co dobrego wieczoru Państwu życzę i na koniec jeszcze chciałbym zagrać nowy singiel Queens of the Stone Age, utwór, który zapowiada ich nadchodzącą płytę, która już tuż, chciałoby się powiedzieć Where the Goth Girls At. Queens of the Stone Age na dobranoc. Tymczasem.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam was i zapraszam. Matka jest dla córki pierwszym wzorem kobiecości, a jej wpływ na dorosłe życie jest kluczowy w obszarach takich jak poczucie własnej wartości, jak relacje z partnerami w dorosłym życiu, czy podejście do macierzyństwa. Matka nieobecna emocjonalnie i fizycznie, taka, która ma do córki wieczne pretensje, okazuje jej chłód, jest roszczeniowa, czy nadmiernie wymagająca, nadopiekuńcza, niestety wyrządza jej krzywdę, która tylko z pozoru jest niewidzialna. Relacja matki z córką, jej jakość ma kolosalny wpływ na dorosłe życie tej drugiej, na jej życiowe postawy i wybory. Temat wielowymiarowy, budzący ogromne emocje, który w takiej czy innej formie pojawiał się już w drogowskazach na przestrzeni ostatnich 8 lat, ale warto o nim rozmawiać w kolejnych odsłonach, też z innymi ekspertami, z innymi ekspertkami, bo jest szalenie ważny dla tysięcy kobiet w Polsce, tak uważam. I dziś go rozszerzymy. W roli ekspertki dziś ze mną i z wami jest Marta Suska. Marta jest psychologiem i psychoterapeutką, pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów, no i jest autorką książki nowej na rynku wydawniczym pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka, uzdrawianie ran z dzieciństwa. Witam Ciebie, Marto, w gościnnych progach drogowskazów.
2: Ja też witam Ciebie i wszystkich słuchaczy. Dziękuję, że jesteście.
1: Jak wynika z Twojego doświadczenia gabinetowego, że tak to ujmę, jak często masz do czynienia ze skutkami zaburzonych relacji na linii matka-córka i z jakiego powodu zwykle matki takie relacje zaburzają, nierzadko czyniąc je wręcz toksycznymi, takie modne słowo ostatnio, prawda? Trauma pokoleniowa, czy idę za daleko?
2: Nie idziesz za daleko, ale do tego dojdziemy. Myślę sobie tutaj, że każdy ma jakiś kawałek z matką. Oczywiście ta matka nie musi być od razu toksyczna, może być po prostu nadopiekuńcza trochę, może być nieobecna trochę, bo różne przypadki bywają, prawda? Może mieć epizod depresji albo być zapracowana po prostu. I już to jest taki kawałek opuszczenia, prawda? Który dopiero w terapii wychodzi, prawda? Kiedy jest jakiś problem, przychodzi pacjent po prostu z jakimś problemem, na przykład relacyjnym, z partnerem lub z partnerką.
1: Ale to nie są rzadkie sytuacje. Pytałem też o te twoje doświadczenia gabinetowe, że tych
2: to jest większość. To jest
1: pokiereszowanych córek jest sporo jednak w ten sposób. Okay. Mhm. Matka apodyktyczna, taka wiesz, nieznosząca sprzeciwu, nieczuła, kontrolująca. Jaką córkę wypuści w szeroki świat? Jaką dorosłą kobietą ona będzie albo też nie będzie, w jakie relacje będzie na przykład wchodzić, co będzie myślała o sobie samej.
2: I tutaj jest takie zróżnicowanie. Najczęściej to będzie córka podporządkowana, prawda? Czyli taka, która się ułoży, która będzie właśnie zależna też, no bo mama wszystko wie lepiej, prawda? To bardzo wpływa, szalenie wpływa na wartość takiej kobiety, ale też może być podobna do matki. Mhm. Czyli też w swoim życiu, w relacjach, w stosunku do swoich dzieci, bo to jest wzorzec, który nabyła, będzie taka sama jak mama.
1: Czyli taką kserokopią się stanie po prostu, tak. Parentyfikacja w relacji matki z córką, Marto. Córka staje się niejako, no tak, opiekunką, tak, dla matki, powierniczką, trochę odgromnikiem, piorunochronem, też z takim określeniem się zatknąłem, szykując się do naszej dzisiejszej rozmowy. Różne określenia zresztą w życiu słyszałem w tym konkretnym kontekście. Chodzi na przykład o matkę uzależnioną od alkoholu, na przykład od leków, prawda? Jaką to krzywdę wyrządza córce? Jaką będzie kobietą, kiedy dorośnie? Z jakimi trudnościami będzie się mierzyć? To jest 105. Strona twojej książki.
2: Tak. Najczęściej będzie bardzo obowiązkowa. Mhm. Czyli to jest najczęstszy model po prostu. Bo będzie brała odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za matkę. Czyli jest odwrócenie ról. Muszę się zaopiekować mamą, żeby być bezpieczna na przykład. Czyli, że muszę być dobra dla mamy, nie mogę sprawiać problemów. Czyli będę wypełniała wszystkie swoje obowiązki, żeby tylko mama była zadowolona i żeby nic jej się nie stało. I wysłucham też każdego cierpienia mojej mamy, no bo ma liczne swoje problemy. Będę takim powiernikiem. Bardzo często kobiety wchodzą w tą rolę, to znaczy kobiety, jako dziewczynki wchodzimy w tą rolę, a później jako kobiety dalej to kontynuujemy.
1: Czyli wybieramy sobie partnerów takich trochę wymagających pomocy. Czyli to jest taka kobieta bohaterka trochę, tak? Pielęgniarka, opiekunka.
2: I znam kobiety, które naprawdę każdy związek przerabiają podobnie, prawda? Mhm. Czyli albo jest z chorobą psychiczną partner, albo jest uzależniony, albo jest niezaradny życiowo, niezarabiający, wiecznie bezrobotny. Mhm. No i taka kobieta po prostu ciągnie wszystko. wszystko.
1: To jest niesamowite, że to koło cały czas się toczy i tak ciężko jest to przerwać.
2: Tak, mhm. I to jest właśnie to, co powiedziałeś na początku, wielopokoleniowe bardzo często. Mhm. Czyli jest na przykład pokolenie kobiet siłaczek i czasem mam taką możliwość i to jest niesamowite, że poznaję babcię na przykład, matkę i córkę. Dlatego, że przychodzi do mnie niepełnoletnia córka na przykład jeszcze z matką, prawda? A dowiaduje się też dużo o babci. I też udało mi się tak poznać właśnie taką rodzinę. To niesamowite, że to są te same schematy, na przykład opuszczenia. I że później ta sama mama, prawda, która już teraz jest babcią, opuszczała swoją córkę, a kolejne pokolenie opuszcza swoją córkę, prawda? No i ta córka nie może wytrzymać w relacji na przykład z partnerem bez ciągłości, prawda? Czyli, że ten partner idzie do pracy albo idzie do szkoły, prawda? Ma jakieś zajęcia, a ona po prostu zaczyna mieć ataki paniki.
1: A czy ta kobieta, mając takiego, a nie innego partnera, po takich doświadczeniach z matką, ona tego nie widzi, że ona jest na przykład wykorzystywana?
2: Nie, no nie widać tego. To. No właśnie, to jest ta nieświadomość taka. Przebudzamy się naprawdę w różnych momentach swojego życia, że na przykład nagle zostajemy matkami i to macierzyństwo nas bardzo otwiera i bardzo też pokazuje, no właśnie, czego nie dostałyśmy w dzieciństwie. Że mamy też swoje deficyty i widzimy, że nie mamy z czego nalać, prawda? Że z takie z pustego w próżne nie naleje, prawda? Mhm. Jak czegoś nie dostałam, to nie mam po prostu skąd.
1: Matka wiecznie niezadowolona, taka, wiesz, krytykująca, marudząca, ta córka wiecznie jej się nie podoba, co robi, jak śpiewa, jak tańczy, jak siedzi i tak dalej, dla której córka właśnie jest niewystarczająca najczęściej. Jak to wpłynie na dorosłe życie właśnie córki, na też jej samoocenę na przykład?
2: Czyli to jest pokolenie wtedy też perfekcjonistek, wiecznie niezadowolonych z siebie, czyli ten sam dialog, który dostaje, no w zasadzie monolog od swojej matki, prawda? Tak. To później słyszę w swojej głowie, czyli jestem wiecznie niezadowolona z siebie. Mhm. Czyli cokolwiek nie zrobię, prawda? Czy właśnie, czy teraz przyszło mi do głowy, napiszę książkę. No nie jestem aż taką perfekcjonistką, ale tak, cokolwiek nie zrobię. Dostanę Nobla, nie wiem, urodzę dziecko, osiągnę jakiś sukces zawodowy, prawda? Jestem tym kierownikiem, czy awansuję. To właśnie to jest wiecznie niewystarczające, czyli już gonię w swojej głowie, że powinnam więcej. Powinnam
1: być jeszcze lepsza, tak jest, jeszcze wyższa, silniejsza, tak. Bogatsza, cały czas.
2: Tak, cały czas po prostu jest do przodu i nawet jeżeli coś osiągnę, jakiś etap w życiu, to już patrzę na kolejny etap.
1: Mhm. Straszne. Matka też może być nadopiekuńcza, taka, wiesz, wyręczająca córkę zawsze i we wszystkim, robiąca wszystko za nią. Skąd się bierze taka postawa matki też? Jakie są i potem konsekwencje dla dorosłego życia córki?
2: No tu jest troszeczkę model inny, bo to jest matka, która potrzebuje być potrzebna. Czyli musi ciągle robić coś, prawda? No bo jak to dziecko będzie samo robiło, będzie samodzielne, to ona po co będzie, prawda? Czyli to też jest taki zaburzony obraz siebie, że muszę wykonać jakąś pracę, prawda? Muszę zrobić lekcję za dziecko, prawda? Muszę pomóc pokolorować coś. I to jest od najmłodszych lat. Wiązanie bucików, prawda? Bo jest, no, szybciej będzie niby, prawda? Ale to jest takie wyręczanie, pilnowanie później już tego dorosłego dziecka. Prawda? Czy na pewno odpowiednio się ubrałaś, prawda? Bardzo często, aż to jest denerwujące dla dorosłych kobiet, że mama pyta się nagle, czy wzięłaś do pracy jakieś kanapki, prawda? A kobieta ma 40-50 lat.
1: Mhm. Bywają też matki, które wychowują swoje córki, Marto, na tak zwane grzeczne dziewczynki. Grzeczna dziewczynka za młodu, jakie potem może mieć problemy, kiedy dorośnie, też będzie się wiązała na przykład z nieodpowiednimi mężczyznami, mając na myśli związki heteroseksualne?
2: Na pewno będzie miała trudność z postawieniem granic. Okay. Czyli będzie miała trudność...
1: Jest ryzyko, że zostanie wykorzystana, powiedzmy, tak?
2: Tak, okay. Czyli że musi być miła zawsze, grzeczna, zgadzać się ze wszystkim. Mhm. To jest też bardzo trudne, żeby nauczyć się, bo mówi się o asertywności, ale ta asertywność to jest naprawdę w głębi nas. To nie jest coś, co można wyuczyć na warsztatach, prawda? No bo to jest nawet na poziomie somatycznym, że więźnie nam w gardle głos, prawda? I że nie mogę się obronić.
1: Matka narcystyczna, piszesz o tym na 194 stronie swojej książki, Marto. Miałem kiedyś koleżankę, mogę się przyznać, która żyła w cieniu właśnie narcystycznej matki. I z tego, co pamiętam, to ona w dorosłym życiu, ta córka, zawsze trafiała na mężczyzn, którzy ją źle traktowali. Ale czy to jest konsekwencja właśnie wychowywania przez narcystyczną mamę?
2: Tak, bardzo często wybieramy taki model, taką osobowość, osobowość partnerze, która jest osobowością też naszego rodzica wiodącego, prawda? Mm. Czyli wiodąca zazwyczaj jest matka. Wobec tego no, będziemy wybierali po prostu...
1: Narcystycznych partnerów
2: tak,
1: na przykład,
2: okej. Okay. Tak. Mm. Skupionych na sobie, czyli jego emocje będą ważniejsze, prawda? Jego sprawy tak, będą tak. ważniejsze, potrzeby, prawda? Mm. Ty nie jesteś ważna, a jak ty jesteś no, trochę ważna bardziej, no to jesteś egoistką na przykład. Mm. I bardzo często słyszy się i to jest powielane, prawda? Czyli matka też może mówić do swojej córki i zarzucać jej, że jest egoistyczna.
1: Kończąc pierwszą część naszego spotkania w studiu, mam jeszcze jedno do ciebie pytanie, zamykające pierwszą część. Jakiej matki potrzebuje dziewczynka, nastolatka, żeby w dorosłym życiu była, tak to może ujmę, stabilna emocjonalnie, szczęśliwa na tyle, ile okoliczności pozwalają, żeby nie musiała siebie samej naprawiać potem? Jakiej matki potrzebuje? Jakbyś mogła ją zdefiniować w kilku zdaniach, taką mamę?
2: Mądrze kochająca, obecna przede wszystkim, akceptująca. To są takie chyba główne wytyczne.
1: Mhm. Niektóre napięcia między matką a córką są zupełnie naturalne i pojawiają się w wielu rodzinach, tak czytam. Są jednak takie sytuacje, w których konflikt przestaje być zwykłą różnicą zdań i zaczyna bardzo poważnie wpływać na zdrowie psychiczne dziecka, w tym wypadku córki. Zaburzona relacja z matką, jej toksyczność, nieobecność emocjonalna zauważalnie rzutują na potem dorosłe życie córki, na to, jak odnajdzie się w pracy zawodowej, jak w związku, jakimi ludźmi będzie się otaczać i w jakich obszarach szukać szczęścia, które szczęściem wcale być nie musi. Obszerny i ważny dla wielu współczesnych Polek temat. Dziś o tym w drogowskazach. Na moje pytania odpowiada Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów. Jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Michał Poklękowski, te rozmowy z Martą wracam już za chwilę. Zapraszamy.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam Was ponownie. Relacja matki i córki bywa jedną z najbliższych i też zarazem najważniejszych w życiu. Jej jakość jest szalenie ważna także dla dorosłego życia córki. To właśnie od niej, od relacji z mamą, często zaczyna się budowanie poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa i sposobu wchodzenia w relacje z innymi ludźmi. Kiedy jednak ta więź jest pełna napięcia, krytyki czy manipulacji, jej konsekwencje mogą towarzyszyć córce przez całe życie, no i mogą być niestety druzgocące. Terapeuci od lat powtarzają i podkreślają, że jakość relacji matka-córka ma wielki wpływ na zdrowie psychiczne i emocjonalne w zasadzie obu stron. Badania pokazują, że konflikty i niska jakość tej relacji mogą zwiększać na przykład ryzyko depresji czy nawet zachowań autodestrukcyjnych już u nastoletnich córek. Jest wiele sygnałów, które mogą wskazywać na toksyczną dynamikę relacji matki z córką. O tym dziś w drogowskazach, w roli ekspertki dziś ze mną i z Wami, niezmiennie. Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów. Jest autorką książki Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Witam Ciebie, Marto, po raz drugi.
2: Witam Ciebie i słuchaczy.
1: Jak wynika z Twoich doświadczeń, też takich terapeutycznych, gabinetowych, Marto, o co najczęściej córki dorosłe mają żal do swoich mam? Co jest na szczycie tej piramidy pretensji? Czy może coś Ciebie zaskoczyło jako specjalistkę w tym temacie?
2: Najczęściej jest ta nieobecność raczej. Nieobecność i krytyka. Czyli, że kiedy ta matka się pojawia w końcu, to jedyne, co ma do powiedzenia, to na przykład, czy jest pokój posprzątany. Albo czy uczyłaś się dzisiaj, prawda? Albo czy coś tam zrobiłaś.
1: Albo ma dobre rady, które niekoniecznie muszą być dobrymi radami.
2: Tak jest.
1: I ta nieobecność w sensie takim, że ona emocjonalnie jest odpięta od córki, tak? Po prostu.
2: Tak. I że nie widzi jej potrzeb po prostu. Nie widzi tego dziecka. Czyli widzi raczej tylko swoje zmęczenie na przykład, albo swoje problemy. Często jest też oczekiwanie od tych córek, że nie będą sprawiały problemu. Kiedy matka ma problem, na przykład jest w trakcie rozwodu, załóżmy, w trakcie zmiany pracy, albo jakichś innych problemów.
1: Są też matki, które chcą zatrzymać swoje córki tylko dla siebie, mieć je na wyłączność, izolować przed światem zewnętrznym, pod kloszem trzymać trochę, prawda? Jaka jest przyczyna takiego postępowania matek? Z czego wynika i do czego prowadzi też w kontekście właśnie dobrostanu psychicznego córki, potem już dorosłej?
2: Bardzo często to jest powód taki, że nie mają własnego życia. Po prostu zawieszają się na tym macierzyństwie na całe życie i ta córka ma być substytutem partnera. Bardzo często tak jest. Ale też ma być tym dzieckiem, prawda? Niezmiennym, dozgonnym dzieckiem, prawda? Czyli mamy często taki układ, że matka z córką mieszka do na przykład...
1: Córka staje się gniazdowniczką taką trochę,
2: 50-lecia na przykład swojego albo i więcej. Albo do momentu śmierci matki nawet. I to jest taki motyw nie tylko z córkami, ale też z synami. Niestety. Czyli, że to dziecko nie może się wyprowadzić, prawda? Ale zazwyczaj tam nie ma partnera. Czyli matka nie ma partnera, nie ma własnego życia, własnych zainteresowań, przyjaciół. Jest w takiej izolacji, można powiedzieć, i tworzy też taką rodzinę z tym dzieckiem, która jest wyizolowana.
1: Fokusuje się za mocno w sposób taki, patologiczny, nie wiem, czy mogę tak to nazwać, na swoim dziecku, na córce. To nie jest dobre, oczywiście, że tak. A w jaki sposób córka może rozpoznać, Marto, co w niej samej jest naprawdę jej, a co z matki? Kiedy dochodzi już do ściany, bo na przykład przeczuwa, że kurczę, nie udają mi się związki, w pracy się wypalam, prawda, nie wiem, nie jestem nieszczęśliwa, rozedrgana i tak dalej, błądzę w życiu. I dochodzi do tej ściany, o kurczę, to jest jednak, to może być tutaj z mamą ta relacja, wpływać na to, jaka jestem dziś, nie?
2: Tak sobie myślę, że to nieco jest we mnie z matką, ale co jest u mnie dysfunkcyjnego, prawda? Jaki schemat jest u mnie taki, który powoduje, że co i rusz wpadam w te same sidła, prawda? W ten sam układ. Czyli na przykład to może być podporządkowanie, albo to może być lęk przed opuszczeniem. Często jest tak, że kiedy doświadczamy jako dzieci szantażu emocjonalnego ze strony rodzica i że na przykład ta matka się obraża, załóżmy, to później niestety boimy się tego odrzucenia, a żeby nie zostać odrzuconą...
1: Ja się cieszę, że o tym mówisz.
2: Staramy się po prostu sprostać wymaganiom nawet tych niewypowiedzianych, czyli niewerbalnych. Aha. Bardzo często są to osoby, które czytają drugą osobę pomiędzy zdaniami, niewerbalnie. Czy ktoś już jest obrażony, czy może nie.
1: Lata temu miałem partnerkę, która miała matkę właśnie, która non-stop strzelała fochy, obrażała się. Pamiętam doskonale, ile moją partnerkę to kosztowało wtedy. Już dorosłą kobietę, ona takiego czegoś doświadczała też jako dziecko, jako nastolatka.
2: Tak. I to jest niewyobrażalne, ale taka cisza to może trwać nawet miesiąc.
1: Tak, tak.
2: I o ile jako dorosła osoba mogę sobie to wyobrazić, ty też pewnie możesz, że ktoś się obraża na miesiąc, to na przykład jak jesteśmy zdani tylko na tego rodzica, czyli tą matkę i mamy na przykład 10 lat, a matka się obrazi na miesiąc i tylko wypowiada zdania konieczne, prawda? Obiad, załóżmy. I tak przez miesiąc na przykład.
1: Przez miesiąc, tak.
2: No to jest dręczenie.
1: Bo córka zapomniała, miała prawo o imieninach na przykład, prawda? I potem mama pokazuje...
2: Nie, to wystarczy, że na przykład trzasnęła drzwiami.
1: Po zaburzonej relacji z matką jej córka może chcieć, powinna zbudować relację zdrową, relację samą ze sobą i zgodnie ze swoimi potrzebami. Co jest tutaj największą trudnością wyjścia z tego takiego chorego schematu, w którym się tkwiło tyle lat?
2: Powtarzalność. Dlatego, że mamy powtarzalność w schematach, prawda? Czyli, że jest jakiś automatyzm tego. I żeby wyjść z tego automatyzmu, potrzebujemy najpierw zauważyć ten automatyzm, a później jednak włożyć jakąś taką wewnętrzną siłę, determinację w to, żeby zmienić swoje zachowanie. Czyli to, na co mamy wpływ, to jakby zmiana zachowania i zmiana sposobu myślenia. Czyli na przykład, no właśnie, ten sposób myślenia, że on ode mnie odejdzie, albo ktoś ode mnie odejdzie, ktoś się na mnie obrazi. Czyli skupienie się na tym i to powoduje lęk i wtedy ta osoba po prostu działa według tego schematu, czyli zachowuje się w sposób podporządkowany. Więc potrzeba to po prostu rozbroić.
1: Kiedy, Marto, w jakim wieku i czy w ogóle córka jest w stanie, ma narzędzia do tego, żeby stawiać matce granice? A w jaki sposób powinna to robić, żeby też matka to zrozumiała i też, mówiąc kolokwialnie, właśnie nie strzeliła focha, o czym mówiliśmy przed chwilą?
2: Matka strzeli focha, tak czy siak, bo pomyśli sobie chociażby zdrowa matka, jeżeli dziecko na przykład stawia granice w wieku nastu lat, prawda,
1: tak,
2: jest nastolatkiem. No ma już swoje zdanie, prawda, no to matka po pierwsze będzie czuła złość, prawda, że dziecko się nie chce podporządkować. Albo, że nie tak cię wychowałam, o to jest bardzo częsty tekst, nie tak cię wychowałam, prawda? I będzie, można powiedzieć, oporować, ale najbardziej naturalny wiek to jest właśnie kilkanaście lat, prawda? 16, 17, wtedy mamy taką odwagę, można powiedzieć, i hormony dużo nam pomagają w tym, żeby się przeciwstawić różnym układom. A później, no to kiedy wyprowadzamy się z domu, czyli to jest ten czas na przykład pójścia na studia, czy wyprowadzenia się z partnerem, partnerką, prawda, jakkolwiek, no, po prostu odseparowanie się od tego rodzica też. No i kolejny etap, bycie znowu rodzicem, tak, czyli jestem matką, bo tutaj piszę dla kobiet i piszę dla matek, więc jestem matką i to jest kolejny etap, gdzie mogę się odseparować, bo wtedy bronię swojego dziecka na przykład, że nie tak na przykład będę postępować, nie tak będę nosić, jak moja mama mówi, nie tak będę karmić, będę robić po swojemu, czyli to jest taka autonomizacja.
1: A matka, która, Marto, po rozstaniu z ojcem stosuje tak zwaną alienację rodzicielską i świadomie ogranicza, utrudnia ojcu kontakty z córką, jak to może wpłynąć na emocje dziewczynki, później już też kobiety, tak, dorosłej, po zerwaniu więzi z ojcem z winy matki. W ogóle przy okazji potępiam w ogóle samo zjawisko alienacji rodzicielskiej, bo to stosują i matki, i ojcowie, tak?
2: Tak, niestety to jest. Tam się włącza taki tryb dziecięcy po prostu, że chce mieć to dziecko dla siebie, czuje się zraniona, prawda? I wobec tego to nie dam ci tego dziecka. To jest takie karanie, można powiedzieć, tego partnera.
1: Destrukcyjne głęboko.
2: Tak, bardzo, bardzo, bo tam nie ma w ogóle potrzeb dziecka wziętych pod uwagę.
1: Zgadza się, tak jest. To jest taki plaster na swoje własne rany, a dziecko jest traktowane nie podmiotowo, tylko przedmiotowo. Do rozgrywki. Taki przedmiot do rozgrywki trochę. Tak jest.
2: No i często się okazuje tak, że jak już ten kurz bitewny opadnie, to dziecko zostaje bez rodziców, no bo nagle ani jedno, ani drugie nie jest zainteresowane po prostu aż tak mocno, jak wtedy, kiedy się bili o to dziecko. Nie?
1: Strona 93 twojej nowej książki, Marto. Matka wystarczająca. Jaka to matka? Szczegóły są w książce, ale poproszę może o kilka słów ciebie w tej chwili. Matka wystarczająca.
2: To taka, która po prostu będzie. To jest matka wystarczająca. Bo czasami wydaje nam się, że na przykład kobiety często mnie pytają, ile z tym dzieckiem przebywanie to jest okej, prawda? Jak tylko ono się pojawia na świecie, no to, że muszą być przez cały czas, załóżmy. Albo później, jak już, nie wiem, dziecko jest w szkole, prawda? No to oprócz odrabiania lekcji, no to muszę z nim spędzić czas, prawda? To jeszcze trzeba ugotować, uprać i posprzątać. Łączenie różnych obowiązków jest bardzo trudne. Ta matka matka ma być po prostu, kiedy dziecko potrzebuje.
1: Prawda? Uważna, uważna, ale nie osaczająca, ale prawda? Nie uwieszająca się na dziecku.
2: Że coś powinno się zrobić, prawda? Czyli powinnam wykonać ileś tam ćwiczeń z dzieckiem, prawda? Porobić coś, takie narzucanie. Bardzo często perfekcjonizm niestety tutaj idzie w parze, że mamy oczekiwania od siebie bardzo duże, że z tym dzieckiem nie wiadomo, co zrobimy. Chociażby, nie wiem, takie, no, że nauczę swoje dziecko po angielsku mówić w wieku, nie wiem, 2 lat, prawda? Że już będę pokazywać słówka i to będzie taka zabawa edukacyjna. Mm-hmm.
1: I na koniec drugiej części naszej rozmowy, Marto, w drogowskazach jeszcze przemoc matki wobec córki. Ona nie zawsze musi i też nie zawsze ma takie, tak sobie to wyobrażam, oczywiste oblicza, czasem ciężko ją nawet dostrzec. W jaki sposób może się przejawiać? Co na pierwszy rzut oka nie będzie przez nas rozpoznane jako przemoc? I czy córka przemocowej matki może być po prostu szczęśliwa jako dorosła kobieta?
2: Może być, ale potrzebuje dużo czasu, też pewnie okresu takiego odseparowania się od tej matki, przetrawienia tego. Nie zawsze jest tak, że możemy wybaczyć to, co nas spotkało w dzieciństwie, czyli nie zawsze wrócimy do tego rodzica. Prawda? Wiadomo, warunkiem koniecznym, kiedy doświadcza się przemocy, to jest zabranie tego dziecka po prostu z miejsca, w którym jest ta przemoc. I tak samo już w życiu dorosłym, prawda, kiedy nadal ta przemoc w jakiś sposób emocjonalny czy fizyczny dalej następuje, to jest zabranie siebie po prostu z takiego środowiska. Czyli musi być ta izolacja, prawda? No a później to jest przerobienie tego, zaopiekowanie się tym.
1: Ja przypuszczam, że wiele córek, które miały bardzo trudne relacje ze swoimi mamami jako dzieci, jako nastolatki, bardzo by chciało im wybaczyć, ale albo nie mają narzędzi, albo po prostu zwyczajnie nie potrafią. I czy trzeba w tym momencie potępiać takie dorosłe kobiety, które no nie są w stanie autentycznie od tak zwanego serca wybaczyć swojej matce? Tak. Ja też to rozumiem.
2: I ja to rozumiem i tak myślę sobie, że to nie jest warunek konieczny, żeby wybaczyć. Tylko żeby zbudować w sobie taką część matczyną, która się sobą zajmie. Czyli tu mówimy o czymś zupełnie innym. To jest takie wybaczenie samej sobie, że nie mogę wybaczyć i że nie zajmę się tą matką. No, często jest tak, że w takim okresie już starczym ta matka potrzebuje, żeby się nią zająć. No ale po takim doświadczeniu z dzieciństwa, gdzie była przemoc i to nawet fizyczna, to jest bardzo trudno zająć się taką matką.
1: Wyobrażam to sobie, tak jest.
2: I żeby wybaczyć to sobie, że na przykład ktoś inny, czy

0: stole, na placu zabaw, w szkole czy też charakteru. Córka właściwie nieustannie słyszy od matki, że zawsze robi coś źle. Ma to potem potężny wpływ na jej dorosłe życie i o tym między innymi dziś drogowskazek z moimi pytaniami mierzy się Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów. Jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Michał Poklękowski do rozmowy z Martą. Wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni. Już niebawem zapraszamy.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Reklama.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Nastolatka i dorosła już córka potrzebują coraz więcej autonomii, własnych decyzji, własnych poglądów i też własnych planów. W relacji toksycznej matka często nie potrafi zaakceptować tej zmiany. Próbuje kontrolować wybory córki, ingeruje też w jej relacje, także te intymne, karierę czy w ogóle życie prywatne. Wchodzi w nie butami, mówiąc metaforycznie. Jak wyczytałem, badania dotyczące osobowości narcystycznych u matek bardzo jasno pokazują, że córki takich kobiet częściej mają trudności z równowagą emocjonalną i z poczuciem stabilności psychicznej w dorosłym życiu. To dlatego, że ich potrzeba autonomii bywa postrzegana przez matkę jako zagrożenie dla relacji. Poważne konsekwencje rodzi też rywalizacja. Matka, która z córką na przykład nieustannie rywalizuje. Dziś z zaproszoną do studia ekspertką rozmawiam o konsekwencjach zaburzonych właśnie relacji matki z córką, a w studiu niezmiennie Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów i jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Witam Ciebie, Marto, po raz trzeci i ostatni.
2: Witam.
1: Wybaczenie. Córka, która w swoim dorosłym życiu nie może wybaczyć swojej matce doznanych krzywd. Czy jeśli tego nie zrobi, to nigdy nie odzyska takiej jakby stabilności i spokoju. Nigdy nie utuli i też nie zaopiekuje tego swojego wewnętrznego dziecka w dorosłym życiu. Co w ogóle warunkuje wybaczenie w tym wypadku? Matka, nie wiem, musi zrozumieć swoje błędy, zadośćuczynić córce. A przede wszystkim musi jeszcze żyć, żeby była ta realna szansa na jakieś pojednanie, wybaczenie, nie?
2: Często widzimy wybaczenie jako jedyna możliwość jakby domknięcia tej relacji, prawda, żeby jakoś się poukładało. No ale to mówimy o takim idealnym przypadku, kiedy matka rozumie, co zrobiła źle, prawda, przeprosi. Czasem to przeproszenie nie jest możliwe. Bardzo często nie jest możliwe, że ten rodzic nie zrozumie po prostu swoich błędów. Więc co zostawia po stronie córki? Nie wybaczenie matce, tylko raczej właśnie zaopiekowanie się sobą, swoją krzywdą, zaopiekowanie się swoimi potrzebami. To jest najważniejsze. I tutaj nie pracujemy wtedy, jak wybaczyć matce, prawda, kiedy ta matka nie rozumie i na przykład odwiedzam ją już jako dorosła córka po raz kolejny, prawda, i te same teksty słyszę, te same komunikaty. Więc tutaj nie mamy do czynienia z wybaczeniem, tylko raczej właśnie, że ja jestem ważna dla siebie, czyli promowanie tego, że moje potrzeby są ważne. To, co ja potrzebuję. Jeżeli potrzebuję mniej się spotykać z tą mamą, no to do niej nie jadę po prostu.
1: Czy córka dla matki i też matka dla córki mogą być przyjaciółkami? Kiedy oczywiście córka będzie już dorosła, tak? Czy przyjaźń, taka naprawdę przyjaźń, taka modelowa, książkowa, na linii matka-córka jest iluzją, jest po prostu niemożliwa? Na jakich filarach powinna opierać się taka zdrowa relacja w tym wypadku? Szczerość to filar pierwszy?
2: Szczerość, szacunek, prawda? Takie zrozumienie, dialog, prawda? Czyli, że ja, to co ja myślę, to niekoniecznie musi myśleć moja córka, moje dziecko, prawda? Tylko ono może mieć inne zdanie.
1: Ale przyjaźń uważa, że jest możliwa na linii matka-córka?
2: Oczywiście, że jest możliwa.
1: Jest. Okay.
2: Ale to nie będzie taka sama przyjaciółka.
1: No pewnie.
2: Jak przyjaciółka równolatka, prawda, która podobne ma problemy, prawda, z partnerem, czy z dziećmi, czy to samo pokolenie, to jest zupełnie co innego. Ta przyjaźń z matką jest trochę inna. No nie będę rozmawiała ze swoją matką na temat moich problemów małżeńskich, prawda, ani moja mama nie będzie rozmawiała na temat problemów z moim ojcem, załóżmy, no bo to już będzie jakby przekroczenie, prawda, czyli są tematy, na które no nie możemy rozmawiać.
1: Ciekawy rozdział 7 twojej książki, Marto. Matka żywi Wicielka, a zaburzenia odżywiania. Anoreksja córki w kontekście jej zaburzonych relacji z matką. Jaka tutaj występuje zależność?
2: To jest bardzo często w relacji matki, która jest wymagająca bardzo, kontrolująca. Czyli ta kontrola się przekłada wtedy u dziecka na to żywienie. Czyli dziecko też coś potrzebuje kontrolować. Często jest tak, że w okresie nastoletnim pojawiają się zaburzenia odżywiania, dlatego że jest jakaś niestabilność w domu, czyli jakiś stres, na przykład rodzice się rozstają, albo jest jakiś problem właśnie życiowy i to dziecko potrzebuje mieć stabilizację i bezpieczeństwo i wtedy jakby to jest iluzja kontrola wagi, prawda? To jest iluzja kontroli w ogóle nad czymkolwiek, ale do tego dochodzi właśnie wymagania i perfekcjonizm rodziców.
1: Wróćmy jeszcze, proponuję na chwilę do kwestii wybaczenia. W jaki sposób, Marto, powinien wyglądać taki proces pojednawczy córki z matką? Kto go powinien zainicjować? Co jest też warunkiem tutaj sukcesu na przykład? Córka, która doznała krzywd ze strony mamy swojej, no zapragnęła się z nią pojednać. Jak mogłoby to wyglądać krok po kroku, żeby zakończyło się, no powiedzmy, jakimś porozumienie, pojednanie.
2: Znowu dążysz do jakiegoś idealnego końca, do jakiegoś happy endu.
1: Z uporem maniaka, tak.
2: Ja myślę sobie, że tak, jest to możliwe, ale wymaga dobrego słuchania z dwóch stron, prawda? Czyli wysłuchania, zrozumienia. Bo wiadomo, że dzieje się nam krzywda jakaś jako dzieciom, prawda? Ale potrzebujemy widzieć jakby całokształt. Załóżmy, że ten rodzic nie mógł inaczej. Nie mógł inaczej, bo nie miał skąd czerpać, prawda? Czyli też był w jakiś sposób wychowany. Też był wychowany na przykład przemocowo. Albo była jakaś choroba psychiczna, albo depresja, prawda? I że tutaj no, nie mogło być inaczej, prawda? Czyli takie zrozumienie tego. Ale też właśnie na czym polega to pojednanie? Że ta matka wysłucha i na przykład przeprosi. Czyli uzna to, że coś zrobiła źle. Czyli musiałaby trochę tak dojść do takiego wniosku, że coś poszło nie tak w tym wychowaniu.
1: No dobrze, a co takiego daje takiej dorosłej już kobiecie, córce swojej matki, matki, która ją krzywdziła w taki czy inny sposób, że ona do końca życia, ta córka, będzie tą matkę za wszystko winić, za swoje wszystkie niepowodzenia, wszystko będzie zrzucać, czyli na zasadzie wszystkiemu winni są twoi starzy, prawda?
2: Tak,
1: a ten
2: tak.
1: temat też kiedyś rozmawiałem w drogowskazach, też bardzo ciekawy temat. Rozumiesz, co mi chodzi, tak? Że cały czas ta matka będzie obwiniana o wszystkie, o całe zło tego świata.
2: No i tutaj właśnie no, możemy się kręcić w kółko,
1: no
2: tak, do końca świata,
1: tak.
2: Ale to, co robimy w terapii na przykład, to tak zwany reparenting, czyli ja teraz jestem rodzicem dla siebie, prawda? Czyli ja trochę odrabiam lekcje za swoich rodziców, za swoją matkę. I teraz ja się będę opiekować sobą, czyli ja będę robić rzeczy dla siebie. Czyli jak doszło do deprywacji emocjonalnej, czyli takiego zaniedbania emocjonalnego, to ja będę uważna na siebie. Będę się sobą opiekować w momentach szczególnie stresujących. Czyli będę dbała o takie podstawowe potrzeby fizjologiczne, chociażby jak jedzenie, spanie, prawda, wypoczynek. Ale też będę dbała o kontakt z ludźmi. Będę dbała o to, żeby właśnie komuś się wypłakać, żeby wypowiedzieć to, prawda. Coś, czego może nie miałam jako dziecko, prawda. Czyli tu potrzebuję odrobić za swoją matkę.
1: Marto, matka nadgorliwa, taka, która chce być idealna, lepsza od innych matek dla swojej córki. Jaką córkę wypuści w świat i skąd się bierze też taka postawa u takiej matki? Nie wiem, za dużo Instagrama na przykład, że spytam trochę ironicznie?
2: No ja się wychowałam w dobie poradników, więc i też gazetek różnych dla mam, prawda? I jak to czytałam, to myślałam, Boże drogi, jeszcze tego nie zrobiłam, jeszcze tamtego nie zrobiłam. Czyli tak, za dużo informacji powoduje to, że po prostu chcemy dorównać. No ale znowu, tutaj jest winny perfekcjonizm, czyli że ja muszę dorównać do jakichś wymagań zewnętrznych i pamiętajmy, że mam jeszcze wewnętrzne wymagania, czyli zewnętrzne i wewnętrzne, jak gdzieś usłyszę, że coś jeszcze powinnam zrobić, no to idę za tym. Czyli tutaj znowu takie osadzenie się w sobie, wiem, czego chcę, czego potrzebuje moje dziecko, zatrzymuję się przy tym i nie staram się być bardziej. Jest takie zatrzymanie.
1: Czyli takie błędne koło trochę, taka matka, która chce być za wszelką cenę lepszą wersją samej siebie, tak? Choć nie ma na przykład na to czasu, narzędzi i tak dalej, tak? I ta córka, która tam gdzieś cały czas jest obok i widzi tą matkę, która po prostu cały czas biegnie i nie patrząc się na to, co robi córka tak naprawdę.
2: No tak, to jest takie odklejenie.
1: Takie odklejenie, tak. A matka, która córkę często, Marto, wpędza w poczucie winy, jaką krzywdę jej wyrządza na przyszłość. Może jakiś konkretny przykład takiego zachowania.
2: Poczucie winy chyba jest najgorszą emocją, bo często nie wiemy, co mamy z tym zrobić, prawda? Ono może dręczyć po prostu w tak zwanej pętli. Często są takie komunikaty na przykład rodzica, które mówi o jakiejś przykrości takiej, czyli, że przez ciebie, nie wiem, mama będzie płakać. To już mówimy tutaj o takim komunikacie do małego dziecka, prawda? Albo mami jest smutno, bo tak robisz. Już nie mówię o takich, wpędzicie mnie wszyscy do grobowej deski, załóżmy, albo, nie wiem, pojechać jeszcze bardziej, że przez was to po prostu już serce mi nie wyrabia, prawda? Czyli to jest takie straszenie. Ale wystarczy westchnięcie, naprawdę. Czyli, że matka wzdycha w obecności dziecka i to dziecko nie wie, czy coś teraz powiedziało, czy coś nie powiedziało, czy zrobiło coś, że mamie jest ciężko. I to jest już właśnie to poczucie winy, prawda, że dziecko myśli o sobie, jestem zła, bo sprawiam przykrość swojej mamie. I to jest bardzo silny komunikat, niestety w terapii. Jestem złą osobą, dlatego że skrzywdziłam swoją mamę. że ona płakała na przykład przeze mnie albo musiała być zdenerwowana, prawda, wyszła z siebie.
1: Córka też może dorastać pod opieką matki chorej psychicznie. To chyba szczególnie trudna sytuacja, tak to sobie wyobrażam. Wiesz, matka z depresją, ze stanami lękowymi, ze schizofrenią, z PTSD. Straszne, prawda? Córka takiej kobiety może wejść w dorosłe życie nieźle pokiereszowana. W jaki sposób pokiereszowana?
2: No też jest niezaopiekowanym dzieckiem, czyli że było skupienie na chorobie mamy.
1: Parentyfikacja też tu się pewnie kłania trochę,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak. Ale często to dziecko właśnie musi być takim promyczkiem też dla tego rodzica, czyli musi się starać ze wszystkich sił.
1: Chodzić na paluszkach, pocieszać i tak dalej, na przykład opiekować się, leki
2: ale
1: podawać.
2: Ale rozumieć to też, że mama jest, no po prostu nie jest w rzeczywistości, jest zajęta sobą. Często to dotyczy też chłodu takiego. Jeżeli matka jest w depresji, czy ma schizofrenię, to będzie chłodną matką.
1: A co mogłabyś na sam koniec powiedzieć wszystkim kobietom, Marto, które nie miały lub nie mają lekko ze swoimi matkami? Co mogłyby zrobić dla siebie, żeby poczuć się lepiej, żeby miały siłę do tego, żeby odpiąć się od takiej niezdrowej zależności, przykrych doświadczeń?
2: Pomyśleć o sobie jako o małej dziewczynce. Jestem małą dziewczynką, która potrzebuje teraz zaopiekowania. To nie jest infantylne, to nie jest głupie. To jest takie pogłaskanie siebie. Można znaleźć sobie taki punkt na ciele na przykład, który wspiera, prawda? Czyli, że ja trzymam siebie za rękę, teraz właśnie dotykam swojej ręki, prawda? I że głaskam siebie. I że jestem przy tobie, prawda? Czyli taka obecność, czyli ćwiczenie obecności, po prostu takiej prosta rzecz, że jestem przy tobie. Taki komunikat, nawet można sobie nagrać medytację, taką właśnie oddychaj, jestem przy tobie, jestem blisko, nie opuszczę cię nigdy.
1: A kiedy i to nie pomoże, albo czujemy, że jest to niewystarczające, to wtedy no warto nie czekać i po prostu poprosić o pomoc fachową, prawda? Jeżeli
2: tak.
1: To jest...
2: Tak, bo to jest takie przerobienie też tych schematów, tak, kątem emocjonalnym też. Tam jest dużo emocji, które są zamrożone przez wiele lat. Więc myślę sobie, że to jest z pomocą czyjąś, prawda? Czyli w relacji terapeutycznej jest to jak najbardziej bezpieczne do zrobienia.
1: I musimy kończyć, choć doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że nie wyczerpaliśmy tego tematu. Mam nadzieję jednak, że udało się nam zadać najważniejsze pytania, jego dotyczące i też zadowalająco na nie odpowiedzieć. W roli ekspertki w studiu pojawiła się Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów i jest autorką książki Szczęśliwa dorosła córka, uzdrawianie ran z dzieciństwa. Marto, bardzo Tobie dziękuję za poświęcony czas, za spotkanie w studiu.
2: Dziękuję.
1: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci, tam ich szukajcie wedle potrzeby. Polecamy się Waszej uwadze nieustająco. Michał Poklękowski, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i spokojnego. Do usłyszenia.
3: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.
4: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.